że potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 530

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

marzenia się spełniały, wszystko takie realne. Chwile szybko tak mijały, tylko my zamknięci w czterech ścianach, a tak wolni, ważne, ty byłaś obok, a ja czułem się spokojny. Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące? Pamiętasz, chcę zapomnieć, ja nie mogę, wiem, że błądzę. Są te kiedyś opowiastki, ja ty i srebrna taca, kiedyś to nie przerażało. Już do tego nie chcę wracać, aura zepsucia w powietrzu. Tracisz te 50%, chcę zapomnieć o tobie. Zatrzeć pamięć i te noce, by odeszły w niepamięć. Chwile, które zwałem złotem, tamte chwile to tombak, bo już wiem, co było po.

kobiety chwali śpiew. Mokry piasek.

tej porze. Trudno znaleźć cię nad morzem.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
1: O kaskach.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
0: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na biojarmarku? Jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
0: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
2: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
0: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
3: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
0: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na biojarmark?
3: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3.

0: Także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
1: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
0: No, troszeczkę zajmuje. To zależy też od techniki, ale no, parę godzin na pewno.
1: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
0: Jest trochę zainteresowanie.

0: Znaczy, rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
1: Proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
0: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
1: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
2: Wypiekam chleby, oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
1: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
2: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
1: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
2: No, trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
1: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić się prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
2: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No, na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
1: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Wrocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
3: Planujemy już niedługo, w połowie, mam nadzieję, czerwca, otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
3: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
4: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest,
3: Tak,
4: są mieszkańcy informowani na bieżąco.
3: tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są my informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia, podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na Zielonym Rynku. Też tak się mówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej, tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do dokończenia pracy na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać, tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu. 10 ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii,

0: Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję w zielone tereny Śródmieścia, nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej, dopiero na miejscu natrafiając na postawione barierki. Klub koszykówki Wocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Heyman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
1: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem i nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
0: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anwilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
1: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff, i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię, i taki będzie profil kandydata, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników, po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia,

0: zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie, no i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
2: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
3: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
2: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z Klubem Sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
1: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie.
3: Co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Park Ninja. Mi się podoba byk.
3: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
4: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
3: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
4: Pistolet na kulki. Korki nowe.
3: A powiedzcie mi jeszcze... Co lubicie najbardziej się bawić?
4: Grać w piłkę nożną. Grać w piłkę nożną.
3: Ile gracie już w piłkę nożną?
4: 4-5 lat. Ja tak samo.
3: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
4: Tak, też.
3: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
4: Cristiano Ronaldo.
5: Cristiano Ronaldo.
3: A dlaczego?
5: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
3: Jak się bawicie dzisiaj?
6: Bardzo dobrze.
7: Jest fajnie, fajnie, dobrze jest.
3: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
6: Tor przeszkód.
7: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
3: A czy jest coś, na co dzisiaj najbardziej czekacie?
6: Na mecz z rodzicami.
7: Też na mecz.
3: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
7: Tak, tak, oczywiście.
3: A ile już gracie w piłkę?
7: No już parę lat będzie.
6: Dobre 5 lat.
3: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
6: Ronaldo.
7: Ronaldo.
3: A dlaczego?
6: Bo jest bardzo dobry. Dużo ma piłek złotych. No jest bardzo dobry.
7: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
3: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
6: Nie jeszcze.
3: A co byście chcieli dostać?
6: Pompkę do piłek.
7: Ja nie wiem za bardzo.
1: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy.

0: Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
1: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
0: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
1: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
0: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia.

0: Wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bixlandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
1: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka. Zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
2: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
2: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest taki specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
1: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
2: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
1: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
2: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
1: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
2: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
1: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
0: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
3: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
2: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycji wyrobić.
3: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przechodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
2: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
3: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
0: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
4: No bardzo fajnie jest.
2: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
4: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
2: Lubisz jego content?
4: Tak.
2: A co najbardziej w nim lubisz?
4: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
5: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów.

0: efektów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach. No i też to jest połączenie takiego znajomości jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
1: Dobrze. Fajnie bardzo.
2: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
3: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
1: Tak. Tak, oglądam bardzo.
2: Tak, bardzo.
3: A za co go lubicie najbardziej?
1: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
2: Tak samo jak Zuzia.
3: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
1: Tak, dostaliście.
2: Tak. Tak.
3: A co to takiego było?
1: Karta do Empiku. Karta do Empika i Rossmana.
2: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
4: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać

0: pytania, skoro się już widzimy, o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu, bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody, Wrocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu, no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj widać na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia, mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no, jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Jaka jest prawda? Nie prowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nie prowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedyne wytłumaczenie było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czy stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
0: Czyli też możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak,
0: tam.
1: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nową drogą, czy stara droga, ma prawo wejść.
0: Że trzeba ją
1: ma prawo
0: usunąć.
1: Zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację, czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez no, okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego bunerfu nie naruszać.
0: Mhm. A cała 3 Maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
1: nie, to jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby już to było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest no, jeszcze przed nami. Co niepokoi także nas i tutaj te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
0: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy no, na początku tego 3 Maja, tej ulicy, tak, do Piekarskiej,
1: tak.
0: Liczyli na to, że no, ten etap zostanie zakończony, nie wiem, no, przed wakacjami albo.
1: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby
0: jakoś wakacje.
1: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się no, uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone, a faktycznie dopiero powinny być zamykane.

0: następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i no, kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kłopuckim przyszło no, panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich,
0: swoich wykonawców. Tak.
1: Czyli zawsze trzyma was w szachu, jesteście
0: no,
1: absolutnie.
0: Powiem tak, no niestety, ale takie są reguły
1: gry. No bo jeśli byście zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
0: Dokładnie
1: i to
0: tak.
1: Będą
0: dlatego mamy
1: Włocławianie, tak?
0: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj wystarczające.
0: No nie jest, tak? Dlatego, że to jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby...
1: Bo on może udowodnić, że to nie jego wina, tak. Bo na przykład
0: tak.
1: Coś innego
0: jest... swoje argumenty, właśnie są koalicje.
1: Pogoda, projekty, tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców i tutaj też wszystko zależy od warunków udziału, kogo chcemy. No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i wykonują źle.
1: Wspominamy to.
0: A dzisiaj tęsknimy za naszymi lokalnymi wykonawcami i modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie. Tak? No, tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest. No, tak nie jest. Ja powiem, że firma, która realizuje inwestycje na zielonym terenie Śródmieścia i 3 maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju. Tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta. Tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku. Z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac. Ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych. Zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy na...
1: A możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne firmy?
0: Nie, nie możemy lokalnie. Nie możemy. Możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się

0: pracy, o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale co znaczy w terminie?
1: Określonym w
0: przetargu. To znaczy w terminie, właśnie nawet jak
1: na etapie
0: tak,
1: później.
0: Ale jeżeli przekroczy termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to, żeby zmienić
0: termin.
1: Ja
0: mówię, no
1: tak?
0: Ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje, no ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Troguta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Troguta, tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd.
1: No tutaj, a nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom jeszcze?
0: Nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza czy przełącza energetyczne, położenie kabli. To wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach, stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwa albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem. Do czasu oczywiście wyjaśnienie też kwestii płyty i jej stanu.
1: No i tu też się pojawiały różne prawne informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak?
0: Nie,
1: to
0: nie
1: była
0: jest
1: dobra wiadomość.
0: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej.

0: drogowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał tak, że faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenie całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji nie mówi
0: jeżeli
1: się.
0: Most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy to patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską, te 7 lokali, które były na kamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 Maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe w Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone i co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa.
1: No
0: więc to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak? I
1: cały
0: nie
1: czas
0: jest...
1: przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie przybywa tych lokali budowanych właśnie przez miasto,
0: dla mnie to jest też bardzo, bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują to osoby...
0: Kupują to osoby, które się
1: chcą mieszkać
0: tak, pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są teraz
0: tak, no, jeżeli
1: trendy?
0: Chodzi o, jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak, bo to ma 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16, to są...
1: I tam też będą na cele mieszkaniowe te
0: kamienice?
1: Tak,
0: to będą. Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne, mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów, w różnym tutaj zestawieniu, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować.

0: Zobacz, no to będziemy też konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 Maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat z 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I my tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkania na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
1: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Ja
1: Przypomnę
0: również dziękuję.
1: Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: bawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że ha, Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
3: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na biojarmarku? Jak jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
3: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
2: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
0: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
4: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
3: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na biojarmark?
4: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
3: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
4: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
3: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
4: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
3: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
4: Znaczy rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć, bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
3: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak, który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
4: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
0: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
5: Wypiekam chleby oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
3: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
5: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych

0: żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
1: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
0: No, trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
1: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić prezent na Dzień Dziecka na Bieliarmach?

0: i co jeszcze? No, na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
1: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Wrocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
2: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
2: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
3: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
2: Tak.
3: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
2: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na Zielonym Rynku. Też tak się umówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do dokończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkoło, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać, tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16:00. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na postawione barierki. Klub Koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Hejman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
4: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji.

0: zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze. To są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w hali mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
1: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anvilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
0: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy, ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu. Proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff, i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię, i taki będzie profil kandydata, na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Deryke mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że

0: Klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
1: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie, będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców, będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
0: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
1: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
0: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
2: Park Ninja. Mi się podoba byk.
0: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
2: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
0: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
2: Pistolet na kulki. Korki nowe.
0: A powiedzcie mi jeszcze, w co lubicie najbardziej się bawić?
2: Grać w piłkę nożną. Grać w piłkę nożną.
0: Ile gracie już w piłkę nożną?
2: 4-5 lat. Ja tak samo.
0: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
2: Tak, też.
0: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
2: Cristiano Ronaldo.
3: Cristiano Ronaldo.
0: A dlaczego?
3: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
0: Jak się bawicie dzisiaj?
4: Bardzo dobrze.
5: Jest fajnie, fajnie, dobrze jest.
0: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Tor przeszkód.
5: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
0: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
4: Na mecz z rodzicami.
5: Też na mecz.
0: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
5: Tak, tak, tak.
0: A ile już gracie w piłkę?
5: No już parę lat będzie.
4: Dobre 5 lat.
0: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
4: Ronaldo.
5: Ronaldo.
0: A dlaczego?
4: Bo jest bardzo dobry. Dużo ma piłek złotych. No jest bardzo dobry.
5: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
0: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
4: Nie jeszcze.
0: A co byście chcieli dostać?
4: Pompkę do piłek.
5: Ja nie wiem za bardzo.
0: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
6: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na

0: wszelkiego rodzaju urazy, w związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
1: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
0: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bigslandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka, zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest taki specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały Dzień Dziecka codziennie.

0: Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
1: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
0: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
2: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich jakby zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
1: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycję wyrobić.
2: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przychodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
1: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
2: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
1: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
3: No bardzo fajnie jest.
1: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
3: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
1: Lubisz jego content?
3: Tak.
1: A co najbardziej w nim lubisz?
3: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
4: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on półtorej miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
5: Dobrze, fajnie bardzo.
6: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
1: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
5: Tak, oglądam bardzo.
6: Tak, bardzo.
1: A za co go lubicie najbardziej?
5: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
6: Tak samo jak Zuzia.
1: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
5: Tak, dostaliście.
6: Tak.
7: Tak. A co takiego było?
5: Karta do Empiku. Kartę do Empika i Rossmana.
6: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
1: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

W miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10

5 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 Maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie tricolor. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 530 4 185 616.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu, bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia. Mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no, jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo
1: to
0: weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Ale jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie

0: Czy na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nie prowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś
1: Nie,
0: tam w
1: nie.
0: przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedynym wytłumaczeniem było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo było
0: Czyli
1: też,
0: możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak, no
0: tam
1: takie było nasze zamierzenie i tak chcemy,
0: rozkopywać.
1: tak, no tak, wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma
0: No
1: prawo
0: wiadomo, że
1: wejść,
0: trzeba ją
1: ma prawo zająć
0: usunąć.
1: tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizacje, czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez no, okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego bunerfu nie naruszać.
0: A
1: Bo
0: cała 3 maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
1: nie,
0: gdzieś
1: to
0: tam.
1: jest cała ulica jest kanalizowana, jest zmieniana także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby jeszcze było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma tutaj jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest no, jeszcze przed nami. Co niepokoi także nas i tutaj te zdecydowane działania prezydenta i miasta,
0: No bo
1: no,
0: myślę, że jest
1: zawezwanie
0: troszeczkę tak, że
1: wykonawcy,
0: ci
1: tak?
0: przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy no na początku tego 3 maja tej ulicy, tak, do
1: Dokładnie tak.
0: Piekarskiej, liczyli na to, że no, ten etap zostanie zakończony, nie wiem, no, przed wakacjami
1: Dokładnie
0: albo
1: tak. Chodzi o to,
0: jakoś w
1: żeby
0: wakacje.
1: miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się no, uaktywniać na tych fragmentach, które będą zakończone, a faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i no, kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
0: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kłopuckim przyszło no, panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
1: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
0: Skrzywdzić tych swoich
1: swoich
0: firm?
1: wykonawców. Tak,
0: Czyli
1: zawsze
0: czy
1: mam.
0: ma was w szachu? Jesteście
1: No, powiem
0: absolutnie.
1: tak, no niestety, ale takie są reguły
0: No
1: gry
0: bo jeśli byście
1: rynkowej.
0: zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy i
1: Dokładnie
0: to
1: tak.
0: będą Włocławianie, tak?
1: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, Pod

0: trzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę za robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
0: No nie jest,
1: wystarczające,
0: tak?
1: nie
0: Dlatego,
1: jest.
0: że to jeszcze nie kwalifikuje do tego,
1: Bo on może
0: żeby.
1: udowodnić, że to nie jego wina, bo na przykład
0: Tak.
1: coś innego
0: Ma
1: jest.
0: swoje argumenty, właśnie są kolizje.
1: Pogoda, projekty,
0: Tak.
1: tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców. I tutaj też wszystko zależy od warunków udziału. Kogo chcemy? No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i
1: A
0: wykonują
1: dzisiaj
0: źle.
1: przypominamy, to
0: A
1: nie ma
0: dzisiaj
1: nic do
0: tęsknimy za
1: zostawienia.
0: naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzne, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest, no tak nie jest. Ja powiem, że firma, która realizuje inwestycje na ziemi terenu Śródmieścia i 3 Maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju, tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta, tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, z tego co wiem także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła, także to jest firma znana, tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac, ale mówię, no presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych, zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy
1: A
0: na.
1: możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne
0: Nie, nie
1: firmy? Nie, nie
0: możemy
1: możecie.
0: lokalnie. Nie, możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję. Na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie, na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale to znaczy w terminie.
1: Określonym w
0: To znaczy w
1: przetargach,
0: terminie, właśnie nawet jak
1: niewymuszanym na
0: przekroczy,
1: etapie
0: tak, ale jeżeli
1: później.
0: przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to,
0: Czyli
1: żeby
0: ja
1: zmienić
0: mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje, no ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. tworzył się zielony.

0: rynek zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Troguta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Troguta. Tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd.
1: No tutaj, a nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom jeszcze?
0: Nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć. I pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza czy przełącza energetyczne, położenie kabli. To wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie całkowicie wyłączone z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwa albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem, do czasu oczywiście wyjaśnienia też kwestii płyty i jej stanu.
1: No i tu też się pojawiały różne, prawda, informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, okay, tak?
0: Nie,
1: i to
0: nie
1: była
0: jest
1: dobra wiadomość.
0: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej okay w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał także faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenie całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji nie mówi się.
0: Nie, jeżeli most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy tutaj patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską, te 7 lokali, które były na przykamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończyło się nabór i składanie wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokali.

0: lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 Maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe w Włocławku są absolutnie jeszcze niezaspokojone. I co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Bo okazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie. Popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa. No więc to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak?
1: Przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, tak, gdzie przybywa tych lokali budowanych właśnie przez miasto.
0: Dla mnie to jest też bardzo, bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują to osoby.
0: Kupują to osoby, które się
1: chcą pomieszkać
0: i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są teraz
0: jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak? Bo to mam 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16. To są...
1: I tam też będą na cele mieszkaniowe te kamienice?
0: Tak, to będą. Na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. W różnym tutaj zestawieniu, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy też konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
1: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb.

klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów.

0: Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia włocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
0: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na biojarmarku? Jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i w zależności od chęci, to tak jak się zakupy robi.
0: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
2: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
0: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
3: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy.

0: z różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
1: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na jarmark?
0: To znaczy, myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
1: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
0: No, troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no, parę godzin na pewno.
1: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
0: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
1: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
0: Znaczy, rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
1: Proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
0: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
1: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
2: Wypiekam chleby, oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
1: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
2: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
1: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
2: No, trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
1: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić się prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
2: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No, na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
1: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Wrocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
3: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
3: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
1: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest,
3: Tak.
1: są mieszkańcy informowani na bieżąco.
3: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia, podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na zielonym rynku. Też tak się umówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejeżdżać.

0: Jazdo Zielony Rynek pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do dokończenia pracy na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkoło, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać. Tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na ustawione barierki. Klub koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Heyman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
2: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
1: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anwilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
2: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. w momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i

0: i na trenera wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników, po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
2: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
1: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
2: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
1: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
3: Park Ninja. Mi się podoba byk.
1: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
3: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
1: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
3: Pistolet na kulki. Korki nowe.
1: A powiedzcie mi jeszcze... Co lubicie najbardziej się bawić?
3: Grać w piłkę nożną. Grać w piłkę nożną.
1: Ile gracie już w piłkę nożną?
3: 4-5 lat. Ja tak samo.
1: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
3: Tak, też.
1: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
3: Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo.
1: A dlaczego?

0: Jaki ma 5 Lig Mistrzów.
1: Jak się bawicie dzisiaj?
2: Bardzo dobrze.
0: Jest fajnie, bardzo fajnie, dobrze jest.
1: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
2: Tor przeszkód.
0: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
1: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
2: Na mecz z rodzicami.
0: Też na mecz.
1: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
0: Tak, tak, tak.
1: A ile już gracie w piłkę?
0: No już parę lat będzie.
2: Dobre 5 lat.
1: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
2: Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: A dlaczego?
2: Bo jest bardzo dobry. Dużo ma piłek złotych. No i jest bardzo dobry.
0: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
1: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
2: Nie jeszcze.
1: A co byście chcieli dostać?
2: Pompkę do piłek.
0: Ja nie wiem za bardzo.
3: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
4: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że... dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
3: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
4: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to

0: nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Pixlandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka. Zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest taki specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
3: Jeszcze tak na koniec zapytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
2: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
4: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich jakby zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić i wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
3: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycji wyrobić.
4: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przychodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
3: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
4: Mój content w zasadzie to jest family friendly content.

0: Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy, wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole, mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
1: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
2: No bardzo fajnie jest.
3: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
2: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
3: Lubisz jego content?
2: Tak.
3: A co najbardziej w nim lubisz?
2: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
4: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on półtorej miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
5: Dobrze, fajnie bardzo.
6: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
3: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
5: Tak, oglądam bardzo.
6: Tak, bardzo.
3: A za co go lubicie najbardziej?
5: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
6: Tak samo jak Zuzia.
3: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
5: Tak, dostaliście.
6: Tak.
7: Tak. A co to takiego było?
5: Karta do Empiku. Kartę do Empika i Rossmana.
6: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
1: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i

Opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu. Bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj widać na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia. Mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Ale jaka jest prawda? Nie prowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nie prowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedyne wytłumaczenie było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
0: Czyli
1: też
0: możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak,
0: tam.
1: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść. Ma prawo zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację, czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego UNERW-u nie naruszać.
0: Mhm. A cała 3 maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
1: nie, to jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby jeszcze było wszystko unormowane.

0: Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzuci wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma tutaj jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest no, jeszcze przed nami, co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
1: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy no na początku tego 3 maja tej ulicy, tak, do
0: Dokładnie
1: Piekarskiej,
0: tak.
1: liczyli na to, że no ten etap zostanie zakończony, nie wiem, no przed wakacjami
0: Dokładnie
1: albo
0: tak. Chodzi o to,
1: jakoś w
0: żeby
1: wakacje.
0: miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się no, uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone. A faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz. Tak? Pozostawił 2 i no, kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć, intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kukuckim przyszło no, panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich
0: swoich
1: firm?
0: wykonawców. Tak,
1: Czyli
0: zawsze
1: trzyma was w szachu, jesteście
0: no, powiem
1: absolutnie.
0: tak, no niestety, ale takie są reguły
1: No
0: gry
1: bo jeśli
0: rynkowej.
1: byście zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy i
0: Dokładnie
1: to
0: tak.
1: będą
0: Dlatego mamy zawsze
1: Włocławianie, tak?
0: Z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
0: no, nie jest,
1: wystarczające.
0: Tak?
1: Nie
0: Dlatego,
1: jest.
0: Że to jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby.
1: Bo on może udowodnić, że to nie jego wina,
0: Tak.
1: bo na przykład
0: Tak.
1: coś innego
0: Ma
1: jest.
0: swoje argumenty, właśnie są koalicje.
1: Pogoda, projekt,
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców i tutaj też wszystko zależy od warunków udziału, kogo chcemy. No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i
1: A
0: wykonują
1: dzisiaj
0: źle.
1: wspominamy to
0: A dzisiaj tęsknimy za
1: starego.
0: naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No, tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest, no, tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na zielonych terenach Śródmieścia i 3 maja, jest to

0: firma, która realizuje inwestycje w całym kraju, tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta, tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana, tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac, ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych, zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy
1: A
0: na...
1: możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne
0: Nie, nie
1: firmy? Nie, nie
0: możemy
1: możecie.
0: lokalnie. Nie, możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy ma, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie, na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale to znaczy w terminie.
1: Określonym w przetargu.
0: To znaczy w
1: Nie
0: terminie. Właśnie nawet jak
1: umykanym na
0: przekroczy,
1: etapie
0: tak, ale jeżeli
1: później.
0: przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to,
0: Czyli
1: żeby
0: ja
1: zmienić
0: mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje. No ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak popatrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Traugutta. Kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Traugutta, tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd. No tutaj
1: A nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom
0: no
1: jeszcze?
0: nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć. I pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza, czy przełącza energetyczne, położenie kabli. To wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy, tak? No musi

0: Musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwo albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem. Do czasu oczywiście wyjaśnienia też kwestii płyty i jej stanu
1: No i tu
0: i
1: też się pojawiały
0: zakresu.
1: różne, prawda, informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak? I
0: Nie,
1: to
0: nie
1: była
0: jest
1: dobra wiadomość.
0: okej. Bywa,
1: Potem.
0: to nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty
1: Dodatkowe.
0: dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał tak, że faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj no jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenia całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co, na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji
0: Nie,
1: nie mówi się
0: jeżeli
1: głośno.
0: most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy to patrzyli. Może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jezdnia jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnie, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską, te 7 lokali, które były na przykamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 Maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone. I co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania Włocławka są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa,
1: No
0: więc
1: właśnie.
0: to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak, i
1: I
0: to nie
1: cały czas
0: jest,
1: przecież jesteście no, jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie przybywa tych
0: tak,
1: lokali budowanych właśnie przez
0: znaczy dla
1: miasto,
0: mnie to jest też
1: prawda? Więc.
0: bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują
0: No
1: to
0: właśnie
1: osoby.
0: mieszka, tak, kupują to osoby, które się
1: Chcą mieszkać
0: tak,
1: tutaj.
0: pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczania ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są
0: Powiem tak,
1: teraz
0: no,
1: trendy?
0: jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest tym moje to najważniejszą inwestycją będzie na pewno licencjonista, tak? Bo to

0: 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest, spowodowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16, to są...
1: I tam też będą na cele mieszkaniowe te
0: Tak, to będą. Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. W różnym tutaj zestawieniu, czy także z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat z 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I my tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zrobić, zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta. Mm-hmm.
1: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na stary rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
0: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na biojarmarku? Jak, jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
0: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
2: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
0: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
3: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
0: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na biojarmark?
3: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
0: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
3: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
0: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
3: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
0: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
3: Znaczy rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
0: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
3: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
0: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
4: Wypiekam chleby oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.

0: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
1: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
0: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
1: No, trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
0: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
1: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No, na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem i dzieci bardzo lubią.
2: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Wrocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
3: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę z zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
2: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
3: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tego tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
0: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
3: Tak.
0: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
3: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na Zielonym Rynku. Też tak się mówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać. Tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
2: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na ustawione barierki.

0: Koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Hejman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
1: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem i nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze. To są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
0: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Derykę funkcji dyrektora sportowego Anwilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
1: Tak naprawdę z Leo Derykę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy, ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu. Proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff, i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię, i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie, no i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjacji.

0: negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
2: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
3: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
2: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
1: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie.
3: Co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Park Ninja. Mi się podoba byk.
3: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
4: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
3: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
5: Pistolet na kulki.
4: Korki nowe.
3: A powiedzcie mi jeszcze... Co lubicie najbardziej się bawić?
5: Grać w piłkę nożną.
4: Grać w piłkę nożną.
3: Ile gracie już w piłkę nożną?
5: 4-5 lat.
4: Ja tak samo.
3: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
4: Tak, też.
3: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
5: Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo.
3: A dlaczego?
4: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
3: Jak się bawicie dzisiaj?
6: Bardzo dobrze.
7: Jest fajnie, fajnie, dobrze jest.
3: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
6: Tor przeszkód.
7: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
3: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
6: Na mecz z rodzicami.
7: Też na mecz.
3: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
7: Tak, tak.
3: A ile już gracie w piłkę?
7: No już parę lat będzie.
6: Dobre 5 lat.
3: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
6: Ronaldo.
7: Ronaldo.
3: A dlaczego?
6: Bo jest bardzo dobry. Duży ma piłek złotych. No jest bardzo dobry.
7: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
3: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
6: Nie jeszcze.
3: A co byście chcieli dostać?
6: Pompkę do piłek.
7: Ja nie wiem za bardzo.
1: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
8: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że... dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań,

0: obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
1: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
0: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bigslandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka. Zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest jakiś specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka

0: kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
1: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
0: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
1: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
0: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
1: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
0: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
2: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
3: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
1: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycji wyrobić.
3: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przychodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
1: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
3: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
2: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
4: No bardzo fajnie jest.
1: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
4: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
1: Lubisz jego content?
4: Tak.
1: A co najbardziej w nim lubisz?
4: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
5: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on półtorej miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
6: Dobrze, fajnie bardzo.
7: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
1: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
6: Tak, oglądam bardzo.
7: Tak, bardzo.

0: A za co go lubicie najbardziej?
1: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
2: Tak samo jak Zuzia.
0: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
1: Tak, dostaliście.
2: Tak.
3: Tak.
4: A co to takiego było?
1: Karta do Empiku. Karta do Empika i Rossmana.
2: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
5: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

W miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas

targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie tricolor. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu, bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia, mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje.

0: pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
1: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no, jak się coś robi, to wiadomo, że tak. Może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
0: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
1: bo weszli tu.
0: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich
1: robót? Ale jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nieprowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
0: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedyne wytłumaczenie było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
1: Czyli
0: też,
1: możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
0: tak,
1: tam.
0: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo
1: no wiadomo,
0: wejść
1: że trzeba ją
0: i ma prawo
1: usunąć.
0: Zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację, czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez no, okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego bunerfu nie naruszać.
1: Mhm. A cała 3 Maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
0: nie, to jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby już to było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest no, jeszcze przed nami, co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
1: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy no, na początku tego 3 Maja, tej ulicy, tak, do Piekarskiej,
0: tak.
1: Liczyli na to, że no, ten etap zostanie zakończony, nie wiem, no, przed wakacjami albo...
0: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby
1: jakoś wakacje.
0: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się no, uaktywniać na tych fragmentach, które będą zakończone. A faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i no, kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć, intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kukuckim przyszło no, panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 Maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich,
0: swoich wykonawców. Tak.
1: Czyli trzyma was w szachu, jesteście
0: no,
1: absolutnie.
0: Powiem tak, no niestety, ale takie są reguły
1: gry. No bo jeśli byście zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
0: Dokładnie
1: i to
0: tak.
1: Będą
0: dlatego mamy
1: Włocławianie,
0: zawsze,
1: tak?
0: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko.

0: dlatego że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
0: no, wystarczające. Nie jest, tak? Dlatego, jest. Że to jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby...
1: Bo on może udowodnić, że to nie jego wina, tak. Bo na przykład tak. Coś innego...
0: Ma swoje argumenty, właśnie są koalicje.
1: Pogoda, projekt, tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców i tutaj też wszystko zależy od warunków udziału, kogo chcemy. No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i ale wykonują źle.
1: Wspominamy to.
0: A dzisiaj tęsknimy za naszymi lokalnymi wykonawcami i modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie. Tak? No tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest. No, tak nie jest. Ja powiem, że firma, która realizuje inwestycje na Zielonym Terenie Śródmieścia i 3 Maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju. Tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta. Tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku. Z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac. Ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych. Zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. Mm-hmm. No i stawiamy na...
1: A możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne firmy?
0: Nie, nie możemy lokalnie. Nie możemy, możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale co znaczy w terminie?
1: Określonym w
0: przetargu. To znaczy w terminie, właśnie nawet jak przekroczy,
1: na etapie
0: tak,
1: później.
0: Ale jeżeli przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to, żeby zmienić
0: ja mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: Ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no, denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje, no ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się

0: zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
1: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Trauguta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Trauguta, tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd. No tutaj,
0: A nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom jeszcze?
1: Nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza czy przełącza energetyczne, położenie kabli. To wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwa albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem. Do czasu oczywiście wyjaśnienie też kwestii płyty i jej stanu.
0: No i tu też się pojawiały różne, prawda, informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, okay, tak?
1: Nie,
0: i to
1: nie
0: była
1: jest
0: dobra
1: okej.
0: Wiadomość.
1: Była,
0: Potem...
1: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej okay w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji, ale my sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał także faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj no jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenie całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
0: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji
1: nie
0: mówi
1: jeżeli
0: się.
1: Most ma być wykonany oczywiście do końca listopada. No jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży. Tak? ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo

0: nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy to patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jest nieznajomość robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem.

0: mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
1: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską i te 7 lokali, które były na przykamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończyło się nabór i składanie wniosków na ulicę Maślaną, gdzie będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 Maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
0: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe w Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone. I co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Bo okazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
1: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa. No więc to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak? I to
0: cały
1: nie jest...
0: czas przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, tak, gdzie przybywa tych lokali budowanych właśnie przez miasto.
1: Dla mnie to jest też bardzo, bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
0: Nie, raczej kupują to osoby...
1: Kupują to osoby, które się
0: chcą mieszkać.
1: Tak, tutaj pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
0: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są teraz
1: tak,
0: no,
1: jeżeli trendy? Chodzi o, jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak, bo to mam 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16, to są...
0: I tam też będą na cele mieszkaniowe te kamienice?
1: Tak, to będą. Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne, mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów w różnym tutaj zestawieniu, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy też konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
0: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
1: Dziękuję i do zobaczenia.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby,

0: nami, możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
3: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na biojarmarku? Jak jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
3: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
2: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów.

0: bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki, takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
1: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
2: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
3: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na biojarmark?
2: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
3: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
2: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
3: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
2: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
3: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
2: Znaczy rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć, bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
3: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak, który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
2: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
1: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
4: Wypiekam chleby oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
3: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
4: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
3: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
4: No trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
3: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
4: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
1: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Włocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
5: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę z Zielonych Terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
5: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka na czas rozładunku tylko tych materiałów.

0: Tak, czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tego tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
1: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest,
0: Tak,
1: są mieszkańcy informowani na bieżąco.
0: tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia, podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na zielonym rynku. Też tak się umówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej, tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia pracy na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać, tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
2: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na ustawione barierki. Klub koszykówki Wocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Hejman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
3: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
2: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anwilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
3: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji, trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy, ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu. Proszę nie ciągnąć za język.

0: i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
2: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
3: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
2: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
1: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie.
3: Co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Park

0: Ninja. Mi się podoba byk.
1: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
0: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
1: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
0: Pistolet na kulki. Korki nowe.
1: A powiedzcie mi jeszcze, w co lubicie najbardziej się bawić?
0: Grać w piłkę nożną. Grać w piłkę nożną.
1: Ile gracie już w piłkę nożną?
0: 4-5 lat. Ja tak samo.
1: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
0: Tak, też.
1: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
0: Cristiano Ronaldo.
1: A dlaczego?
0: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
1: Jak się bawicie dzisiaj?
2: Bardzo dobrze.
3: Jest fajnie, dobrze jest.
1: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
2: Tor przeszkód.
3: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
1: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
2: Na mecz z rodzicami.
3: Też na mecz.
1: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
3: Tak.
1: A ile już gracie w piłkę?
3: No już parę lat będzie.
2: Dobre 5 lat.
1: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
2: Ronaldo.
1: A dlaczego?
2: Bo jest bardzo dobry. Duży ma piłek złotych. No jest bardzo dobry.
3: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
1: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
2: Nie jeszcze.
1: A co byście chcieli dostać?
2: Pompkę do piłek.
3: Ja nie wiem za bardzo.
4: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
5: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że... dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
4: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
5: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka.

0: najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bigslandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka, zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest jakiś specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
3: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
2: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać, nasze podłogi to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
4: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie jednak napełniają energią, ale też ich jakby zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super

0: rzeczy ze znajomymi porobić i wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
1: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycję wyrobić, prawda?
0: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przychodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
1: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
0: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
2: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
3: No bardzo fajnie jest.
1: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
3: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
1: Lubisz jego content?
3: Tak.
1: A co najbardziej w nim lubisz?
3: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
4: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlanie na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenie, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
5: Dobrze, fajnie bardzo.
6: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
1: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
5: Tak. Tak, oglądam bardzo.
6: Tak, bardzo.
1: A za co go lubicie najbardziej?
5: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
6: Tak samo jak Zuzia.
1: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
5: Tak, dostaliście.
6: Tak. Tak.
1: A co takiego było?
5: Karta do Empiku. Kartę do Empika i Rossmana.
6: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
2: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie

0: online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu. Bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu, no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj widać na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia. Mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Ale jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nieprowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedyne wytłumaczenie było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
0: Czyli
1: też
0: możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak,
0: tam.
1: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy

0: Stara droga ma prawo
1: No wiadomo,
0: wejść,
1: że trzeba ją
0: ma prawo zająć
1: usunąć.
0: tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizacje czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego bunerfu nie naruszać.
1: Mhm. A cała 3 maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
0: nie,
1: gdzieś
0: to
1: tam...
0: jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniana także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby jeszcze było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też do wykonawcy, że przerzuci wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest jeszcze przed nami. Co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
1: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy na początku tego 3 maja tej ulicy,
0: dokładnie,
1: do Piekarskiej,
0: tak,
1: liczyli na to, że ten etap zostanie zakończony, nie wiem, przed wakacjami albo...
0: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby
1: jakoś wakacje.
0: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone. A faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć, intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kukuckim przyszło panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich,
0: swoich wykonawców. Tak.
1: Czyli trzyma was w szachu, jesteście absolutnie...
0: Powiem tak, niestety, ale takie są reguły gry
1: rynkowej. Bo jeśli byście zerwali umowy, to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
0: Dokładnie
1: i to
0: tak.
1: Będą,
0: dlatego mamy
1: Włocławianie, tak?
0: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj wystarczające.
0: Nie jest, tak? Nie dlatego, jest. Że to jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby...
1: Bo on może udowodnić, że to nie jego wina, tak. Bo na przykład
0: tak.
1: Coś innego...
0: Ma swoje argumenty, właśnie są koalicje.
1: Pogoda, projekty, tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w sobie specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców i tutaj też wszystko zależy od warunków udziału. kogo chcemy. No,

0: wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach. Zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i
1: Tak,
0: wykonują
1: sobie
0: źle.
1: przypominamy to.
0: A dzisiaj tęsknimy za
1: Starego.
0: naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest, no tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na zielonym terenie Śródmieścia i 3 maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju. Tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta. Tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku. Z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac. Ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych. Zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy na...
1: A możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne firmy?
0: Nie, nie możemy lokalnie. Nie możemy, możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy ma, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale co znaczy w terminie?
1: Określonym w
0: przetargu. To znaczy w terminie, właśnie nawet jak
1: na etapie
0: tak,
1: później.
0: Ale jeżeli przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to, żeby zmienić termin.
0: Ja mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: Ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no, denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje, no ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Traugutta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Traugutta, tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd. No tutaj,
1: a nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom jeszcze?
0: No nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza, czy przełącza energetyczne, położenie kabli, to wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności.

0: okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy, tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwo albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać. I te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem. Do czasu oczywiście wyjaśnienie też kwestii płyty i jej stanu.
1: No i tu też się pojawiały
0: zakresu.
1: różne pewne informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak?
0: Nie,
1: I to
0: nie
1: była
0: jest
1: dobra
0: okej.
1: wiadomość. Potem...
0: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał także faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenie całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji
0: nie
1: mówi
0: jeżeli
1: się.
0: Most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy tutaj patrzyli. Może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jezdnia jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską, te 7 lokali, które były na przykamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celuzową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone i co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa.
1: No
0: więc to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak? I
1: cały
0: jest...
1: czas przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, tak, gdzie przybywa tych lokali budowanych właśnie przez
0: miasto.
1: Znaczy,
0: dla mnie to jest też bardzo,
1: więc...
0: bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby...

0: zamrażane, tak? Czyli nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują
0: No,
1: to
0: nie
1: osoby.
0: mieszka, tak, kupują to osoby, które się
1: Chcą mieszkać
0: tak,
1: tutaj.
0: pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia?

0: Żuminowa. Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczania ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków. Jakie są
1: Powiem tak, no,
0: teraz trendy?
1: jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak? Bo to ma 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest, spowodowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16, to
0: I
1: są.
0: tam też będą na cele mieszkaniowe te
1: Tak, to będą.
0: kamienice.
1: Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. Wyróżnymy tutaj zestawieniem, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, ale no to będziemy też konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 Maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat z 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć to mieszkanie dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
0: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
1: Ja
0: Przypomnę
1: również dziękuję.
0: Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
1: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
0: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na biojarmarku? Jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
0: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
2: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
0: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
3: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
0: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na jarmark?
3: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
0: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
3: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
0: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
3: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
0: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?

0: Znaczy, rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
1: Proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
0: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
1: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
2: Wypiekam chleby, oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
1: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
2: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
1: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
2: No, trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
1: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić się prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
2: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No, na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
1: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Wrocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
3: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
3: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tego tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
1: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest,
3: Tak.
1: są mieszkańcy informowani na bieżąco.
3: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia, podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na zielonym rynku. Też tak się umówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu zielony rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej, tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, zielony rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia pracy na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać, tak? No zobaczymy. Pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach.

0: Katowicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję w Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na postawione barierki. Klub koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Hejman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
1: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
0: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anwilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
1: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać.

0: zarzucać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak również na kontrakcie, no i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni. A Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
2: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
3: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
2: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
1: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie.
3: Co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Park Ninja. Mi się podoba byk.
3: Czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
4: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
3: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
5: Pistolet na kulki.
4: Korki nowe.
3: A powiedzcie mi jeszcze... W co lubicie najbardziej się bawić?
5: Grać w piłkę nożną.
4: Grać w piłkę nożną.
3: Ile gracie już w piłkę nożną?
5: 4-5 lat.
4: Ja tak samo.
3: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
4: Tak, też.
3: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
5: Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo.
3: A dlaczego?
4: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
3: Jak się bawicie dzisiaj?
6: Bardzo dobrze.
7: Jest fajnie, fajnie, dobrze jest.
3: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
6: Tor przeszkód.
7: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
3: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
6: Na mecz z rodzicami.
7: Też na mecz.
3: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
7: Tak, tak, tak.
3: A ile już gracie w piłkę?
7: No już parę lat będzie.
6: Dobre 5 lat.
3: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
6: Ronaldo.
7: Ronaldo.
3: A dlaczego?
6: Bo jest bardzo dobry. Duży ma piłek złotych. No jest bardzo dobrym.
7: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc

0: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
1: Nie jeszcze.
0: A co byście chcieli dostać?
1: Pompkę do piłek. Ja nie wiem, za bardzo.
2: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
3: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
2: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka, dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
3: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
2: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych.

0: Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bigslandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
1: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale i też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka, zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
2: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
2: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest taki specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
1: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
2: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
1: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
2: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
1: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
2: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
1: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
0: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
3: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
2: To jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycji wyrobić.
3: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przechodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
2: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
3: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
0: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
4: No bardzo fajnie jest.
2: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
4: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.

0: Tam.
1: A lubisz jego, content?
0: Tak.
1: A co najbardziej w nim lubisz?
0: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
2: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on półtorej miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
3: Dobrze. Fajnie bardzo.
4: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
1: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
3: Tak. Tak, oglądam bardzo.
4: Tak, bardzo.
1: A za co go lubicie najbardziej?
3: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
4: Tak samo jak Zuzia.
1: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
3: Tak, dostaliście.
5: Tak.
4: Tak.
1: A co to takiego było?
3: Karta do Empiku. Karta do Empika i Rossmana.
4: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
6: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

W miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko,

To już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu, bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który

0: myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu, no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, ułatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj widać na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia, mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Ale jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nieprowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedyne wytłumaczenie było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
0: Czyli możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak,
0: tam.
1: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść.
0: Że trzeba ją
1: ma prawo
0: usunąć.
1: Zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację, czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego bunerfu nie naruszać.
0: Mhm. A cała 3 maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
1: nie,
0: tam...
1: to jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby jeszcze było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też do wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest jeszcze przed nami. Co niepokoi także nas i to jest zdecydowane działania prezydenta i miasta.
0: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy na początku tego 3 maja tej ulicy,
1: dokładnie,
0: do Piekarskiej,
1: tak.
0: Liczyli na to, że ten etap zostanie zakończony, nie wiem, przed wakacjami albo...
1: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby...
0: Jakoś wakacje.
1: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być jakby się uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone. A faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć, intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
0: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem

0: Łódzkim przyszło no, panu też jakby nadzorować to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
1: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
0: skrzywdzić tych swoich firm?
1: Swoich wykonawców. Tak,
0: czyli
1: zawsze
0: czy
1: mam.
0: Ma was w szachu, jesteście
1: No, powiem
0: absolutnie.
1: tak, no niestety, ale takie są reguły gry
0: No bo
1: rynkowej.
0: jeśli byście zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
1: Dokładnie
0: I to
1: tak.
0: Będą
1: Dlatego mamy
0: Włocławianie, tak?
1: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
0: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
1: no,
0: wystarczające.
1: Nie jest, tak? Dlatego, jest. Że to jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby...
0: Bo on może udowodnić, że to nie jego wina, tak. Bo na przykład
1: tak.
0: Coś innego
1: ma
0: jest.
1: Swoje argumenty, właśnie są koalicje.
0: Pogoda, projekty, tak?
1: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców i tutaj też wszystko zależy od warunków udziału, kogo chcemy. No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i wykonują źle.
0: Wspominamy to.
1: A dzisiaj tęsknimy za naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No, tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest. No, tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na zielonym terenie Śródmieścia i 3 maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju. Tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta. Tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku. Z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac. Ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych. Zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy na...
0: A możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne firmy?
1: Nie, nie możemy. Nie możemy. Możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
0: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie na przykład.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak. Możemy, ale co znaczy w terminie?
0: Określonym w przetargu.
1: To znaczy w terminie, właśnie nawet jak
0: na etapie.

0: tak, ale
1: później.
0: jeżeli przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili
0: Czyli
1: na to, żeby
0: ja
1: zmienić
0: mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no, denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas,

0: my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje. Mhm. No ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, mhm. tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
1: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Traugutta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Traugutta, tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd.
0: Mhm. No tutaj, a nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom jeszcze?
1: No nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza czy przełącza energetyczne, położenie kabli. To wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwa albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem. Do czasu oczywiście wyjaśnienie też kwestii płyty i jej stanu.
0: No i tu też się pojawiały różne prawda, informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak?
1: Nie,
0: to
1: nie
0: była
1: jest
0: dobra wiadomość.
1: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał tak, że faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj no jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenia całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo

0: Założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji
0: Nie,
1: nie mówi
0: jeżeli
1: się, można.
0: Most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy tak patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jest z nieznajomości robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską, te 7 lokali, które były na przykamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone. I co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania Włocławka są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa.
1: No
0: więc
1: właśnie.
0: To naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak? I, to
1: i cały
0: jest...
1: czas przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie przybywa tych lokali budowanych właśnie przez miasto,
0: dla mnie to jest
1: prawda?
0: Też bardzo, bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują to osoby...
0: Kupują to osoby, które się
1: chcą mieszkać
0: tak,
1: tutaj.
0: Pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są teraz
0: tak, no, jeżeli
1: trendy?
0: Jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak, bo to ma 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16, to są...
1: I tam też będą na cele mieszkaniowe te
0: Tak, to będą. Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. W różnym tutaj zestawieniu, czy to, tak, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy też pewnie konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat z 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkania

0: czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
1: Mm-hmm. Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę
0: również
1: Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że

0: ha, Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
2: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na Bioremarku? Jak jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
2: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
0: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
3: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
4: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
2: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na jarmark?
4: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
2: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
4: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
2: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
4: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
2: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
4: Znaczy rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
2: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Macie pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
4: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
3: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
5: Wypiekam chleby oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
2: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
5: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
2: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
5: No trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
2: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić się prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
5: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
3: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Włocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
6: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie

0: która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
0: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. Potrzebuje tego tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
2: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
0: Tak.
2: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
0: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na Zielonym Rynku. Też tak się mówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać, tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na ustawione barierki. Klub Koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Hejman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
3: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców. Dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast...
1: Jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie

0: Leod Rykę funkcji dyrektora sportowego Anwilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
1: Tak naprawdę z Leod Rykę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie, no i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leod Rykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
0: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
2: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla będzie

0: Wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
1: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
0: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z Klubem Sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
1: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie. Co wam się najbardziej podoba tutaj?
2: Park Ninja. Mi się podoba byk.
1: Czy dostajecie już coś na Dzień Dziecka?
2: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
1: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
3: Pistolet na kulki.
2: Korki nowe.
1: A powiedzcie mi jeszcze, w co lubicie najbardziej się bawić?
3: Grać w piłkę nożną.
2: Grać w piłkę nożną.
1: Ile gracie już w piłkę nożną?
3: 4-5 lat.
2: Ja tak samo.
1: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
3: Tak, też.
1: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
3: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo.
1: A dlaczego?
2: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
1: Jak się bawicie dzisiaj?
4: Bardzo dobrze.
5: Jest fajnie, bardzo fajnie, fajnie, dobrze jest.
1: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Tor przeszkód.
5: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
1: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
4: Na mecz z rodzicami.
5: Też na mecz.
1: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
5: Tak, tak, tak.
1: A ile już gracie w piłkę?
5: No już parę lat będzie.
4: Dobre 5 lat.
1: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
4: Ronaldo.
5: Ronaldo.
1: A dlaczego?
4: Bo jest bardzo dobry. Duży ma piłek złotych. No jest bardzo dobry.
5: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
1: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
4: Nie jeszcze.
1: A co byście chcieli dostać?
4: Pompkę do piłek.
5: Ja nie wiem za bardzo.
1: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
6: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie

0: stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
1: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
0: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bigslandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa, chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzają nas, ale i też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka, zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest taki specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
3: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
2: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać, nasze podłogi to jest właśnie połączenie takiego

0: świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci, tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
2: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
3: To jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycji wyrobić.
2: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przychodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
3: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
2: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
1: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
4: No bardzo fajnie jest.
3: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
4: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
3: Lubisz jego content?
4: Tak.
3: A co najbardziej w nim lubisz?
4: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
5: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
6: Dobrze, fajnie bardzo.
7: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
3: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
6: Tak. Tak, oglądam bardzo.
7: Tak, bardzo.
3: A za co go lubicie najbardziej?
6: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
7: Tak samo jak Zuzia.
3: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
6: Tak, dostaliście.
7: Tak.
8: Tak. A co takiego było?
6: Karta do Empiku. Kartę do Empika i Rossmana.
7: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
1: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską.

0: Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu, bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu, no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia. Mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no, jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo
1: to,
0: weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Ale jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nieprowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram

0: te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawca nic nie tłumaczy. Jedynym wytłumaczeniem było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było
1: czyli też, możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
0: tak,
1: tam.
0: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść i ma prawo zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizacje czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego UNERW-u nie naruszać.
1: Mhm. A cała 3 maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
0: nie, to jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa. Na nowo będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby już to było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też do wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest jeszcze przed nami, co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
1: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy na początku tego 3 maja, tej ulicy,
0: dokładnie,
1: do Piekarskiej,
0: tak,
1: liczyli na to, że ten etap zostanie zakończony, nie wiem, przed wakacjami albo...
0: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby
1: jakoś wakacje.
0: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone. A faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć, intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kukuckim przyszło panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich,
0: wykonawców. Tak?
1: Czyli zawsze trzyma was w szachu, jesteście absolutnie.
0: Tak, niestety, ale takie są reguły
1: gry rynkowej. Jeśli byście zerwali umowy, to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
0: Dokładnie
1: i to
0: tak.
1: Będą Włocławianie, tak?
0: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
0: No nie jest,
1: wystarczające.
0: tak?
1: Nie
0: Dlatego
1: jest.

0: że to jeszcze nie kwalifikuje do tego,
1: Gdy on
0: żeby
1: może udowodnić, że to nie jego wina, bo na przykład
0: tak.
1: coś innego
0: Ma
1: jest.
0: swoje argumenty, właśnie są kolizje.
1: Pogoda, projekt,
0: Tak,
1: tak?
0: są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w sobie specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców. I tutaj też wszystko zależy od warunków udziału. Kogo chcemy? No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i
1: Ale
0: wykonują
1: tutaj
0: źle.
1: wspominamy to
0: A
1: chyba nie
0: dzisiaj
1: do
0: tęsknimy
1: starych.
0: za naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest. No, tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na Zielonej Terenie Śródmieścia i 3 Maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju. Tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta. Tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac, ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych. Zresztą to. Jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy
1: A
0: na.
1: możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne
0: Nie,
1: firmy?
0: nie
1: Nie, nie
0: możemy
1: możecie.
0: lokalnie. Nie, możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję. Na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie, na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale to znaczy w terminie.
1: Określonym w przetargu.
0: To znaczy w terminie, właśnie nawet jak
1: Nieznanym na
0: przekroczy,
1: etapie
0: tak, ale jeżeli
1: później.
0: przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to,
0: Czyli
1: żeby
0: ja
1: zmienić
0: mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje. No ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej. Że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo. Tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Traugutta.

0: kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Traugutta, tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd. No tutaj
1: A nie można było w tym przypadku.

0: jest też na skrzyżowaniach, stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwo albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać. I te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem. Do czasu oczywiście wyjaśnienie też kwestii płyty i jej stanu.
1: No i tu też się pojawiały różne pewne informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak?
0: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał, także faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenia całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji nie
0: mówi się. Most ma być wykonany oczywiście do końca listopada. No, jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no, to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy to patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jezdnia jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską, te 7 lokali, które były na przykamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone i co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie. Popyt na mieszkania cały czas jest. a mieszkańców ubywa.
1: No
0: Więc
1: właśnie.
0: to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak? I
1: I
0: to nie
1: cały
0: jest.
1: czas przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie
0: Tak.
1: przybywa tych
0: Tak.
1: lokali budowanych właśnie.

0: Przez
1: Znaczy,
0: miasto,
1: dla mnie to jest coś
0: prawda?
1: bardzo,
0: Więc.
1: bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
0: Nie, raczej kupują
1: No,
0: to
1: właśnie
0: osoby.
1: mieszkania, tak. Kupują to osoby, które się
0: Chcą mieszkać
1: tak,
0: tutaj.
1: pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
0: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczania ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są
1: Powiem
0: teraz
1: tak, no,
0: trendy?
1: jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak? Bo to mam 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie 3 maja 22 i następne dwie, czyli 3 maja 14, 16 to są.
0: I tam też będą na cele mieszkaniowe te
1: Tak, to będą.
0: Kamienice.
1: Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. W różnym tutaj zestawieniu, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
0: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę
1: również
0: Państwu,
1: dziękuję.
0: Moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stynowski.
1: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink.

0: Bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na stary rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
0: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na biojarmarku? Jak jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
0: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
2: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
0: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
3: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
0: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na biojarmark?
3: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram.

0: innej grupy osób.
1: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
0: No, troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no, parę godzin na pewno.
1: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
0: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
1: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
0: Znaczy, rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
1: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
0: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
2: Natomiast pani Krystyna na Biojarmarku jest regularnie.
3: Wypiekam chleby, oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
1: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
3: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
1: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
3: No, trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
1: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić się prezent na Dzień Dziecka na Biojarmarku?
3: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No, na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
2: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Wrocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
4: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
2: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
4: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
1: Czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
4: Tak.
1: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
4: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na Zielonym Rynku. Też tak się mówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone, są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli

0: utrzymać, tak? No zobaczymy, pewnie to będą, ale będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16:00. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na postawione barierki. Klub koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Hejman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
2: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców. Dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
1: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anwilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
2: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań.

0: Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nie przedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo. I wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał. Bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
2: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
3: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
2: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
1: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie.
3: Co wam się najbardziej podoba tutaj?
4: Park Ninja. Mi się podoba byk.
3: Czy dostajecie już coś na Dzień Dziecka?
4: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
3: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
5: Pistolet na kulki.
4: Korki nowe.
3: A powiedzcie mi jeszcze... W co lubicie najbardziej się bawić?
5: Grać w piłkę nożną.
4: Grać w piłkę nożną.
3: Ile gracie już w piłkę nożną?
5: 4-5 lat.
4: Ja tak samo.
3: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
4: Tak, też.
3: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
5: Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo.
3: A dlaczego?
4: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
3: Jak się bawicie dzisiaj?
4: Bardzo dobrze.
6: Jest fajnie, dobrze jest.
3: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
7: Tor przeszkód.
6: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
3: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
7: Na mecz.

0: z rodzicami. Też na mecz.
1: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: A ile już gracie w piłkę?
0: No już parę lat będzie.
2: Dobre 5 lat.
1: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
2: Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: A dlaczego?
2: Bo jest bardzo dobry. Dużo ma piłek złotych. No i jest bardzo dobry.
0: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
1: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
2: Nie jeszcze.
1: A co byście chcieli dostać?
2: Pompkę do piłek.
0: Ja nie wiem za bardzo.
3: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
4: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy. W związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
3: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
4: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony

0: dbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bigslandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka. Zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest taki specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
3: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
2: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
4: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
3: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycji wyrobić.
4: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przechodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
3: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
4: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby

0: Każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
1: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
2: No bardzo fajnie jest.
3: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
2: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
3: Lubisz jego content?
2: Tak.
3: A co najbardziej w nim lubisz?
2: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
4: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach. No i też to jest połączenie takiego znajomości jakby połączenia. No bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
5: Dobrze, fajnie bardzo.
6: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
3: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go, oglądacie, znacie go?
5: Tak, oglądam bardzo.
6: Tak, bardzo.
3: A za co go lubicie najbardziej?
5: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
6: Tak samo jak Zuzia.
3: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
5: Tak, dostaliście.
6: Tak.
5: Tak.
4: A co to takiego było?
5: Karta do Empika i Rossmana.
6: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
1: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

W miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem "Szukam domu". Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie trikolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie trikolor. Wielkość średniej, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 770.

89523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropryngowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzi.

0: Mówimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu, bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Wrocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu, no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia, mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no, jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo
1: to,
0: weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Jaka jest prawda? Nie prowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nie prowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedyne wytłumaczenie było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
0: Czyli możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak,
0: tam.
1: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść. Ma prawo zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację, czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez no, okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego nerwu nie naruszać.
0: Mhm. A cała 3 Maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
1: nie,
0: tam...
1: to jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniana także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby jeszcze było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest no, jeszcze przed nami. Co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
0: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy no, na początku tego 3 maja tej ulicy, tak, do Piekarskiej, liczyli na to, że no, ten etap zostanie zakończony, nie wiem, no, przed wakacjami albo
1: dokładnie tak. Chodzi o to, żeby
0: jakoś wakacje.
1: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się no, uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone. a faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonał

co nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i no, kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten

0: odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kukuckim przyszło no, panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich,
0: swoich wykonawców. Tak?
1: Czyli zawsze trzyma was w szachu, jesteście
0: no,
1: absolutnie.
0: Powiem tak, no niestety, ale takie są reguły
1: gry. No bo jeśli byście zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
0: Dokładnie
1: i to
0: tak.
1: Będą,
0: dlatego mamy
1: Włocławianie, tak?
0: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj wystarczające.
0: No nie jest, tak? Dlatego, że to jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby...
1: Bo on może udowodnić, że to nie jego wina, tak. Bo na przykład tak. Coś innego
0: ma swoje argumenty, właśnie są koalicje.
1: Pogoda, projekty, tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców i tutaj też wszystko zależy od warunków udziału, kogo chcemy. No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i wykonują źle.
1: Wspominamy to.
0: A dzisiaj tęsknimy za naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No, tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na zielonym terenie Śródmieścia i 3 maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju. Tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta. Tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku. Z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac. Ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych. Zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy na...
1: A możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne firmy?
0: Nie, nie możemy. Możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy.

0: ale to znaczy w terminie.
1: Określonym w
0: To znaczy w terminie, właśnie nawet jak
1: nieumieszczanym na
0: przekroczy,
1: etapie
0: tak, ale jeżeli
1: później.
0: przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to,
0: Czyli
1: żeby
0: ja
1: zmienić
0: mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje, no ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Traugutta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Traugutta, tak? Znaczy to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd. No tutaj
1: A nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom
0: no
1: jeszcze?
0: nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza i czy przełącza energetyczne, położenie kabli, to wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy, tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwo albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem, do czasu oczywiście wyjaśnienia też kwestii płyty i jej stanu
1: No i tu
0: i
1: też się pojawiały
0: zakwasu.
1: różne, prawda, informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak?
0: Nie,
1: I to
0: nie jest
1: była dobra
0: okej.
1: wiadomość.
0: Była,
1: Potem.
0: to nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji.

0: Ale my w sprawdzaniu z wykonawcy, no tutaj zabezpieczamy się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty
1: Dodatkowe.
0: dodatkowe. Kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał tak, że faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj no jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenie całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji
0: Nie,
1: nie mówi się
0: jeżeli
1: głośno.
0: most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy to patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jest z nieznajomości robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnie, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską i te 7 lokali, które były przy kamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 Maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przeglądasz, tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone. I co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa,
1: No
0: więc
1: właśnie.
0: to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak, i
1: I
0: to nie
1: cały
0: jest...
1: czas przecież jesteście no, jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie przybywa tych
0: Tak,
1: lokali budowanych właśnie przez
0: znaczy dla
1: miasto,
0: mnie to jest też
1: prawda? Więc.
0: bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby... zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują
0: No
1: to
0: właśnie
1: osoby.
0: mieszka, tak, kupują to osoby, które się
1: Chcą mieszkać
0: tak,
1: tutaj.
0: pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczania ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są
0: Powiem tak,
1: teraz
0: no,
1: trendy?
0: jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak? Bo to ma 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest, pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16, to
1: I
0: są...
1: tam też będą na cele mieszkaniowe te
0: Tak, to będą...
1: kamienice.
0: Na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. Wyróżnym tutaj zestawieniem, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy też konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 Maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat z 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym

0: mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
1: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Ja
1: Przypomnę
0: również dziękuję.
1: Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na stary rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo ja pamiętam jeszcze, jak

0: tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
1: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że ha, Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
0: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
2: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na Bioremarku? Jak jeżeli tak, to jakie produkty?
0: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
2: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
1: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwych orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej dbajmy o nasze dzieci.
3: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
4: Mam biżuterię z tutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
2: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na biojarmark?
4: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
2: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
4: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
2: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
4: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
2: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
4: Znaczy rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
2: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
4: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
3: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
5: Wypiekam chleby oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
2: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
5: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
2: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
5: No trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
2: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
5: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Dużo żdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No, na pewno ciasto.

0: wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem i dzieci bardzo lubią.
1: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Wrocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
2: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
2: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
3: No, czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
2: Tak.
3: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
2: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na Zielonym Rynku. Też tak się mówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu Zielony Rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, Zielony Rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do kończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać, tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
1: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16:00. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na postawione barierki. Klub Koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Heyman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
4: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepszych.

0: lepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w hali mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast
1: jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anvilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
0: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff, i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię, i taki będzie profil kandydata, na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo. I wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Deryke mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026.

0: Cześć 2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
1: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
2: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
1: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie. Czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
0: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie.
2: Co wam się najbardziej podoba tutaj?
3: Park Ninja. Mi się podoba byk.
2: Czy dostajecie już coś na Dzień Dziecka?
3: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
2: A co byście chcieli najbardziej dostać na Dzień Dziecka?
4: Pistolet na kulki.
3: Korki nowe.
2: A powiedzcie mi jeszcze, w co lubicie najbardziej się bawić?
4: Grać w piłkę nożną.
3: Grać w piłkę nożną.
2: Ile gracie już w piłkę nożną?
4: 4-5 lat.
3: Ja tak samo.
2: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
4: Tak, też.
2: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
4: Cristiano Ronaldo.
3: Cristiano Ronaldo.
2: A dlaczego?
3: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
2: Jak się bawicie dzisiaj?
5: Bardzo dobrze.
6: Jest fajnie, fajnie, dobrze jest.
2: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
5: Tor przeszkód.
6: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
2: A czy jest coś, na co dzisiaj najbardziej czekacie?
5: Na mecz z rodzicami.
6: Też na mecz.
2: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
6: Tak, tak, tak.
2: A ile już gracie w piłkę?
6: No, już parę lat będzie.
5: Dobre 5 lat.
2: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
5: Ronaldo.
6: Ronaldo.
2: A dlaczego?
5: Bo jest bardzo dobry. Duży ma piłek złotych. No i jest bardzo dobry.
6: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
2: A czy dostaliście już coś na Dzień Dziecka?
5: Nie jeszcze.
2: A co byście chcieli dostać?
5: Pompkę do piłek.
6: Ja nie wiem za bardzo.
0: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
7: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy, w związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana.

0: Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
1: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka, dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
0: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka. Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Bixlandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odjeżdżają na sal, i też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka. Zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest jakiś specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa.

0: I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
1: Jeszcze tak na koniec dopytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
0: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci, tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
2: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i faktycznie można super rzeczy ze znajomymi porobić. I wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
3: To jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycji wyrobić.
2: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przechodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
3: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
2: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
1: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
4: No bardzo fajnie jest.
3: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
4: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
3: Lubisz jego content?
4: Tak.
3: A co najbardziej w nim lubisz?
4: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
5: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on 1,5 miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
6: Dobrze, fajnie bardzo.
7: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
3: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
6: Tak. Tak, oglądam bardzo.
7: Tak, bardzo.
3: A za co go lubicie najbardziej?
6: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
7: Tak samo jak Zuzia.
3: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
6: Tak, dostaliśmy.
7: Tak.
6: Tak.
3: A co to takiego było?
6: Karta do Empiku. Kartę do MPK i Rossmana.
7: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
1: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu. Bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu no, góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj widać na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia. Mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie

0: będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
1: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
0: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
1: bo ten... weszli tu.
0: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
1: Ale jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nieprowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
0: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedynym wytłumaczeniem było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
1: Czyli możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
0: tak,
1: tam.
0: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść.
1: Że trzeba ją
0: ma prawo
1: usunąć.
0: Zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację, czy inwestycje w sieć. Będą one przez miasto wstrzymywane przez okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego UNERW-u nie naruszać.
1: Mhm. A cała 3 Maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
0: nie, to jest, cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustrywane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby już to było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest jeszcze przed nami. Co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
1: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy na początku tego 3 maja, tej ulicy,
0: dokładnie,
1: do Piekarskiej,
0: tak.
1: Liczyli na to, że ten etap zostanie zakończony, nie wiem, przed wakacjami albo...
0: Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby...
1: Jakoś wakacje.
0: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się uaktywniać na tych fragmentach, które będą zakończone. A faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć, intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kukuckim przyszło panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 Maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich,
0: wykonawców. Tak?
1: Czyli trzyma was w szachu, jesteście absolutnie...
0: Powiem tak, niestety, ale takie są reguły
1: gry rynkowej. Jeśli byście zerwali umowy, to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
0: Dokładnie
1: i to
0: tak.
1: Będą Włocławianie, tak?
0: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu,

z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę,

0: musieli wyrzucić wykonawcę z roboty z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
0: No nie jest,
1: wystarczające,
0: tak?
1: nie
0: Dlatego,
1: jest.
0: że to jeszcze nie kwalifikuje do tego,
1: Bo on może
0: żeby
1: udowodnić, że to nie jego wina, bo na przykład coś
0: tak.
1: innego
0: Ma
1: jest.
0: swoje argumenty, właśnie są kolizje.
1: Pogoda, projekty, tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców. I tutaj też wszystko zależy od warunków udziału. Kogo chcemy? No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i
1: Ale
0: wykonują
1: tutaj
0: źle.
1: wspominamy to
0: A
1: chyba
0: dzisiaj
1: jedną
0: tęsknimy
1: starość.
0: za naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzne, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest, no tak nie jest. Ja powiem, że firma, która realizuje inwestycje na Zielonym Terenie Śródmieścia i 3 Maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju, tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta, tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, z tego co wiem także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac, ale mówię, no presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych, zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy
1: A
0: na.
1: możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne
0: Nie, nie
1: firmy? Nie, nie
0: możemy
1: możecie.
0: lokalnie. Nie, możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję. Na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie, na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale to znaczy w terminie.
1: Określonym w przetargach.
0: To znaczy w
1: Nie
0: terminie, właśnie nawet jak
1: pisanym na
0: przekroczy,
1: etapie
0: tak, ale jeżeli
1: później.
0: przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to,
0: Czyli
1: żeby
0: ja
1: zmienić
0: mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje. No ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak popatrzymy na Zielony Teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo. Tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Otworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonał.

0: czyli rok dokonania prac na ulicy Królewieckiej na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Traugutta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Traugutta. Tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd. No tutaj.
1: A nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom
0: No
1: jeszcze?
0: nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza i czy przełącza energetyczne, położenie kabli, to wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwo albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem. Do czasu oczywiście wyjaśnienia też kwestii płyty i jej stanu
1: No i tu
0: i
1: też się pojawiały
0: zakwasu.
1: różne, prawda, informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak? I
0: Nie,
1: to
0: nie
1: była
0: jest
1: dobra
0: okej.
1: wiadomość.
0: Była.
1: Potem.
0: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty
1: Dodatkowe.
0: dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał także faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj no jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenie całkowicie z mostu zużytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co, na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji
0: Nie,
1: nie mówi się głośno.
0: most ma być wykonany oczywiście do końca listopada. No, jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no, to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy tutaj patrzyli. Może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jezdnia jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską i te 7 lokali, które były na przy kamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończyło się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. i niebawem mam nadzieję, że

0: też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe w Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone. I co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny, bo okazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa. No więc to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak?
1: Przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, tak, gdzie przybywa tych lokali budowanych właśnie przez miasto.
0: Dla mnie to jest też bardzo, bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują to osoby...
0: Kupują to osoby, które się
1: zgodzą... Chcą mieszkać.
0: Tak, pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są teraz trendy?
0: Jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak, bo to ma 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16. To są...
1: I tam też będą na cele mieszkaniowe te kamienice?
0: Tak, to będą. Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. W różnym tutaj zestawieniu, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, ale to będziemy też konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zrobić, zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
1: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stynowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci

0: i wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Producenci zdrowej i naturalnej żywności oraz rękodzielnicy z naszego regionu stawili się na biojarmarku. Pogoda dopisała, podobnie jak klienci. Wiele osób spędziło przedpołudnie na odwiedzeniu swoich zaufanych wystawców i zakupach. Tradycyjnie wykonywane produkty podbiły podniebienia wrocławian.
1: Myślę, że najlepszym tego dowodem są mieszkańcy, którzy właściwie co drugi tydzień tutaj w niedzielę przychodzą na Stary Rynek po to, żeby kupować naprawdę bardzo dobre, wysokiej jakości produkty spożywcze. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest też takie historyczne miejsce, bo no, ja pamiętam jeszcze, jak tutaj nieopodal było targowisko i tak naprawdę na zakupy się przychodziło właśnie w tą część miasta. I mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy też te nasze tradycje i mieszkańcy coraz silniej, coraz chętniej tutaj będą przychodzić, no ale też te osoby, które tutaj zamieszkają, bo nie jest tajemnicą, że no w tej kadencji ponad 200 mieszkań w obszarze rewitalizowanym udostępnimy dla mieszkańców, więc tutaj też klientów wam po prostu tutaj osadzimy na miejscu.
2: Bardzo się cieszymy, to jest bardzo ważne, bo naprawdę Włocławek jako miasto, panie prezydencie, jest dumny z targów zdrowej żywności, ponieważ ja obserwując naszą stronę na Facebooku i na TikToku, ciągle mam komentarze, że Włocławek ma targi zdrowej żywności, a Płock na przykład nie ma. Więc możemy być z tego dumni. To dla pana też jest fajny taki atut, że miasto stawia też na zdrową żywność i w pewnym sensie dba o swoich mieszkańców. Także bądźmy z tego dumni, cieszmy się z tego.
1: Absolutnie, jesteśmy dumni z każdej aktywności naszych przedsiębiorców lokalnych, którzy wychodzą z taką inicjatywą, bo bez inicjatywy przecież tego tutaj by nie było.
3: A panie prezydencie, czy pan osobiście kupuje coś na biojarmarku? Jak jeżeli tak, to jakie produkty?
1: Zdarza się różne produkty, bo to, no to w zależności od pory, bo na przykład maliny tutaj są doskonałe, ale też i sery, i wędliny, i no, w zależności od chęci, no to tak jak się zakupy robi.
3: Biojarmark to jest idealne miejsce, żeby kupić na przykład dziecku jakiś prezent?
2: Z pewnością. Dzisiaj w Naturalnych Orzechowych jest krem taka a la Nutella z prawdziwym

0: orzechów, bez czekolady i z czekoladą, bez żadnych polepszaczy, bez żadnych konserwantów, wiesz, więc świetnie. Trzy ziarna mają deserki, takie z galaretką, wspaniałe, przepyszne, więc myślę, że to też świetny prezent dla dzieci. Może w taką pogodę chcielibyśmy zrobić dzieciom imprezę grillową. Coś na grilla też znajdziecie, upieczone, wędzone. Zdrowe warzywa, owoce z certyfikatem ekologicznym. Jak najbardziej, dbajmy o nasze dzieci.
1: Część wystawców przyjeżdża na każdy włocławski biojarmark. Niektórych można spotkać nieco rzadziej. Co pewien czas pojawiają się nowi wystawcy prezentujący swoje produkty.
2: Mam biżuterię z sutaszu, to znaczy z takich sznurków zszywane to jest. Mam obrazy różnymi technikami zrobione. Mam takie przypinki, róże i mam kartki na różne okazje, ręcznie też robione.
3: Dlaczego pani zdecydowała się w ogóle przyjść na biojarmark?
2: To znaczy myślałam, że tak bardziej dotrę do ludzi, tak, bo mam sklep stacjonarny również na Zielonym Rynku 3, także troszeczkę docieram do innej grupy osób.
3: Proszę powiedzieć, ile zajmuje w ogóle czasu, żeby zrobić coś takiego?
2: No troszeczkę zajmuje, to zależy też od techniki, ale no parę godzin na pewno.
3: A czy te prace właśnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ludzi?
2: Jest trochę zainteresowania, mam trochę zamówień, mam w sklepie spory ruch, także jest okej.
3: A proszę powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że pani zaczęła robić rękodzieło?
2: Znaczy rękodzieło się zaczęło z takiego niespokojnego ducha, można powiedzieć. Bo ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, także malowałam praktycznie od zawsze, a inne rzeczy zaczęłam robić tak właśnie z potrzeby, można powiedzieć, duchowej.
3: A proszę powiedzieć właśnie też o swoim sklepie, tak? Który znajduje się tam w którymś miejscu. Ma się pani adres konkretnie, jak tam wygląda?
2: Tak. Nasz adres to Zielony Rynek 3. Jesteśmy tam od 11 do 16 każdego dnia. Również odbywają się tam zajęcia plastyczne, różne malarstwo, rysunek, ilustracja. Także zapraszamy.
1: Natomiast pani Krystyna na biojarmarku jest regularnie.
4: Wypiekam chleby oczywiście. To jest podstawa. Ciasta drożdżowe z rodzynkami. A tak to, poza tym to tak, są cztery rodzaje sernika, ciasta z owocami, oczywiście makowce, drożdżówki.
3: Dlaczego pani produkty są lepsze niż takie typowe sklepowe?
4: Moje produkty są lepsze, bo są świeże i bez żadnych dodatków, bez konserwantów, także polecam.
3: A jak wygląda proces tworzenia takich produktów? Czy jest to żmudne, długie?
4: No trzeba troszkę czasu poświęcić, także trochę czasu mi to zajmuje.
3: Czy uważa pani, że dobrym pomysłem jest kupić prezent na Dzień Dziecka na biojarmarku?
4: Myślę, że tak. Miałam serniczki i bardzo się cieszyły dużą popularnością. Drożdżóweczki oczywiście i co jeszcze? No na pewno ciasto wiśniowa chmurka, która jest z owocami i z kremem. I dzieci bardzo lubią.
1: Wystawcy to ludzie pełni pasji, tradycji i pomysłowości. Na przygotowanych przez nich stoiskach znajdziemy unikalne produkty, tworzone z dbałością o każdy detal. Każdy z nich ma swoją historię, a różnorodność sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Remonty prowadzone w różnych częściach Włocławka od miesięcy budzą emocje wśród kierowców. Mieszkańcy zwracają uwagę nie tylko na skalę prowadzonych prac, ale również na często zmieniającą się organizację ruchu. Utrudnienia można spotkać zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlowych ulicach. Władze miasta przyznają, że obecnie realizowanych jest kilka dużych inwestycji, choć część z nich zbliża się już do końca.
5: Planujemy już niedługo w połowie, mam nadzieję, czerwca otworzyć ulicę Energetyków. To będzie ta ulica, która zostanie otworzona. Liczymy na to, że też w czerwcu uda nam się zamknąć sprawę zielonych terenów Śródmieścia, czyli ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej i Zduńskiej, przebudowy oraz Zielonego Rynku. A jeżeli chodzi o zamknięcia ulic, to niebawem może być dojść do prac na ulicy Wysokiej, Długiej i Kapitulnej, gdzie zamierzamy wybudować rondo turbinowe.
1: Kierowcy od dłuższego czasu szczególnie narzekają na prace prowadzone w ramach projektu Zielone Tereny Śródmieścia. Jak podkreślają mieszkańcy, zdarzają się sytuacje, gdy ulica przejezdna jednego dnia lub wieczoru, następnego ranka jest już zamknięta. Tak było między innymi dziś rano na ulicy Chmielnej, gdzie czasowe ograniczenia ruchu zaskoczyły część kierowców jadących do pracy. Kilka godzin później przejazd był już ponownie możliwy, co wywołało dodatkową dezorientację.
5: To są chwilowe zamknięcia i one służą przede wszystkim rozładunku materiałów, który służy do realizacji prac budowlanych. Stąd po prostu wykonawca na pewien czas zamyka, na czas rozładunku tylko.

0: tych materiałów, tak? Czyli przywozi albo kostkę, czy zieleń. No, potrzebuje tego tej chwili czasu, żeby ten materiał rozładować, stąd po prostu te zamknięcia wynikają, ale one są naprawdę krótkotrwałe i tylko w ograniczonym czasie.
1: No, czyli w przypadku tych większych zamknięć wszystko jest...
0: Tak.
1: Są mieszkańcy informowani na bieżąco.
0: Tak, jak najbardziej. O większych, dłuższych zamknięciach są informowani. To są naprawdę techniczne, krótkie zamknięcia podyktowane tym, aby po prostu usprawnić pracę na inwestycji. No tutaj widzimy, że pod ruchem są prowadzone prace na zielonym rynku. Też tak się mówiliśmy z wykonawcą, że jak będzie dopuszczał do ruchu kolejne przejazdy, będziemy pozwalać mu na zamknięcie. Jeżeli dopuścił do przejazdu zielony rynek, pozwoliliśmy na zamknięcie ulicy Królewieckiej. Tak? Jeżeli te przejazdy na ulicy Królewieckiej zostanie udrożniony, zielony rynek w pełni, to pewnie będzie miał szansę do dokończenia prac na ulicy Świętego Antoniego czy Chmielnej, aczkolwiek on tam ma prace prowadzone są połówkowo, więc przypuszczam, że te przejazdy będziemy chcieli utrzymać, tak? No zobaczymy, pewnie to będą naprawdę krótkotrwałe zamknięcia, jeżeli chodzi o te przejazdy.
2: Jeszcze większe problemy pojawiły się jednak po południu, w czasie największego natężenia ruchu. W rejonie ulicy Bojańczyka kierowcy natrafili na ustawione barierki i zamknięty przejazd. Wielu kierowców wjeżdżało w ulicę przekonanych, że będzie mogło przejechać dalej, ponieważ wcześniej nie było informacji o zamknięciu ani wyznaczonych objazdów. Samochody musiały zawracać, a to szybko przełożyło się na korki w centrum miasta i dodatkowe utrudnienia na sąsiednich ulicach. Sprawą zainteresował się również radny Rady Miasta Wrocławek Daniel Tobiasz, który pojawił się na miejscu i podjął interwencję. Jak przekazał po rozmowach z Pawłem Zezelewiczem z Wydziału Dróg Transportu Zbiorowego i Energii oraz zastępcą prezydenta Jarosławem Zanowskim, wykonawca realizujący inwestycję Zielone Tereny Śródmieścia nie posiadał zgody na zamknięcie tego skrzyżowania. Jak się dowiedzieliśmy, zamknięcie miało zostać wprowadzone samowolnie, bez wcześniejszych uzgodnień z miastem i bez odpowiedniego poinformowania mieszkańców. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że oficjalna informacja o zamknięciu ulicy pojawiła się dopiero po interwencjach mieszkańców i radnych. Choć utrudnienia występowały już wcześniej i były odczuwalne w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, dopiero o godzinie 15:20 do mediów trafił komunikat przesłany przez ratusz na podstawie informacji przekazanej przez Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. W przesłanym mailu poinformowano, że z powodu prowadzonych dziś prac na inwestycji Zielone Tereny Śródmieścia związanych z układaniem nawierzchni asfaltowej na drodze rowerowej przy Zielonym Rynku ulica Bojańczyka na wysokości Urzędu Miasta będzie nieprzejezdna do około godziny 16:00. Problem w tym, że wielu kierowców o zamknięciu przekonało się znacznie wcześniej. Dopiero na miejscu, natrafiając na postawione barierki. Klub koszykówki Wrocławek ma od 2 tygodni nowego prezesa. Miejsce Łukasza Pszczółkowskiego zajął dotychczasowy dyrektor Hubert Heyman. Nowy prezes zaprosił media na konferencję prasową.
3: Objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla państwa, dla kibiców. Dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast...
2: Jedną z pierwszych personalnych decyzji nowego prezesa było powierzenie Leo Deryke funkcji dyrektora sportowego Anwilu. Natomiast kibice zastanawiali się, kto będzie szkoleniowcem Rottweilerów w kolejnym sezonie. Trener Ronen Ginzburg ma wciąż obowiązujący kontrakt.
3: Tak naprawdę z Leo Deryke rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginzburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie

0: ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu, trener Ginzburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie, no i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
1: Prezes nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących budżetu klubu na nadchodzący sezon. Zaznaczył, że klub jest w kontakcie z menadżerami zawodników pod kątem budowania kadry na kampanię 2026-2027. Szersza relacja z konferencji już wkrótce. Dzień Dziecka w Izbicy Kujawskiej upłynął na sportowo. Władze samorządowe zorganizowały imprezę wspólnie z MGKS Kujawianka Izbica Kujawska. Świętowanie odbyło się na stadionie. Na płycie boiska stanął szereg dmuchańców oraz innych atrakcji.
2: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych dzieci, gdyż dzisiaj mamy gminny Dzień Dziecka wraz z klubem sportowym Kujawianka. Dla dzieci przygotowaliśmy dmuchańce, zjeżdżalnie. Będą występy grup działających przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Będą mecze przygotowane dla dzieci i rodziców. Będzie kiełbaska z grilla, będzie wata cukrowa, będzie możliwość zwiedzania wozów służb mundurowych.
3: A co cieszy się teraz obecnie największym zainteresowaniem?
2: Z pewnością dmuchańce. To dmuchańce najwięcej sprawiają radości dzieciom. Taka integracja jest bardzo potrzebna, bardzo wskazana. To jest czas, kiedy rodzice mogą się spotkać z dziećmi, mogą przede wszystkim porozmawiać, być ze sobą razem. Bardzo ważnym elementem jest to, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury wraz z klubem sportowym Kujawianka drugi rok razem organizujemy to wydarzenie, czyli w ten sposób pokazujemy wspólność, jedność dla dobra wspólnego celu, czyli dla naszych dzieci.
1: Impreza od początku przyciągnęła wielu najmłodszych mieszkańców Izbicy Kujawskiej i okolic. Część z nich gra w sekcjach młodzieżowych tej drużyny. Dzieci bawiły się świetnie.
3: Co wam się najbardziej podoba tutaj?

0: Park Ninja. Mi się podoba byk.
1: Czy dostaliście już coś na dzień dziecka?
0: Nie. Jeszcze nie, ale myślę, że dostanę.
1: A co byście chcieli najbardziej dostać na dzień dziecka?
0: Pistolet na kulki. Korki nowe.
1: A powiedzcie mi jeszcze, w co lubicie najbardziej się bawić?
0: Grać w piłkę nożną. Grać w piłkę nożną.
1: Ile gracie już w piłkę nożną?
0: 4-5 lat. Ja tak samo.
1: I chcielibyście w przyszłości zostać piłkarzem?
0: Tak, też.
1: Jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
0: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo.
1: A dlaczego?
0: No bo strzelił najwięcej bramek i ma 5 Lig Mistrzów.
1: Jak się bawicie dzisiaj?
3: Bardzo dobrze.
2: Jest fajnie, fajnie, dobrze jest.
1: A co wam się najbardziej podoba tutaj?
3: Tor przeszkód.
2: No mi chyba to ujeżdżanie byka się podoba najbardziej.
1: A czy jest coś, co na co dzisiaj najbardziej czekacie?
3: Na mecz z rodzicami.
2: Też na mecz.
1: I rozumiem, że waszym ulubionym zajęciem jest granie w piłkę nożną?
2: Tak, tak, tak.
1: A ile już gracie w piłkę?
2: No już parę lat będzie.
3: Dobre 5 lat.
1: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
3: Ronaldo.
2: Ronaldo.
1: A dlaczego?
3: Bo jest bardzo dobry. Dużo ma piłek złotych. No jest bardzo dobry.
2: No ja go lubię po prostu. Kibicowałem jego klubowi zawsze, więc...
1: A czy dostaliście już coś na dzień dziecka?
3: Nie jeszcze.
1: A co byście chcieli dostać?
3: Pompkę do piłek.
2: Ja nie wiem za bardzo.
4: Piłkarskie zmagania zdominowały Dzień Dziecka w Izbicy. Dzień Dziecka niesie przede wszystkim wartości związane z troską o dzieci, ich rozwój i prawa. To święto przypomina nie tylko o zabawie i prezentach, ale także o tym, co jest ważne dla dzieci i całego społeczeństwa, a więc miłość i empatia. To święto radości, ale także okazja do przypomnienia, że każde dziecko zasługuje na miłość, szacunek, bezpieczeństwo i możliwość pełnego rozwoju. Już od jutra zmienią się przepisy dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, których w ostatnich latach przybywało wraz z rosnącą popularnością jednośladów.
5: Od teraz to, o co apelowały różnego rodzaju organizacje, które mówiły o bezpieczeństwie dzieci, że... dołączamy do tych krajów, które mają obowiązek stosowania kasków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że według badań obrażenia głowy, które występują u użytkowników ruchu drogowego, obrażenia głowy, to jest nawet do 41% danych, które posiadamy. To jest bardzo dużo, a kask, szczególnie u dzieci, czyli u osób, które dopiero kształtują się pod każdym względem, również jeżeli chodzi o swoją fizjonomię, o grubość kości, to jest inwestycja w ich bezpieczeństwo, w ich zdrowie, a nawet w ochronę przed utratą życia. Dlatego, że wiemy, że właśnie to głowa jest najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju urazy, w związku z tym ta zmiana, która została zaproponowana. Kolejną zmianą, którą również dotyczy ta ustawa, to obowiązek stosowania kasków podczas jazdy z rodzicami, w tak zwanych zespołach, czyli chociażby wózek z rowerem, czy wózek z rowerem elektrycznym, czy przewożenie dziecka na rowerze. Tam również będzie obowiązek stosowania kasków. Zresztą to wszystko jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, jest wyszczególnione na tej infografice. I jeszcze jedna rzecz, która już weszła od 3 marca, a którą mam wrażenie, że nie odnotowaliśmy tak szeroko, jakbyśmy chcieli, a to trzeba upowszechnić. Od 3 marca stosowanie z hulajnogi elektrycznej czy innych pojazdów o podobnym napędzie jest możliwe samodzielnie dopiero od 13 roku życia. Można stosować oczywiście korzystać z tych pojazdów, natomiast tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i w miejscu, w tak zwanym terenie zamieszkania, gdzie maksymalna prędkość poruszania się samochodów wynosi do 20 km na godzinę. To jest szereg przepisów, które ma poprawić bezpieczeństwo dzieci na drogach.
4: Warto przypomnieć również, że sam kask nie wystarczy. Powinien być właściwie dobrany do wieku i obwodu głowy dziecka. Dobrze zapięty oraz posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Tylko wtedy będzie skutecznie chronił podczas jazdy.
5: Ten kask nie może być przypadkowy, on musi być dostosowany do głowy użytkownika ruchu drogowego, czyli do głowy dziecka.

0: Najlepiej za testem taki, który nie wypełni tylko obowiązku prawnego, że ten użytkownik będzie miał kask, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo tutaj chodzi. My oczywiście nakłaniamy do tego, żeby wszyscy świadomi użytkownicy ruchu drogowego, którzy poruszają się tego typu pojazdami, korzystali z kasków. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, jest to bezwzględny obowiązek. Ale przecież widzimy, że ci bardziej świadomi, ci, którzy częściej korzystają gdzieś na dalsze trasy, jeżdżą rowerami, to wówczas widzimy, że korzystają z tych z kasków. Nie jest to nic dziwnego i to jest coraz bardziej popularne. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, zmiany prawne, z drugiej strony zmiany przyzwyczajeń, które są absolutnie potrzebne i myślę, że właśnie kształtujące dobre nawyki od najmłodszych lat będziemy już później mieli świadomych, dorosłych użytkowników ruchu drogowego, którzy z jednej strony zadbają o swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony zadbają też na wypadek kolizji o bezpieczeństwo innych osób, no bo wypadki się zdarzają, prawda, i zupełnie inaczej kończy się wypadek, gdy nie ma tego poważnego urazu, nie mówiąc o śmiertelnym, a zupełnie inaczej, gdy mówimy tylko i wyłącznie o obtarciach.
1: Za brak kasku dziecku do 16 roku życia przewidziano mandat w wysokości 100 zł. Policja i eksperci przypominają jednak, że celem nowych przepisów nie jest karanie, a zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych. Zamiast siedzieć przed ekranem telefonu, można aktywnie spędzać czas, bawiąc się i rywalizując z innymi. Przekonywali się o tym uczestnicy wyjątkowego wydarzenia, które z okazji Dnia Dziecka odbyło się we włocławskim Wixlandzie. Na najmłodszych czekały interaktywne gry, mnóstwo ruchu oraz spotkanie z popularnym twórcą internetowym Toffee Crispem.
2: Zaprosiliśmy specjalnego gościa. Chcieliśmy dla naszych dzieci, którzy odwiedzą nas, ale też dla wszystkich dzieci, które przyjdą do nas dzisiaj, zrobić specjalny prezent na Dzień Dziecka. Zaprosić znanego youtubera, tiktokera, po to, żeby mógł sobie z nimi postawić na podłodze i żeby zrobić atrakcję na Dzień Dziecka.
3: Jak widać, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, atrakcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ nasza atrakcja to też tak naprawdę jest świat gier dzieci, który jest przełożony na żywo, więc dzieci tak naprawdę przychodzą do nas na planszę, mogą się poczuć jak w prawdziwej grze.
3: Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jak to w ogóle wygląda? To jest taki specjalny program, jest to wcześniej przygotowane, tak?
2: Jeżeli chodzi o nasze podłogi, to nasza podłoga jest zbudowana z paneli dotykowych. Każdy panel, jak widać, to jest taka kostka 30 na 30 cm i ta podłoga jest łączona w taką jedną dużą podłogę, po czym później ją trzeba zaprogramować do tego, żeby można było za każdym razem, kiedy się na nią stanie nogą, dotknie, działając na dotyk, zaprogramować na różne gry.
3: To są konkretne jakieś schematy, tak? Gry gotowe, tak?
2: To są gotowe gry, można kupić, ale również można zaprogramować pod swoje własne chęci i możliwości.
3: To na koniec może jakieś życzenia dla dzieciaków?
2: Życzenia dla dzieciaków. Ja już dzisiaj składałem swoim dzieciom i składałem dzieciom dzisiaj z ośrodka wychowawczego. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci miały dzień dziecka codziennie. Dlatego, że to dzieciństwo tak naprawdę, ono bardzo szybko nam upływa. I w dorosłym życiu dopiero zaczynamy sobie przypominać, jak to było w tym naszym dzieciństwie. Te wszystkie najlepsze chwile, które zostają w naszej pamięci, to najczęściej pochodzą tylko z dzieciństwa. Więc ja życzę dzieciaczkom naszym, żeby zapamiętywały swoje dzieciństwo jak najlepiej, żeby korzystały z tego dzieciństwa, żeby zbyt szybko nie wchodziły w ten próg dorosłości, tylko żeby, jeżeli mają taką możliwość, to swoje dzieciństwo rozciągnęło jak gumę.
3: Jeszcze tak na koniec zapytam jeszcze, dlaczego akurat ten influencer, dlaczego Tomek?
2: Dlatego, że to jest osoba rozpoznawalna, którą chcieliśmy zaprosić, ale przede wszystkim to też jest osoba, która w swoim kontencie, w swoich materiałach na YouTubie i na TikToku zahacza o gry. Jak widać nasze podłogi, to jest właśnie połączenie takiego świata gier komputerowych, jak wspomniałem wcześniej. I teraz Tomek jest twórcą, który oprócz kontentu takiego family friendly i dla małych dzieci tworzy też kontent gier, takich jak Minecraft i Roblox. Te gry są bardzo zbieżne z naszym oprogramowaniem i z naszymi grami na żywo.
1: Gościem specjalnym wydarzenia był właśnie Toffee Crisp, którego doskonale znają młodzi użytkownicy internetu. YouTuber podkreślał, że stara się zachęcać swoich widzów do aktywności fizycznej i odrywania się od ekranów telefonów. I jak mówi, nowoczesne, interaktywne formy zabawy mogą być świetnym sposobem na połączenie ruchu z rozrywką.
4: Chcę też uaktywnić moich widzów na właśnie różne, przeróżne aktywności fizyczne. Ja też za moich młodych czasów nie bardzo na WF-ie uczęszczałem, ale chcę odbić sobie to też i wśród młodych, którzy mnie tak napełniają energią, ale też ich zachęcić do tej dobrej zabawy, że wystarczy faktycznie nie tylko siedzieć w telefonach, wystarczy wyjść i

0: Dzisiaj można super rzeczy ze znajomymi porobić i wydaje mi się, że dzisiejsze to wydarzenie takim jest trochę moim małym sukcesem, bo bardzo się cieszę, że dużo osób też chciało właśnie przyjść, poskakać i się dobrze pobawić.
1: Jak gdyś to jest świetna zabawa, tak? Mamy dużo tutaj dzieci, ale to też pokazuje, że to też łączy taki sport, prawda? To można też kondycję wyrobić, prawda?
0: Tak, nie tylko sport, w ogóle też takie coś łączy pokolenia i nie tylko też młodsze osoby przechodzą, ale też starsze, które też chcą zaznać tego i dla mnie to jest naprawdę super sprawa.
1: A pomówmy teraz o tobie. Na czym polega twój content właściwie?
0: Mój content w zasadzie to jest family friendly content. Lubię też komedię. Generalnie chcę, jakby moim takim celem jako influencer jest łączenie tych pokoleń, żeby pokazać, że komedia może połączyć nie tylko tych najmniejszych, ale i też tych najstarszych. I jestem takim pomostem, takim łącznikiem między tymi pokoleniami, robiąc tą komedię, żeby każdy wchodząc na mój kanał po ciężkim dniu w pracy czy w szkole mógł się po prostu roześmiać. I to jest taka moja misja.
2: Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Dzieci mogły nie tylko wspólnie się bawić, ale także zrobić sobie zdjęcie z internetowym idolem, zdobyć autograf i porozmawiać ze swoim ulubionym twórcą.
3: No bardzo fajnie jest.
1: Jeżeli chodzi o samego gościa, czyli Toffee Crispa, no oglądasz go na co dzień, znasz go?
3: Tak, znam. Bardzo często mi się jego filmiki wyświetlają i oglądam.
1: Lubisz jego content?
3: Tak.
1: A co najbardziej w nim lubisz?
3: No te jego filmiki komediowe, on ma fajny humor.
4: Jeśli chodzi o podłogi, to chodzi o zbieranie punktów niebieskich i różowych. Czerwone nas bije jakby, a zielone pole nas ochraniają. No, oto zamysł tych podłóg jest takie połączenie gier wideo, ruchu i zabawy, ponieważ dzieciaki sobie tutaj skaczą, bawią się, biegają. Też mają takie połączenie gier jak wyświetlane na panelach, no i też to jest połączenie takiego znajomości, jakby połączenia, no bo to też się tutaj przychodzi na godzinę, dwie godziny ze znajomymi, można pogadać. Dzisiaj na Dzień Dziecka został zaproszony influencer Toffee Crisp. Jest on, posiada on półtorej miliona subskrypcji na YouTubie oraz 2 miliony obserwujących na TikToku.
5: Dobrze, fajnie bardzo.
6: Super, bo mogę zobaczyć Toffee Crispa.
1: No właśnie, odnośnie samego influencera, tak? Lubicie go? Oglądacie, znacie go?
5: Tak, oglądam bardzo.
6: Tak, bardzo.
1: A za co go lubicie najbardziej?
5: Za jego śmieszność i humor. Że jest śmieszny i inne fajne momenty ma.
6: Tak samo jak Zuzia.
1: A jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, dostaliście już coś na prezent?
5: Tak, dostaliście.
6: Tak. Tak.
1: A co to takiego było?
5: Karta do Empiku. Kartę do Empika i Rossmana.
6: To był właśnie ten prezent, że tu przyszłem.
2: Wydarzenie pokazało, że Dzień Dziecka można świętować nie tylko przy grach komputerowych czy smartfonach. W Pixlandzie nie zabrakło ruchu, emocji i dobrej zabawy, a spotkanie z Toffee Crispem było dla wielu młodych uczestników dodatkową niezapomnianą atrakcją.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja.

0: ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

miniony weekend odbyły się targi w Zarzeczewie, na którym również byliśmy obecni. Nasza obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem Szukam domu. Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 Maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia

jedwabna, płeć samiec, rok urodzenia nieznany, umaszczenie tricolor, wielkość średniej, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Kowalski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też Pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy Pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu. Bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia. Mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no, jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo
1: to,
0: weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Jaka jest prawda? Nie prowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nie prowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedynym wytłumaczeniem było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
0: Czyli też możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak,
0: tam.
1: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść. Ma prawo zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizacje, czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez no, okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego UNERW-u nie naruszać.
0: Mhm. A cała 3 Maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
1: nie,
0: to
1: jest, cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby jeszcze było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też do wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest no, jeszcze przed nami, co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
0: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy no, na początku tego 3 maja tej ulicy, tak, do Piekarskiej, liczyli na to, że no, ten etap zostanie zakończony, nie wiem, no, przed,

0: wakacjami
1: Dokładnie
0: albo
1: tak. Chodzi o to,
0: jakoś
1: żeby
0: wakacje.
1: miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone, a faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał trzy etapy naraz, tak? Pozostawił dwa i kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
0: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kłopuckim przyszło panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
1: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
0: Skrzywdzić tych swoich
1: swoich
0: firm?
1: wykonawców. Tak,
0: Czyli
1: zawsze
0: trzyma
1: mam.
0: was w szachu, jesteście
1: No, powiem
0: absolutnie.
1: tak, no niestety, ale takie są reguły
0: No
1: gry
0: bo jeśli byście
1: rynkowej.
0: zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy i
1: Dokładnie
0: to
1: tak.
0: będą Włocławianie, tak?
1: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
0: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
1: No nie jest,
0: wystarczające,
1: tak?
0: nie
1: Dlatego,
0: jest.
1: że to jeszcze nie kwalifikuje do tego,
0: Bo on może
1: żeby.
0: udowodnić, że to nie jego wina, bo
1: Tak,
0: na przykład coś innego
1: ma
0: jest.
1: swoje argumenty, właśnie są kolizje.
0: Pogoda, projekty, tak.
1: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w sobie specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców. I tutaj też wszystko zależy od warunków udziału. Kogo chcemy? No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i
0: Ale
1: wykonują
0: tutaj
1: źle.
0: wspominamy to
1: A dzisiaj
0: pana
1: tęsknimy za
0: starego.
1: naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzne, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest, no tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na Zielonym Terenie Śródmieścia i 3 maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju, tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta, tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac, ale mówię, no presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych, zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę, to też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy,

0: które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy na...
1: A możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne firmy?
0: Nie, nie możemy nie możemy, możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy ma, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale, co znaczy w terminie?
1: Określonym w
0: przetargu. To znaczy w terminie, właśnie nawet jak
1: na etapie później.
0: Tak, ale jeżeli przekroczy termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to, żeby zmienić termin.
0: Ja mówię, no
1: tak?
0: Ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje. No ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Trauguta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Trauguta, tak? Znaczy to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd.
1: No tutaj, a nie można, bo w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom jeszcze?
0: No nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza, czy przełącza energetyczne, położenie kabli, to wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwa albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem, do czasu oczywiście wyjaśnienia też kwestii płyty i jej stanu.
1: No i tu też się pojawiały różne pewne informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak?
0: Nie,
1: to była dobra wiadomość.
0: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji.

0: przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty
1: Dodatkowe.
0: dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał także faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj no jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenia całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co, na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji
0: Nie,
1: nie mówi
0: jeżeli
1: się głośno.
0: most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy tutaj patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jest nie jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnie, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską i te 7 lokali, które były na przy kamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 Maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przeglądasz, tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone. I co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania Włocławka są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa.
1: No
0: Więc
1: właśnie.
0: to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak? I
1: I
0: to nie
1: cały
0: jest.
1: czas przecież jesteście no, jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie przybywa tych
0: Tak,
1: lokali budowanych właśnie przez
0: znaczy dla
1: miasto,
0: mnie to jest też
1: prawda? Więc.
0: bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują
0: No
1: to
0: właśnie
1: osoby,
0: mieszka, tak, kupują to osoby, które się
1: chcą mieszkać tutaj.
0: pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczania ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są
0: Powiem tak, no,
1: teraz trendy?
0: jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak? Bo to ma 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 Maja 22. I następne 2 i 3 maja 14, 16 to
1: I
0: są.
1: tam też będą na cele mieszkaniowe te
0: Tak, to będą.
1: kamienice.
0: Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, jeżeli chodzi o 3 maja.

0: 16 byłyby to mieszkania dla seniorów. W różnym tutaj zestawieniu, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy też pewnie konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 Maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta. Mm-hmm.
1: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stynowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie dzieje się w Śródmieściu, bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody w Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No, wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia. Mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Ale jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nieprowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedynym wytłumaczeniem było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czy stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
0: Czyli ten... możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak,
0: tam.
1: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść.
0: Że trzeba ją
1: ma prawo
0: usunąć.
1: Zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację, czy inwestycje w sieć. Będą one przez miasto wstrzymywane przez no, okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego UNERF-u nie naruszać.
0: Mhm. A cała 3 maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
1: nie,
0: tam...
1: jest, cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustrywane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby już to było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest no, jeszcze przed nami, co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
0: No bo
1: A
0: myślę, że jest
1: zawezwanie
0: troszeczkę tak, że
1: wykonawcy,
0: ci
1: tak?
0: przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy, no na początku tego 3 maja, tej ulicy, tak, do
1: Dokładnie tak.
0: Piekarskiej.

0: liczyli na to, że no, ten etap zostanie zakończony, nie wiem, no, przed wakacjami
1: Dokładnie
0: albo
1: tak. Chodzi o to,
0: jakoś
1: żeby
0: wakacje.
1: miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się uaktywniać na tych fragmentach, które mają być zakończone, a faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam rozkopał 3 etapy naraz, tak? Pozostawił 2 i kwestia tego, żeby przyspieszyć na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
0: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kłopuckim przyszło no, panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
1: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
0: Skrzywdzić tych swoich
1: swoich
0: firm?
1: wykonawców. Tak,
0: Czyli
1: zawsze mam.
0: trzyma was w szachu, jesteście
1: No, powiem tak,
0: absolutnie.
1: no niestety, ale takie są reguły
0: No
1: gry
0: bo jeśli
1: rynkowej.
0: byście zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy i
1: Dokładnie
0: to
1: tak.
0: będą Włocławianie, tak?
1: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcę, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
0: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
1: No nie jest,
0: wystarczające,
1: tak?
0: nie
1: Dlatego,
0: jest.
1: że to jeszcze nie kwalifikuje do tego,
0: Bo on może
1: żeby.
0: udowodnić, że to nie jego wina,
1: Tak,
0: bo na przykład
1: tak.
0: coś innego
1: Ma swoje
0: jest.
1: argumenty, właśnie są kolizje.
0: Pogoda, projekt,
1: Tak,
0: tak?
1: są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w sobie specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców. I tutaj też wszystko zależy od warunków udziału. Kogo chcemy? No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach, zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i
0: No,
1: wykonują
0: to
1: źle.
0: wspominamy, to
1: A
0: nie
1: dzisiaj tęsknimy
0: zostały,
1: za
0: no.
1: naszymi lokalnymi wykonawcami i modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie, tak? No tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzne, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest, no tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na zielonym terenie Śródmieścia i 3 maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju, tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta, tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, z tego co wiem także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła, także to jest firma znana tak na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac, ale mówię, no presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych, zresztą to jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki, Czyli wykazali się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę. To też musimy pamiętać.

0: tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy na...
1: A możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne firmy?
0: Nie, nie możemy lokalnie. Nie możemy. Możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze, czy ma czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac.
1: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale co znaczy w terminie?
1: Określonym w
0: przetargu. To znaczy w terminie, właśnie nawet jak przekroczy,
1: na etapie
0: tak,
1: później.
0: Ale jeżeli przekroczy ten termin w innych przetargach i ma podpisane aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to, żeby zmienić termin.
0: Ja mówię, no
1: tak?
0: Ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje. No ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Trauguta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Trauguta, tak? Także to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd.
1: No tutaj, a nie można było w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom jeszcze?
0: No nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza czy przełącza energetyczne, położenie kabli. To wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach, stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwa albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem. Do czasu oczywiście wyjaśnienie też kwestii płyty i jej stanu.
1: No i tu też się pojawiały różne pewne informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, tak?
0: Nie,
1: to
0: nie
1: była
0: jest
1: dobra wiadomość. Potem...
0: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej...

0: ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, na jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my, sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczając się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty
1: Dodatkowe.
0: dodatkowe, kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał tak, że faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenie całkowicie z mostu zużytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji nie
0: Nie,
1: mówi się,
0: jeżeli
1: można.
0: most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy to patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jezdnia jest na moście robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na końcu w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnik, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską i te 7 lokali, które były przy kamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 Maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przeglądasz, tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe w Włocławku są absolutnie jeszcze niezaspokojone. I co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa,
1: No
0: więc
1: właśnie.
0: to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak, i
1: I
0: to nie
1: cały
0: jest...
1: czas przecież jesteście no, jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie przybywa tych
0: Tak,
1: lokali budowanych właśnie przez
0: znaczy dla
1: miasto,
0: mnie to jest
1: prawda?
0: też
1: Więc.
0: bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są jakby... zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują to
0: No właśnie
1: osoby,
0: mieszka,
1: które
0: tak, kupują to osoby, które się
1: chcą mieszkać
0: tak,
1: tutaj.
0: pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczania ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są
0: Powiem tak,
1: teraz
0: no,
1: trendy?
0: jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak? Bo to ma 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest, pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie 3 Maja 22. I następne 2, czyli 3 maja 14-16 to są.
1: I tam też będą na cele mieszkaniowe te
0: tak, to
1: kamienice.
0: Będą. Z tym tutaj na razie.

0: daliśmy takie wytyczne. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów. W różnym tutaj zestawieniu, czy z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy też pewnie konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 Maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest, bo to jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta. Mm-hmm.
1: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stynowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pan Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Wprawdzie inwestycje podlegają pod prezydenta Kukuckiego, jednakże no przez lata się też pan nimi zajmował, siłą rzeczy myślę, że no też współuczestniczy pan w tych różnych decyzjach, stąd też nie mogę nie zadać pytania, skoro się już widzimy o to, co aktualnie

0: dzieje się w Śródmieściu, bo Śródmieście jest na ustach wszystkich mieszkańców. No i przyznam szczerze, czasami padają niecenzuralne słowa, kiedy o tym Śródmieściu się mówi. No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do wygody, Włocławku. To jest takie miasto, w którym sobie żyjemy, akceptując, że może nie będą tu jakieś nam towarzyszyły fajerwerki w codzienności, ale jednak ten komfort, który myślę, że ci, którzy zostali tutaj świadomi albo świadomi tutaj żyją, stawiali ponad wszystko, czyli to, że z punktu A do punktu B możemy się przemieścić w ciągu, no góra 10 minut, prawda, z jednego do drugiego punktu miasta, że jeżeli mamy coś do załatwienia, to wyskakujemy, łatwimy, wracamy i nie wiąże się z szukaniem, nie wiem, godzinami miejsc postojowych albo czekaniem w korkach. No teraz trochę ta nasza bajka, że tak powiem, została zakłócona. Jak długo to jeszcze potrwa?
1: Myślę, że już niedługo. No wiadomo, że mamy problemy z wykonawcą. Jest to szeroko komentowane, szeroko tłumaczone i szeroko też opisywane. Ostatnio odbyło się spotkanie też z wykonawcą, z dyrekcją z Warszawy, z firmy Bazola. Dlatego też te prace przyspieszyły tutaj na zielonych terenach Śródmieścia. Kwestia zakończenia, mam nadzieję, że to wszystko, co sobie firma zaplanowała, co my sobie zaplanowaliśmy, w miesiącu czerwcu się zakończy. Kwestia kar umownych cały czas pozostaje otwarta i o tym pewnie będziemy rozmawiać. A jeżeli chodzi o ulicę 3 Maja i tamten brak pracy, no tam też trzeba pamiętać, że jednak to tam wykonawca jest w terminie.
0: Póki coś się tam działo, to wszyscy byli spokojni, bo no, jak się coś robi, to wiadomo, że może i się kiedyś zrobi. Natomiast od kiedy robotnicy tak naprawdę zeszli z terenu budowy?
1: No widzimy to, że robotnicy zeszli. Też
0: bo
1: to,
0: weszli tu.
1: Tak, weszli tu. To też było artykułowane wykonawcy, że nie ma tam żadnych prac, prace są nieprowadzone. Więc po co było startować do takich robót?
0: Jaka jest prawda? Nieprowadzone są, bo rzeczywiście wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia zostały rzucone, czy nieprowadzone są z jakichś innych przyczyn? Bo też wokół tego już sporo różnych teorii się gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawia.
1: Powiem tak, my, jeżeli chodzi o harmonogram pracy, te prace powinny być kontynuowane i tutaj wykonawcy nic nie tłumaczy. Jedynym wytłumaczeniem było faktycznie zieleń i drzewa, które zblokowały wykonawcę na pewien okres czasu. Czyli stan kondycji tych drzew, czy one są, powinny pozostać, czy też nie. Drzewa są naprawdę w dobrej kondycji, więc one po prostu pozostają. Druga sprawa to jest kwestia też instalacji sieci, które znajdują się pod ziemią i tam faktycznie też dochodziło do pewnych kolizji, jeżeli chodzi o sprawy sieciowe. Mamy też tutaj przyłącza do energii cieplnej do budynków, stąd też pierw wypuściliśmy spółkę MPEC, która dokonuje tych przyłączy na bieżąco. Wiadomo by było.
0: Czyli też możemy się spodziewać tego, że kiedy już ten UNER powstanie, to nie będzie tam wjeżdżał MPEC albo wodociągi, żeby coś
1: tak,
0: tam.
1: No takie było nasze zamierzenie i tak chcemy. Tak, no tak. Wiadomo, że jak pojawi się awaria, no to nic na to nie poradzimy. W przypadku awarii każdy gestor ma prawo wejścia, czy to jest nowa droga, czy stara droga, ma prawo wejść.
0: Że trzeba ją
1: ma prawo
0: usunąć.
1: Zająć tą drogę, ją rozkopać i usunąć awarię. Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek modernizację, czy inwestycje w sieć, będą one przez miasto wstrzymywane przez no, okres bynajmniej 10-15 lat, żeby tam po prostu tego bunerfu nie naruszać.
0: Mhm. A cała 3 maja jest skanalizowana, tak a propos? Będzie się
1: nie,
0: tam
1: to jest cała ulica jest skanalizowana, jest zmieniona także instalacja deszczowa na nową. Będą też wypustowane od razu w ulice boczne, czyli tutaj w Piekarską, Cygankę, Żabią, pod kątem przyszłości ich modernizacji, żeby jeszcze było wszystko unormowane. Wiemy, że pracownicy po części zeszli, to było artykułowane też dla wykonawcy, że przerzucił wszystkie siły na zielone tereny Śródmieścia, aczkolwiek wykonawca ma to jak zwykle swoje argumenty i uważa, że jest w terminie, bo termin realizacji kończy się 31 października, więc jakby ten okres jest no, jeszcze przed nami. Co niepokoi także nas i te zdecydowane działania prezydenta i miasta.
0: No bo myślę, że jest troszeczkę tak, że ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą te biznesy no, na początku tego 3 maja tej ulicy,
1: dokładnie,
0: tak, do Piekarskiej,
1: tak,
0: liczyli na to, że no, ten etap zostanie zakończony, nie wiem, no, przed wakacjami albo
1: dokładnie tak. Chodzi o to, żeby
0: jakoś wakacje.
1: Miało być to etapowane i etapy miały być oddawane. Stąd ten biznes powinien być, jakby się no, uaktywniać na tych fragmentach, które będą być zakończone, a faktycznie dopiero powinny być zamykane następne odcinki. Tutaj wykonawca nam

0: wskazał trzy etapy naraz, tak? Pozostawił dwa i no, kwestia tego, żeby przyspieszył na tym pierwszym odcinku. Tutaj mam deklarację wykonawcy, że te prace, ten pierwszy odcinek ma być niedługo zakończony, czyli ma rozpocząć intensywnie działać i miejmy nadzieję, że tutaj na początku wakacji ten pierwszy odcinek między Placem Wolności a ulicą Piekarską zostanie zakończony.
1: Chyba ze wszystkich inwestycji, które gdzieś tam z prezydentem Kłobuckim przyszło no, panu też jakby nadzorować, to te zielone tereny Śródmieścia i ten 3 maja chyba najbardziej takie nerwowe, prawda?
0: Są nerwowe. Nie przypuszczaliśmy, że będzie taki problem tutaj ze strony wykonawcy, który praktycznie posiłkuje się naszymi firmami lokalnymi. I to też jakby nam uświadamia to, że nie możemy
1: skrzywdzić tych swoich,
0: swoich wykonawców. Tak,
1: czyli zawsze trzyma was w szachu, jesteście
0: no,
1: absolutnie.
0: Powiem tak, no niestety, ale tak, takie są reguły
1: gry rynkowej. No bo jeśli byście zerwali umowy, no to podwykonawcy nie dostaną też pewnie pieniędzy.
0: Dokładnie
1: i to
0: tak.
1: Będą,
0: dlatego mamy
1: Włocławianie, tak?
0: Dlatego mamy zawsze z tyłu głowy to, że są nasi wykonawcy na tych robotach i tutaj musimy też się o nich martwić. Poza tym, jak zawiera się takie umowy, jak się rozpisuje przetarg, to też trzeba pamiętać o tym, że jak inwestor, jak i wykonawca mają obowiązek dążyć do tego, żeby ten przedmiot umowy zrealizować mimo wszystko. Tak? To, że pojawiają się problemy po drodze, to, że może nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli, to jednak zobliguje nas to, jak i wykonawcy, jak i miasto, do tego, żeby tę umowę zrealizować i zrobić wszystko. Dlatego, że gdybyśmy nawet poszli do sądu z wykonawcą, to później to będzie artykułowane, to będzie sprawdzane, tak? Sąd będzie to patrzył, czyli jednak miasto, inwestor też wykazał tą dobrą wolę, aby umożliwić realizację tej umowy, mimo tego, że są terminy przekroczone, że coś wykonawcy poszło nie tak. Było też rozważane kwestia tego, żeby, bo pojawia się w przestrzeni publicznej, że też na sesji Rady Miasta, że powinniśmy tego wykonawcę wyrzucić z robót realizowanych na terenie naszego miasta. To nie jest takie proste. Ja już też tłumaczyłem, żeby wyrzucić wykonawcę albo go nie dopuścić do prac, do przetargów realizowanych w naszym mieście, potrzeba musi powstać kilka zależności. Przede wszystkim byśmy musieli wyrzucić wykonawcę z robót z jego winy. To jest pierwszy warunek.
1: Czyli niewykonywanie w terminie nie jest jakby tutaj
0: no, nie jest, tak? Nie dlatego, jest. Że to jeszcze nie kwalifikuje do tego, żeby...
1: Bo on może udowodnić, że to nie jego wina, tak. Bo na przykład
0: tak.
1: Coś innego...
0: Ma swoje argumenty, właśnie są koalicje.
1: Pogoda, projekty, tak?
0: Tak, są różne argumenty, że będzie to na pewno argumentował. Czyli jego wina, a jeszcze w przypadku, gdy wykonawca odwoła się do sądu, to musimy czekać na wyrok sądu. Jeżeli ten wyrok sądu będzie po naszej myśli, to dopiero wtedy możemy stosować taką regułę, wpisujemy w specyfikację, że przez 3 lata tego wykonawcy nie dopuszczamy do robót, do przetargów, które są realizowane na naszym terenie, na terenie miasta. O tym też trzeba pamiętać, ale po 3 latach tak, wykonawca może znowu powrócić do udziału w postępowaniach przetargowych. Także to też nie jest tak, że my możemy sobie wybierać wykonawców. Do tego są właśnie przetargi. Przetargi są tak konstruowane, że dopuszczają szerokie grono wykonawców. I tutaj też wszystko zależy od warunków udziału. Kogo chcemy? No, wiele razy pojawiało się w przestrzeni publicznej, przynajmniej przy drogach. Zawsze pamiętamy, że był ten zarzut, że tylko nasze lokalne firmy startują, że tylko nasze lokalne firmy biorą, że i byliśmy niezadowoleni z tego, że tylko one wykonują pracę i wykonują źle.
1: Wspominamy to.
0: A dzisiaj tęsknimy za naszymi lokalnymi wykonawcami, modlimy się o to, żeby tylko to były nasze firmy lokalne. No tak jest właśnie. Tak, no, tak to właśnie jest, że się nie szanuje własnych wykonawców, a patrzy się na zewnątrz, żeby wpuścić zewnętrzny, bo jak przyjdzie duży, zewnętrzny, to będzie szybko, sprawnie i w terminie. No tak nie jest. No, tak nie jest. Ja pamiętam, że firma, która realizuje inwestycje na zielonym terenie Śródmieścia i 3 maja, jest to firma, która realizuje inwestycje w całym kraju. Tak? To nie jest tylko firma, która rzuciła się na 2-3 miasta. Tak? To jest firma, która realizuje przetargi w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku. Z tego co wiem, także w Bydgoszczy, tutaj u nas w Ciechocinku także robiła. Także to jest firma znana tak, na ogólnokrajowym rynku. Stąd widzimy, że duzi przedsiębiorcy, którzy wchodzą, to wcale nie oznacza lepszą jakość wykonywanych prac. Ale mówię, no, presja jest taka, żeby wpuszczać też dużych. Zresztą to, jeżeli chodzi o warunki, nawet my postawimy wysokie warunki. Czyli wykazanie się odpowiednią liczbą robót, na odpowiednią kwotę. To też musimy pamiętać o tym, że teoretycznie eliminujemy firmy, które takiego doświadczenia w robotach nie mają. No i stawiamy na...
1: A możecie w warunkach przetargu na przykład określić jakąś lokalność, żeby to właśnie były nasze lokalne firmy?
0: Nie, nie możemy lokalnie. Nie możemy. Możemy tylko stawiać ewentualnie na doświadczenie, na gwarancję, na ilość wykazania się pracy o danej wartości, na przykład o danym charakterze.

0: Czy ma, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji takich prac?
1: A na przyszłość na przykład możecie w przetargu określić, że chcecie, żeby wykonawca wykazał się wykonaniem pracy gdzieś tam w terminie na przykład.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie tak.
0: Teoretycznie tak. Możemy, ale co znaczy w terminie?
1: Określonym w
0: przetargu. To znaczy w terminie, właśnie nawet jak
1: na etapie
0: tak,
1: później.
0: Ale jeżeli przekroczę termin w innych przetargach i ma

0: pewne aneksy, tak, które pozwalają mu na przekroczenie tego terminu, tak, no to tak, na dobrą sprawę, to on wykonał te roboty w terminie.
1: No bo wszyscy się zgodzili na to,
0: czyli
1: żeby
0: ja
1: zmienić
0: mówię,
1: termin,
0: no
1: tak?
0: Ewentualnie tutaj najbardziej skutecznym narzędziem byłoby to, żeby wyrzucić wykonawcę z danej roboty, wykazać jego winę i wtedy możemy go nie dopuszczać do przetargów.
1: To jeszcze a propos, już kończąc ten temat inwestycji w Śródmieściu. Mieszkańcy czasami, no, denerwując się nawet gdzieś tam, prosząc nas, my też przecież nic nie możemy zrobić, mówią o tym, że obwiniają urzędników o to, że dają wykonawcy takie jakby szerokie pole do zaspokajania ich potrzeb związanych z ich wygodą. Czyli na przykład można by było jakieś ulicy nie zamykać, widać, że tam się niewiele dzieje, no ale wykonawcy jest łatwiej zamknąć, bo wtedy ma na przykład, nie wiem, no wygodniej manewrować jakimiś tam pojazdami i tak dalej, że gdzieś tam jakby taki pojawia się zarzut, że miasto nie do końca dba o mieszkańców tutaj w tej kwestii, tylko bardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniu właśnie firmy, która realizuje jakieś zadanie.
0: No to nie do końca się z tym zgodzę, z takim poglądem, dlatego że jak patrzymy na zielony teren Śródmieścia i przejezdność przez te tereny, to widzieliśmy, że przez ulicę Świętego Antoniego przejeżdżaliśmy połówkowo, tak samo było przez ulicę Chmielną, aczkolwiek wykonawca pierwotnie w projekcie mógł żądać wyłączenia tych ulic. Tak? Tutaj były nasze rozmowy prowadzone z wykonawcą, że absolutnie się nie zgodzimy na to, kiedy na przykład nie zostanie otworzony przejazd przez ulicę Zielony Rynek. Tworzył się Zielony Rynek, zamknęliśmy dopiero Królewiecką, tak? Czyli daliśmy możliwość dopiero wykonawcy dokonywania prac na ulicy Królewieckiej, na tym skrzyżowaniu. Tak samo było z Trauguta, kiedy wstrzymaliśmy zamknięcie całkowite ulicy Trauguta, tak? Znaczy to tak nie jest, że wykonawca wnosi do nas o zamknięcie ulicy, bo o przygotowanym projektem organizacji ruchu i od razu dostaje zgodę na to, żeby zamykać dany przejazd. No tutaj,
1: a nie można, bo w tym przypadku bardziej ułatwić życie mieszkańcom
0: no,
1: jeszcze?
0: Nie, no musimy też wpuścić wykonawcę jednak na to skrzyżowanie, dlatego że tam się też znajduje sieć i pewne prace muszą być wykonane na sieci. To jest chociażby kanalizacja deszczowa, tak? Którą on musi jednak rozkopać, musi porobić przełącza czy przełącza energetyczne, położenie kabli. To wszystko jednak jest też na skrzyżowaniach. Stąd to połówkowe zamykanie i połówkowe dopuszczanie do przejazdu. Druga rzecz to chyba most stolowy, o którym też pewnie się mówi i to, co pojawiało się w przestrzeni publicznej, że zostanie on całkowicie wyłączony z przejezdności na okres kilku miesięcy. Tutaj też robiliśmy wszystko, aby ten most był tak remontowany, aby prace budowlane były tak prowadzone, żeby ten most był cały czas dopuszczony do ruchu. I tak będzie. Mamy porobione ekspertyzy, czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma przygotować odpowiedni harmonogram prac pod kątem tego, aby most był cały czas dopuszczony do ruchu. Zmienią się oczywiście pewne zasady przejazdu przez ten most, bo może być wydłużony tak zwany bypass, tak? Czyli wyłączenie tego pasa ruchu do 700 metrów, ale będą wprowadzeni sygnaliści. To też jest po to, żeby ułatwić jakby pracę wykonawcy. Tak? No musimy tutaj jakby też iść na jakieś ustępstwo albo na jakiś pewien kompromis, jeżeli chodzi o wykonawcę. Też było dużo uwag do tego, że prace nie są na moście prowadzone. Pamiętajmy też, że wykonawca prowadzi pracę pod mostem, gdzie tych pracowników nie widać i te prace konserwacyjne były prowadzone na tym etapie pod mostem, do czasu oczywiście wyjaśnienia też kwestii płyty i jej stanu.
1: No i tu też się pojawiały
0: zakresu.
1: Różne pewne informacje. Najpierw słyszeliśmy, że jest ekspertyza, która mówi o tym, że ta płyta jest okej, okay, tak?
0: Nie,
1: to
0: nie
1: była
0: jest
1: dobra
0: okej.
1: Wiadomość.
0: Była,
1: Potem...
0: To nie było tak do końca. Było do końca, że ona jest okej okay w pewnych miejscach, ale IBDM napisał w swojej pierwotnej ekspertyzie, która była załącznikiem do specyfikacji przetargowej, że jednak stan tej płyty będzie mógł być w pełni określony dopiero po sfrezowaniu warstwy asfaltu i dopiero ocena techniczna pozwoli powiedzieć, w jakiej kondycji jest ta płyta. I stąd też był zapis w dokumentacji przetargowej, że wykonawca, który dokona tych prac w pierwszym etapie, czyli sfrezuje asfalt, wykona badania mówiące o stanie technicznym płyty nośnej na moście. I wykonawca to zrobił. Wykonawca to zrobił, przedstawił nam badania. Okazało się, że ta płyta w tym fragmencie, gdzie teraz jest sfrezowana, nie jest w najlepszej kondycji. Ale my sprawdzając wykonawcę, no tutaj zabezpieczamy się przed tym, czy wykonawca nie próbuje naciągnąć nas na jakieś roboty dodatkowe. Kazaliśmy jeszcze raz sprawdzić IBDM-owi tą ekspertyzę wykonawcy. I IBDM podtrzymał także faktycznie. Poza tym poprosiliśmy także

0: jeszcze opinię profesora Madaja, który tutaj jest autorytetem, jeżeli chodzi o obiekty inżynierii drogowej, który nam potwierdził faktycznie, że ta płyta się nadaje, aczkolwiek do wymiany, aczkolwiek nie powoduje to wyłączenie całkowicie z mostu z użytkowania. Można to robić połówkowo i to praktycznie nie wydłuży jakoś znacząco terminu realizacji robót, z tym, że po prostu podniesie koszty na pewno, no bo założenie było takie, że reprofilujemy płytę główną, a nie wymieniamy beton w niej ze zbrojeniem.
1: Ale póki co na razie o przedłużeniu czasu trwania tej inwestycji nie mówi
0: jeżeli
1: się.
0: Most ma być wykonany oczywiście do końca listopada, no jeżeli będzie ta płyta, to pewnie ten czas się w jakimś zakresie wydłuży, tak? Ale no to nie jest coś, że to się wydłuży o lata albo, nie wiem, kilkanaście miesięcy, czy jakbyśmy to patrzyli, może to być na pewno kilkadziesiąt dni, ale to jest wszystko dopuszczalne. Pamiętajmy o tym, że nie tylko jest nieznajomość robiona, jest robiony także chodnik, jest konserwacja i malowanie obiektu, a także iluminacja.
1: To na koniec w pańskim pionie są kwestie związane z mieszkalnictwem w mieście. No i tutaj emocji jest więcej, tych pozytywnych zdecydowanie.
0: Jest pozytywnych, oddaliśmy już praktycznie ulicę Brzeską i te 7 lokali, które były na przy kamienicy Brzeskiej 15. Obecnie zakończył się nabór składania wniosków na ulicę Maślaną i będzie 23 lokale przeznaczone do zamieszkania. I niebawem, mam nadzieję, że też w miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony nabór na ulicę Celulozową na 42 lokale. Poza tym budują się już nowe mieszkania na ulicy Tumskiej 3 maja, Cyganka, a także niedługo zostanie ogłoszony przetarg na prawie 200 mieszkań na ulicy Cienistej na osiedlu Michali.
1: Wydaje się, że to sporo. Tymczasem, kiedy się przegląda, że tak powiem, ogłoszenia w mieście, to widać, że te potrzeby mieszkaniowe Włocławka są absolutnie jeszcze niezaspokojone i co dziwne, ten rynek jest taki dosyć specyficzny. Pokazuje się, że mieszkania w Włocławku są bardzo drogie.
0: Znaczy, no właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, bo mieszkania są bardzo drogie, popyt na mieszkania cały czas jest, a mieszkańców ubywa.
1: No
0: więc to naprawdę jest ciężko wytłumaczyć, tak?
1: I cały czas przecież jesteście jednym z nielicznych miast w Polsce, tak, gdzie przybywa tych lokali budowanych właśnie przez miasto,
0: dla mnie to jest też bardzo, bardzo dziwne, dlatego że mieszkania, które są budowane nawet przez deweloperów, one nie są zamrażane, tak? Czy nie wchodzą w fundusze inwestycyjne, które kupują kilkadziesiąt mieszkań i trzymają to jako lokatę.
1: Nie, raczej kupują to osoby.
0: Kupują to osoby, które się
1: chcą mieszkać.
0: Tak, pomieszkać i wprowadzają się i mieszkają. Stąd po prostu to jest faktycznie dla nas dziwna sytuacja i nie do końca zrozumiała, że tych mieszkańców nam tutaj jakby ubywa.
1: Jaka jest strategia taka długoterminowa? Będziecie iść w kierunku właśnie odnawiania tych kamienic i przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe czy budowy nowych bloków? Jakie są teraz
0: tak, no, jeżeli chodzi o rewitalizację, znaczy jeżeli chodzi o budowę bloków, to mówię, to jest to najważniejszą inwestycją będzie na pewno ulica Cienista, tak, bo to ma 4 bloki i 200 mieszkań, także to jakby takie już rozbudowa dalszej części tego osiedla, które tam jest, pobudowane przez dewelopera. Ale jeżeli chodzi o nasze tutaj działania w strefie rewitalizacji, no to na pewno byśmy się chcieli na tym skupić. Tutaj mamy teraz, przygotowujemy sobie następne obiekty, które będą projektowane do przebudowy. Będzie to kamienica przy podawnym urzędzie, czyli 3 maja 22. I następne dwie, czyli 3 maja 14, 16, to są...
1: I tam też będą na cele mieszkaniowe te
0: Tak,
1: kamienice.
0: To będą. Tutaj na razie daliśmy takie wytyczne, mam nadzieję, że to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o 3 maja 16, byłyby to mieszkania dla seniorów w różnym tutaj zestawieniu, także z takimi pomieszczeniami, że na mieszkania, czy mieszkania wspierające, czy dziennego pobytu, tak? No tutaj jest jeszcze kwestia, jak to doprecyzować, no to będziemy konsultować się z MOPR-em i będziemy brać też jakby to pod uwagę, co nam MOPR wskaże. Jeżeli chodzi o kamienicę przy ulicy 3 maja 14, jest to nietypowa kamienica, która nam się ostała z lat z 1850 roku. Jest to kamienica, pierwsza kamienica czynszowa, bynajmniej na pewno w naszym mieście, która zachowała swój pierwotny kształt. I tutaj wizytowaliśmy też Instytut Dziedzictwa Narodowego i po prostu, który nam przygotowuje takie karty opisowe, jeżeli chodzi o nasze budynki w strefie rewitalizacji. I też była taka prośba, żeby tą kamienicę zachować w takim stanie, jakim jest,

0: To jest unikat, jeżeli chodzi o taką kamienicę typowo czynszową, która by się nam zachowała z XVIII wieku. I chcemy tutaj zrobić, zachować ją wewnątrz, tak, bo to będą małe mieszkania, ale przeznaczyć te mieszkania dla studentów. Uznaliśmy, że wtedy te mieszkania nie muszą być aż tak duże, jeżeli chodzi o studentów. I tutaj byśmy po prostu współpracowali z uczelniami, gdzie uczelnie by wskazywały osoby, które by mogły takie mieszkanie na czas podejmowania studiów otrzymać od miasta.
1: Dziękuję tak serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę
0: również
1: Państwu,
0: dziękuję.
1: Moim Państwa gościem był zastępca prezydenta Włocławka, pan Jarosław Stanowski.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleb.

0: nieba, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do 4 ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
1: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Wrocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez 1,5 godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego, w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak Pan Prezydent powiedział, i staramy się też wspierać Państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizację.

0: To są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach. Niektóre też są objęte taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta.
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włocławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że pod

0: Podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
1: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany, także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
0: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
0: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
0: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosowały kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych

0: terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONRF-ie. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
2: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
3: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
4: Patrząc na tą imponującą inwestycję można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy.

0: tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Obecność okazała się bardzo wartościowa dla wielu osób. Promowaliśmy adopcję zwierząt, można było skorzystać z porad zoopsychologa, a także dowiedzieć się więcej o naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy również mini wystawę poświęconą zwierzętom przebywającym pod naszą opieką. Kilka osób zadeklarowało chęć odwiedzenia naszych czworonożnych mieszkańców. Schronek także przesyła pozdrowienia. Został serdecznie przywitany przez najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy nie szczędzili mu głaskania i czułości. Podczas targów nasi niezastąpieni wolontariusze prowadzili kwestę. Każdy mógł wesprzeć nasze działania, wrzucając do puszki choćby symboliczną kwotę. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazanie wsparcia i otwarte serca. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać łącznie 3649 zł. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie i diagnostykę naszych zwierząt, szczególnie tych najstarszych, które wymagają dodatkowych badań w specjalistycznych klinikach. Dzięki takim osobom jak Państwo, nasi podopieczni mają szansę na poprawę zdrowia, właściwe leczenie i po prostu dłuższe, lepsze życie. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia za rok. Łapa w łapę po Włocławku. Już od 6 czerwca rusza akcja Łapa w łapę po Włocławku. W każdy weekend w godzinach od 10 do 15 nasi wolontariusze będą spacerować z psami ze schroniska po włocławskich bulwarach i innych urokliwych miejscach miasta. Wolontariuszy będzie można rozpoznać po firmowych kamizelkach, a psy będą miały chusty z napisem Szukam domu. Być może któryś z naszych podopiecznych skradnie komuś serce i znajdzie kochający dom pełen spokoju, zabawy i troski. Dla schroniskowych psów każdy spacer poza boksem to ogromna radość, nowe doświadczenia i cenna okazja do socjalizacji. To również możliwość lepszego poznania ich charakterów przez mieszkańców miasta. Zapraszamy do wspólnych spacerów po bulwarach. Będzie można spotkać nas również w Parku Sienkiewicza oraz w klubu kawiarni Pegazownia. Po każdym spacerze na profilu schroniska na Facebooku będą publikowane relacje i zdjęcia z wydarzenia. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 maj 2026. Miejsce znalezienia rondo leśne. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie brązowe. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 26 maj 2026. Miejsce znalezienia warząchewka polska. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość duży. Cechy szczególne w typie on. Data przyjęcia 28 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica Stodulna przy stacji benzynowej. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie szylkretka. Wielkość średni. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 30 maj 2026. Miejsce znalezienia ulica 3 Maja. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 35 maj 2026. Miejsce znalezienia Park Sienkiewicza. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia Piekarska 12. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie tricolor. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 31 maj 2026. Miejsce znalezienia jedwabna. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie tricolor. Wielkość średni, cechy szczególne brak. Do adopcji polecają się Timon. Timon to niewielki dwuletni rudy piesek w typie jamnika. Timonek waży około 9 kg. Timonek jest energiczny i radosny. Chętnie wychodzi na spacerki, podczas których chciałby być wszędzie naraz i odkrywać świat i bawić się. Piesek cieszy się na widok ludzi, jest przyjazny i bardzo uczuciowy. Lubi być głaskany i sam potrafi wpakować się na kolana. Nie zauważyliśmy u niego niepożądanych zachowań podczas spotkań z innymi psami. Naturalnie jednak, jeżeli ktoś chciałby dać dom Timonkowi, a ma już pupila, zachęcamy do zabrania go na spacer zapoznawczy, ponieważ wszystko zależy od obu psów. Timon to uroczy młody psiak. Jesteśmy pewni, że przyniesie swoim nowym opiekunom masę radości na całe życie. Timon zarejestrowany jest pod numerem 13331/53/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Helios. Helios to uroczy kocurek. Ma około 6 lat, szaropręgowane futerko z białymi skarpetkami oraz brak lewego oczka. W jaki sposób stracił oko, nie wiemy, bo pojawił się w schronisku już bez niego. Wiemy natomiast, że ten brak absolutnie nie przeszkadza mu w codziennym funkcjonowaniu, ani w byciu jednym z najbardziej uroczych kocich miziaków. Helios żyje, kiedy widzi człowieka i może dostać odrobinę czułości. A kiedy jeszcze człowiek da dobre jedzonko, to już w ogóle pełnia szczęścia. Test zabawkowy jeszcze przed nim, ale mamy nadzieję, że chętnie włączy się w polowanie na myszki i wędki. Helios bardzo potrzebuje bliskości człowieka, dlatego polecamy go jako kociego jedynaka. To idealny kot dla osób, które szukają towarzyskiego kota, nastawionego na wspólne spędzanie czasu, długie okupowanie ludzkich kolan i otrzymywanie wielu, wielu pieszczot. Helios zarejestrowany jest pod numerem 4805/21/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 530 34 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba,

0: i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
1: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Wrocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze, podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego, w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan

0: prezydent powiedział i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, ale dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym

0: czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków

0: dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
1: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany, także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
0: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
0: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
0: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że

0: Być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONRF-ie. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
2: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
3: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj polskim obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
4: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem. Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn powstającego powstaje boisko.

0: blisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzania czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już.

0: dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości, to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki, recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenie oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam. I wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi. Po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc, cały czas pracując jako prawnik. Tak. Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest po części moją drogą zawodową.

0: bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranajamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
1: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
1: O tym wszystkim, co się składa na
0: tak.
1: życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
0: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
1: No właśnie.
0: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację.
1: Wystarczy kilka minut, tak?
0: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
1: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas? I jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, niełatwe?
0: Tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna i wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
1: Tylko poświęcać się dla rodziny,
0: tak? Tak, czyli dokładnie właśnie gniazdować, otaczać rodzinę tak, żeby była zgoda, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety gdzieś w jakiś

0: sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem, to właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić. Albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się. Oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy na przykład przetransformować tą relację. Jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest jedyną drogą. Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
1: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą?
0: Rzeczywiście. No, witalność, siły życiowe to jest taki też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne.
1: Jak to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie jest to dla nas zdrowe. Więc tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone. Więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas Państwo.
0: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe. Czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się, racjonalnie odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: Spacery po lesie w Japonii przepisuje się.
0: Dokładnie,
1: na
0: Shinrin-yoku,
1: tak
0: to są
1: powiem.
0: Te właśnie kąpiele leśne. Tak. Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa.
0: Na mnie też.
1: Uwielbiam spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi i właśnie takie kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego dzięki medytacji,

0: dzięki jodze doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi odżywianie się? Nie właśnie, jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem na biału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że no, na biału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc na biału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie, czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie. Jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania. Możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę, myślę.
1: Trzeba spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji, bo
1: nie potrafi się wyłączyć, wiele myśli krąży od razu, tak, pojawia się w głowie.
0: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
1: No i co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji, tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię. Ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność.
0: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była
1: i niech sobie odpłynie,
0: chmurą,
1: tak?
0: Na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu aby

0: uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera. Też o tym wspominasz w książce.
1: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu i też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
0: Czy o 22.
1: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5 czasami wcześniej, ale przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Dla takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego, w tym mózgu, bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
0: A uczenie medytacja, się czegoś nowego?
1: Uczenie się jak najbardziej. Aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest więcej. Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być
0: napisanie bajki dla wnucząt.
1: Ależ oczywiście,
0: zaprojektowanie wnętrza,
1: tak,
0: mieszkania, tak?
1: Jak najbardziej. Mhm. Oczywiście, to mogą być różne aktywności.
0: Najróżniejsze. Tak.
1: Bo twórczość jest, tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakiś nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
0: I wpływa na mózg, więc też tak. Relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
1: Tak.
0: Kontakty szczególnie.
1: Absolutnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej, czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
0: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku może zaowocować chorobą.
1: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres.
0: Tak.
1: Tak? Czyli wydzielają się hormony...
0: Kortyzol, tak.
1: Właśnie, dokładnie tak. Czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować

0: z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować, więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i czasami...
1: Nie potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: Tak. Czasami, no, cały czas
1: żyją
0: jest,
1: w swoich światach.
0: Żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób, dojrzały, mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki...
1: Niewłaściwy,
0: zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy i że na nic nigdy nie jest za późno, więc na koniec takim optymistycznym akcentem.
0: Myślę, że tak, myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty, Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję, taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: o grę na instrumencie,
0: o grę na fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę się grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie, mówiąc, a ile będziesz miał lat, kiedy się nie nauczysz? Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś? To, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat? No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że życie że joga nauczyła mnie elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu. Czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, no ale no, kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Ja mówię, no właśnie, no czyli teraz jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno.

0: teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na

0: mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
1: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak Pan Prezydent powiedział, i staramy się też wspierać Państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych

0: ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, ale dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych,

które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące

0: siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na

0: a to były 37 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONRF-em. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
2: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
3: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
4: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem. Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn powstających. powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogła być.

0: Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla Państwa, dla kibiców.

dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie odzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z 3 prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą, dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie z Mago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego wstępu. Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych 3 osób. Prezes Polatowski rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie
z

z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WOCEK jest trochę niecierpliwym miejscem pod tym względem. Często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika, a przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy i myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicisz zwolniony z Koszalina w tamtym okresie przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Rostoku. Prezes Przyłkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID, spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego, to byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego, Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście. Spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników, bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derekę, gdyby on też nie zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie
jest to wielki sukces.

Więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre, powtórzę się, dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku. Ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuje i ich jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby to, ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym. Tak jak oglądając wasze podcasty wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derykę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginsburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginsburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że
przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta.

Adamczak również na kontrakcie, no i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, które przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem, także w trakcie sezonu. Bo, szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli i często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny, więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Derykę, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Derykę z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo może wrócić na taką zwycięską ścieżkę, natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Victor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy.

pracy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anvilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy po, powiedzmy, słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu. Ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anvilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Heyman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna 14 krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hashtagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska, kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach, może kiedyś prezes koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anvil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali w rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anvilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć

bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnałów w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było niewysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej. Powiedzmy sobie szczerze, pan Grzegorz Szybieniecki pyta, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można też Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski. To nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze. Ale zobaczymy. Może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Mamy to pod kontrolą, Leo Derykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry. To jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kijewski, nie ktoś powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę. I takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA Anvilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca, pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że to nie jest tak, że gracze boją się grać w Wrocławku, a my, żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anvilu, właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze, sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze

ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje. Natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie. Po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. To, co jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, a i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się w całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Lipinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza. No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba.

0: zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
1: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi parafialna, zespół parafialny z Hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak Pan Prezydent powiedział, i staramy się też wspierać Państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizację, bo to są

0: organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach. Niektóre też są objęte taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta.
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada m.in. ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac

0: na strategię pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
1: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała

0: jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne.

0: Natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w Onerfem. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
2: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
3: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
4: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn powstała. Staje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że ten sport drużynowy

0: Nowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzania czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A

0: z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj, witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości, to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki, recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenia oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam i wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc cały czas pracując jako prawnik.
0: Tak.
1: Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranajamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
0: I o jodze, i o...

0: innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
0: O tym wszystkim, co się składa na życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
1: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
0: No właśnie.
1: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo no, samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację.
0: Wystarczy kilka minut, tak?
1: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
0: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas i jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
1: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna i wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
0: Tylko poświęcać się dla rodziny,
1: tak? Czyli dokładnie, właśnie gniazdować, otaczać rodzinę, tak żeby była zgoda, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkanaście

0: kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy i nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić, albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się, oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy, no na przykład, no nie wiem, przetransformować tą relację, jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie, te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest
1: jedyną
0: drogą. Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
1: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą.
0: Rzeczywiście. No, witalność, siły życiowe to jest taki no, też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne. Żeby...
1: Jak to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, no jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie, no, nie jest to dla nas zdrowe. Więc... Tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone, więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście, no tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas
0: teraz. Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim no, też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe. Czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się racjonalnie, odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: po lesie w Japonii przypisuje
0: dokładnie,
1: się na
0: Shinrin-yoku,
1: tak
0: to są te właśnie kąpiele leśne.
1: Tak.
0: Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa.
0: Na mnie też.
1: Uwielbiam spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi. Właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego, dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi o odżywianie się. Nie jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie

0: języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem nabiału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że no, nabiału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, ja to do, tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc nabiału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie, czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie, jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie, wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania. Możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę,
1: Trzeba
0: myślę.
1: spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji, bo
1: Nie potrafi
0: natychmiast.
1: się wyłączyć. Wiele
0: Tak,
1: myśli krąży od razu, tak?
0: tak.
1: Pojawia się w głowie.
0: Bo natychmiast jest ta gonitwa
1: No właśnie.
0: myśli.
1: I co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji. Tylko trzeba umysł nauczyć
1: Uczyć.
0: medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię. Ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność,
0: Ale
1: tak?
0: jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby
1: I
0: była
1: niech sobie odpłynie,
0: chmurą
1: tak?
0: na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić. Jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani. I wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, jak żyć i również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
0: Tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu i też w odpowiednich godzinach, bo to
1: W jakich godzinach?
0: 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy

0: spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
1: Czy o 22?
0: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5, czasami wcześniej, ale no, przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego w tym mózgu bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
1: A uczenie się
0: Medytacja,
1: czegoś nowego?
0: uczenie się jak najbardziej, aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest
1: Jest
0: więcej.
1: więcej.
0: Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być.
1: Napisanie bajki dla wnucząt,
0: Ależ oczywiście,
1: zaprojektowanie
0: dokładnie
1: wnętrza
0: tak,
1: mieszkania, tak?
0: jak najbardziej. Oczywiście to mogą być różne aktywności,
1: Najróżniejsze,
0: bo
1: tak.
0: twórczość jest tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakieś nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
1: I wpływa na mózg, więc też
0: Tak.
1: relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
0: Tak.
1: Kontakty szczególnie,
0: Absolutnie.
1: tak.
0: Także jak najbardziej. Czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
1: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku, może zaowocować chorobą.
0: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres,
1: Tak.
0: tak? Czyli wydzielają się hormony,
1: Kortyzol, tak.
0: kortyzol właśnie, dokładnie tak, czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować. Więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnego,

0: ludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i
1: Nie
0: czasami
1: potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: Czasami, no cały czas
1: Żyją w
0: jest,
1: swoich światach.
0: żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób dojrzały mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki, no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki,
1: Niewłaściwy.
0: niewłaściwy, zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy, i że na nic nigdy nie jest za późno. Więc na koniec takim optymistycznym akcentem zakończmy.
0: Myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: O grę na
0: o grę na
1: instrumencie.
0: fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę
1: Uczę
0: się
1: się.
0: grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie,
1: A
0: mówiąc,
1: ile
0: a ile będziesz
1: będziesz,
0: miał lat, kiedy
1: jeśli
0: się
1: się
0: nie
1: nie
0: nauczysz?
1: nauczysz?
0: Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś? To, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat. No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że joga nauczyła mnie elastyczności, elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu, czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie, również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę, Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, no ale no, kiedy ty zaczęłaś? Kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Mówi, no właśnie, no, czyli teraz jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska.

Kowalska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia,

0: adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
1: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Wrocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak Pan Prezydent powiedział, i staramy się też wspierać Państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju.

0: i one rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, ale dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta.
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włocławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
5: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to

jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie

0: tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że Być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała.

0: Przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
1: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
0: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
0: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn powstało. Staje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
0: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzania czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla Państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce.

kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie odzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z 3 prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą. Dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie z Mago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego wstępu. Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych 3 osób. Prezes Polatowski rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WOCEK jest trochę niecierpliwym miejscem. Pod tym względem często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika, a przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy i myślę, że

że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicic, zwolniony z Koszalina w tamtym okresie, przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Roztoku. Prezes Pszczółkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego? To byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego. Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście. Spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział: co żeście zrobili z tego klubu? To już jest wywieranie presji. Natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny. Natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników, bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derekę, gdyby on też nie zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre, powtórzę się, dobre wzorce kontynuować.
nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście.

byście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku. Ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuję i ich jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby to, ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym, tak jak oglądając wasze podcasty wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derykę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginsburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginsburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i na trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił. Natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo i wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak
negocjować z agentami.

tam i to już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, który przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli. I często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny. Więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Derykę, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Derykę z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo może wrócić na taką zwycięską ścieżkę, natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Wiktor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie
nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie

tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy po, powiedzmy, słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu. Ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Hejman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna czternastka krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hasztagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska, kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach, może kiedyś prezes koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anwil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anwilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnałów w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było niewysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej, powiedzmy sobie szczerze.
Pan Grzegorz Szybieniecki pyta, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy

wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można też Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski, to nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze. Ale zobaczymy, może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Mamy to pod kontrolą. Leo Derykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry, to jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kijewski, nie ktoś, powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę i takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA Anvilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca. Pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że To nie jest tak, że gracze boją się grać we Wrocławku, a my, żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anvilu właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze, sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje, natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie, po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie
podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili

dobrą robotę latem. Cieszę się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. To, co jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicicz, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, a i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się w całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Lipinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza. No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne

0: odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
1: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
4: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak Pan Prezydent powiedział, i staramy się też wspierać Państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne.

0: poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej numer 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
5: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie

0: wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują, jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy. I być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONRF-em. Prace mają przebiegać etapami.

0: Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
1: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych. Oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
0: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
0: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem. Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
0: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj, witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości, to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki, recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenie oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam i wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc cały czas pracując jako prawnik.
0: Tak.
1: Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranajamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
0: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości.

0: wartości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
1: O tym wszystkim, co się składa na
0: tak.
1: życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy no, starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania, kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
0: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
1: No właśnie.
0: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo no, samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację.
1: Wystarczy kilka minut, tak?
0: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
1: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas? I jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
0: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna. Wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
1: Tylko poświęcać się dla rodziny,
0: tak?
1: Tak.
0: Czyli dokładnie, właśnie gniazdować, otaczać rodzinę, tak żeby była zgoda, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie okołomenopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić. Albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się. Oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy no na przykład no nie wiem, przetransformować tą relację. Jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach

0: takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie, te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest jedyną drogą. Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie. Albo taniec jest też świetną aktywnością.
1: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą.
0: Rzeczywiście. No, witalność, siły życiowe to jest taki no, też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne. Żeby...
1: Jak to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, no, jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie, no, nie jest to dla nas zdrowe. Więc... Tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko schłodzone, więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście no tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas Państwo.
0: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim no, też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe. Czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się, racjonalnie odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: Spacery po lesie w Japonii przepisuje się
0: dokładnie,
1: na
0: Shinrin Yoku,
1: tak
0: to są
1: powiem.
0: Te właśnie kąpiele leśne. Tak. Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa.
0: Na mnie też.
1: Uwielbiam spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi i właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi o odżywianie się. Nie no jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie,

0: poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem na biału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że no, na biału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc na biału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz ajurwedzie, czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie. Jak je obudzić? Jak to zrobić?
0: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania. Możemy tego dotknąć w medytacji.
1: Trudna sprawa.
0: Trudna i nietrudna, tak naprawdę, myślę.
1: Trzeba spróbować, tak?
0: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji. Bo
1: nie potrafi się wyłączyć. Wiele myśli krąży od razu, tak, pojawia się w głowie.
0: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
1: No i co wtedy?
0: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji, tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię, ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
1: Więc znowu ta systematyczność.
0: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była
1: i niech sobie odpłynie,
0: chmurą,
1: tak?
0: Na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to, to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
1: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
0: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu, też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
1: Czy o 22.
0: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami ajurwedy. No i

0: wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5, czasami wcześniej, ale no, przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego, w tym mózgu, bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.
1: A uczenie się
0: Medytacja.
1: czegoś nowego?
0: Uczenie się jak najbardziej. Aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje, dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest
1: Jest
0: więcej.
1: więcej.
0: Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być.
1: Napisanie bajki dla wnucząt,
0: Ależ oczywiście,
1: zaprojektowanie
0: dokładnie
1: wnętrza
0: tak,
1: mieszkania, tak?
0: jak najbardziej. Oczywiście to mogą być różne aktywności,
1: Najróżniejsze,
0: bo
1: tak.
0: twórczość jest tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakieś nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
1: I wpływa na mózg, więc też
0: Tak.
1: relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
0: Tak.
1: Kontakty szczególnie,
0: Absolutnie.
1: tak.
0: Także jak najbardziej. Czyli taka zdrowo rozumiana aktywność. Właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
1: Właśnie a propos tych relacji. Ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo. Napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku, może zaowocować chorobą.
0: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres,
1: Tak.
0: tak? Czyli wydzielają się hormony,
1: Kortyzol, tak.
0: kortyzol właśnie, dokładnie tak, czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga. Żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować. Więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. i widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia,

0: Ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i czasami...
1: Nie potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
0: Czasami, no cały czas
1: żyją
0: jest... Żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób dojrzały mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób taki...
1: Niewłaściwy,
0: zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy i że na nic nigdy nie jest za późno, więc na koniec takim optymistycznym akcentem.
0: Myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty, Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: o grę na instrumencie.
0: O grę na fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę się grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie, mówiąc, ile będziesz miał lat, kiedy się nie nauczysz? Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś, to, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat? No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że życie że joga nauczyła mnie elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu. Czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Ja mówię, no właśnie, no czyli teraz jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie

0: W 19:00 w parafii świętego Józefa we Wrocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
1: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola Nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19:00 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas i krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
0: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2: I w zeszłym roku z częścią Was, właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
0: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
3: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak Pan Prezydent powiedział, i staramy się też wspierać Państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też Bardzo chętnie czekamy

0: na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania, działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach, niektóre też są objęte tą taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Włocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta?
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włosławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie i to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
5: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji

generalnego inspektora środowiska unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny

0: rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia. Liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
1: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosławskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
3: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosławscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
1: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
4: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 37 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
1: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w NRF-em. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
5: Powiatowe centrum

0: sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych, oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. Przedsięwzięcie, o przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad 4 boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie i mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem, coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy, o tą część rozwoju sportowego naszych drużyn. Powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla Państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które

w tamtym dniu dzwoniły, pisały, przepraszam tych, do których nie oddzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z trzema prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu. Czy był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Pszczółkowski. Wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą. Dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu, tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Gliszczuka, czy też zwalnianie z Mago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Pszczółkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego wstępu. Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych trzech osób. Prezes Polatowski był, rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WOCEK jest trochę niecierpliwym miejscem. Pod tym względem często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika, a przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy i myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicisz zwolniony z Koszalina,
w tamtym okresie.

się przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Racunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Roztoku. Prezes Przyłkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID, spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego, to byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego, Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście, spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników, bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derekę, gdyby on też nie zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku, ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No,
ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te

wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuję i ich jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby to, ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym. Tak jak oglądając wasze podcasty, wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derykę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginsburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginsburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, na trenera, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo. I wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał.
bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat

jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i który osoby, która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków, który przedstawiałem kandydatom na to stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli i często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny, więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Deryka, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. A wiem, że patrzycie państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Deryka z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo może wrócić na taką zwycięską ścieżkę, natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Victor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym

na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy po, powiedzmy, słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu. Ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów, czy spadnie zainteresowanie? Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Hejman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna czternastka krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hashtagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska, kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach, może kiedyś prezes Koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, wszystkie Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anwil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali w rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anwilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnału w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było niewysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej. Powiedzmy sobie szczerze, pan Grzegorz Szybieniecki pytał, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można

też Andrzej Pluta wielokrotnie, Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski. To nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze. Ale zobaczymy. Może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze. To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Więc mamy to pod kontrolą, ale Oderykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry, to jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kieski, nie ktoś powiedział, że rzucili się na nas jak Rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę i takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA Anwilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca. Pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że to nie jest tak, że gracze boją się grać we Wrocławku, a my, żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anwilu właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze, sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje, natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie, po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie
procentować.

0: To, co, jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet, i chcielibyśmy, żeby trener właśnie był z charakterem. W jakim kierunku potoczą się negocjacje, jakich kandydatów przedstawi nowy dyrektor, z kim będzie nam bliżej, okaże się w najbliższym czasie. Na pewno czerwiec jest dla nas kluczowy. Myślę, że pierwsza rozmowa rekrutacyjna, jeśli nie dziś po naszej konferencji, to na pewno jutro. Mamy jakieś typy. Mikko Rippinen, fajne sezony w Szwecji, trochę się w Niemczech nie udało pokonać Przemka Frasunkiewicza.
1: Słyszałem.
0: No, słyszałem nazwisko, tak, nie znam osobiście, gdzieś z Leo zamieniliśmy kilka słów na temat tego trenera, trener młodego pokolenia. Myślę, że Przemek Frasunkiewicz zostawił mi w SMS-ie możliwość zadzwonienia do niego, zapytania o każdą rzecz. Jeśli będziemy się interesować tym Szwedem, to na pewno powie nam, co z perspektywy grania przeciwko niemu uważa o jego grze. Ale to nie jest tak, panie Marku, że to jest typ stuprocentowy, i w zasadzie kurtyna opadła, a za chwilę wejdzie tu z tych drzwi. To jest etap, który jest przed nami. Będziemy teraz prowadzić te rozmowy.

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnice Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi

0: zespół parafialny z Hola Nutki Świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Wrocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy. Przez półtorej godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą, nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
3: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne.

0: dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
2: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim.
3: Na co zostaną przyznane dzisiaj środki?
2: Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach. Niektóre też są objęte taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
3: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
2: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
1: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
4: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
3: Od kiedy do kiedy?
4: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
3: Będzie to dotyczyło całego miasta.
4: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
1: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włocławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
5: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu, reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15%. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
1: Strategia zakłada m.in. ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
5: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły polskie wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany tak,

Także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie.

0: i ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów. Termin realizacji zielonych terenów Śródmieścia został przedłużony. Zgodnie z pierwotną umową, prace miały zostać ukończone z końcem lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
1: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
0: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
2: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
0: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
3: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
0: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
4: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu, znajdować się w ramach tego kompleksu. Będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną

0: częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe, kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych. Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych, oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem. Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy. O tą część rozwoju sportowego naszych drużyn powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę.

0: Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Coś mi nie idzie.
2: Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
3: Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
4: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska. Tak, proszę Państwa, to nie pomyłka, mecenas, nie lekarz tym razem. Adwokatka, radczyni prawna, nauczycielka jogi, medytacji, pranajamy, autorka książek i wierszy, instruktorka gry Satori, trenerka radykalnego wybaczania, mama, córka i proszę Państwa, w co trudno uwierzyć, babcia pięciorga wnucząt. A do tego jeszcze autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości i właśnie tą książką się dzisiaj zajmiemy. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Witaj, witaj Aniu.
0: Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości, to Twoja pierwsza książka nieprawnicza. Skąd u prawniczki pomysł na napisanie książki, recepty na dobre życie i jaka jest Twoja definicja dobrego życia?
1: Ta książka powstała w wyniku takiej mojej już ponad 20-letniej ścieżki rozwoju, bo te 20 kilka lat temu, kiedy byłam stosunkowo świeżo po egzaminie zawodowym, bardzo takim drenującym, trudnym czasie aplikacji, moje dzieci były wtedy małe, i w pewnym momencie, gdy miałam 30 kilka lat, to moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Ja miałam nawracające infekcje, bardzo źle się czułam.
0: Przepracowanie, wypalenie, tak?
1: Tak, źle spałam, byłam po prostu zmęczona i ciągle miałam nawracające zapalenia oskrzeli i aż się dorobiłam astmy, brałam sterydy wziewne regularnie i różne inne leki też związane z tym. Miałam takie bóle jak bóle zamostkowe mojej babci kiedyś, kiedy miała wieńcową chorobę, już nieżyjąca babcia. I po prostu źle się czułam. I wtedy trafiłam na pierwsze zajęcia jogi, bo szukałam sobie jakiejś drogi aktywności, żeby jakoś poprawić jakość swojego życia. I tak trafiłam na pierwsze zajęcia jogi i po prostu zakochałam się w jodze. I tak już zostałam na tej macie i to było ponad 20 lat temu. Praktykowałam coraz częściej, w końcu zostałam nauczycielem jogi, łącząc cały czas pracując jako prawnik.
0: Tak.
1: Łączyłam tę ścieżkę. A teraz joga też jest po części moją drogą zawodową, bo też uczę jogi i technik też oddechowych, czyli pranajamy. Choć nie jest to moja dominująca działalność, cały czas ta prawnicza jest dominująca, ale joga mi pozwoliła naprawdę odżyć i dlatego postanowiłam napisać o tym książkę, bo też w międzyczasie zainteresowałam się ajurwedą i zaczęłam tak głębiej analizować swoje funkcjonowanie. Napisałam o tym, co sama zaeksperymentowałam na sobie.
0: I o jodze, i o innych aspektach, innych aktywnościach, innych drogach, można tak powiedzieć, tak?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Podzieliłam tę książkę na aż 17 rozdziałów. To zresztą taka dobra dla mnie liczba, 17. I tam jest rozdział o odżywianiu, jest rozdział o śnie, jest rozdział o relacjach, o seksualności, o twórczości, właśnie o jodze, o oddychaniu.
0: O tym wszystkim, co się składa na życie po prostu. Właśnie w swojej książce napisałaś, że czujemy się zarówno na poziomie fizycznym i psychicznym, tak jak zdecydujemy, że możemy dokonać wyboru, że to jest nasz wybór, ale jak to osiągnąć? Myślę sobie, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi, radośni, chcielibyśmy, żeby nasze życie było pełne miłości, więc jak to zrobić, jak to osiągnąć, szczególnie w tym czasie dojrzałej kobiecości, czyli tak ładnie nazywamy okres menopauzy, kiedy starzejemy się, kiedy to jest czas przemijania.

0: zmienia. Kiedy się zmieniamy i niekoniecznie nam się to podoba w sytuacji, kiedy wokół panuje kult młodości przecież.
1: To prawda. Myślę, że to, że takim ważnym aspektem dojścia do tego, żeby dobrze żyć, to jest jednak pewnego rodzaju samodyscyplina. No jest potrzebna. Samo się nie zrobi. Jak mówi mój partner, są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że joga działa, a druga zła jest taka, że żeby działała, trzeba ją robić.
0: No właśnie.
1: Więc myślę, że chyba klucz jest w tym, żeby robić, bo no, samo się nie zrobi. Więc i rzeczywiście myślę sobie, że w moim przypadku tak jest, że ja przyjęłam sobie taki model jednak regularnej praktyki. No teraz to praktykuję już od wielu lat codziennie. Rano wstaję i medytuję i praktykuję jogę. I dzięki temu dobrze funkcjonuję. Też w ciągu dnia robię sobie takie przerwy na regenerację.
0: Wystarczy
1: na przykład.
0: Kilka minut, tak?
1: Wystarczy kilka minut. Naprawdę to jest jakaś magia, która się włącza, kiedy na przykład na 3 minuty czy na 5 minut zatrzymamy się, zamkniemy oczy i zaczniemy świadomie oddychać, obserwując oddech. I tylko tyle. Możemy nawet nie ruszać się z krzesła czy z fotela, tylko najlepiej usiąść z prostym kręgosłupem i dosłownie kilka minut pooddychać. I układ nerwowy się wycisza i doświadczamy takiej głębokiej regeneracji. Więc myślę, że można bardzo prosto i krótko, trwale, w sensie krótkie odcinki sobie przyjmować takiej praktyki w ciągu dnia, ale byle regularnie. Więc myślę sobie, że każdy ma 5-10 minut dziennie, żeby taką praktykę podjąć.
0: Czas dojrzałej kobiecości, czyli czas menopauzy, tak jak już wspomniałyśmy, kojarzy się z przemijaniem, ze stratą, z takim gorszym etapem życia, powiedziałabym. Natomiast ty upatrujesz w tym okresie szansy. Jakie szanse daje nam ten czas? I jak pogodzić się, jak zaakceptować to przemijanie, które szczególnie dla kobiet jest, myślę, no niełatwe.
1: No tak, myślę, że to nie jest takie proste. Czas menopauzy to jest czas ogromnej transformacji, też takiej organicznej. Zmienia się nasza gospodarka hormonalna. I wtedy też opada hormonalna zasłona, bo zmniejsza się też wydzielanie oksytocyny, czyli hormonu gniazdowania, który nam przez wiele lat, kilkadziesiąt z reguły, każe nam dbać o kompromisy, czasami też nie iść swoją drogą i nie dokonywać dobrych dla siebie wyborów.
0: Tylko poświęcać się dla rodziny,
1: tak? Czyli dokładnie, właśnie gniazdować, otaczać rodzinę, tak żeby była zgoda, żeby harmonijnie funkcjonowała rodzina, a często wtedy kobiety no gdzieś w jakiś sposób mogą, że swoją drogę zatracają, nie do końca mówią swoim głosem. To właśnie w okresie około menopauzalnym ta gospodarka hormonalna się zmienia i sprawia, że my zaczynamy bardziej trzeźwo patrzeć na życie. Wtedy też zaczynają nam pewne rzeczy doskwierać. Czasami doskwierają nam relacje, również te relacje partnerskie. Nagle widzimy
0: pojawia się rozwód, tak?
1: Z dużo większą ostrością. Czasami widzimy jednak trudne aspekty tej relacji, w której czasami kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jesteśmy, funkcjonujemy. I nagle się okazuje, że coś jest nie tak i chcemy to zmienić. Albo zmienić to niekoniecznie, rozwieść się. Oczywiście też się pojawiają te rozwody, ale czasami zmienić to znaczy no, na przykład no, nie wiem, przetransformować tą relację. Jakoś ją poprawić, uzdrowić, tak. Więc okres okołomenopauzalny może być na wielu poziomach takim bardzo transformującym czasem, kiedy mamy z reguły więcej czasu dla siebie, czasami też więcej zasobów finansowych, bo na przykład przestajemy już łożyć na dzieci, już nie, te dzieci wyfruwają z gniazda i przestają być na naszym utrzymaniu, więc możemy bardziej o siebie zadbać na różnych poziomach. Ważne jest na pewno, żeby zadbać o zdrowie, wtedy mamy więcej czasu, więc możemy na przykład właśnie no, pójść na jogę albo na coś innego. Ja nie mówię, że joga jest
0: jedyną drogą.
1: Zresztą piszę o tym w książce, że mogą być różne aktywności, ale ważne, żeby coś zrobić ze sobą. Może to być nordic walking, pływanie albo...

0: taniec jest też świetną aktywnością.
1: No to jeszcze do tego wrócimy. Właśnie kluczem do dobrego życia, jednym z takich kluczy jest witalność, czyli siły życiowe, tak? Co je niszczy, co je buduje, co powinniśmy robić, aby zachować taką równowagę, taki balans pomiędzy ciałem, umysłem, duszą.
0: Rzeczywiście, witalność, siły życiowe to jest taki też klucz do naszego dobrego funkcjonowania. Czyli jak mamy dużo sił życiowych, to nam się chce. Chce nam się rano wstać, chce nam się coś zrobić. I więc to jest bardzo ważne, żeby regenerować te nasze siły witalne. Żeby...
1: Jak to robić?
0: Podzieliłam w ogóle w książce, tak sobie podzieliłam na użytek książki źródła energii życiowej na ekologiczne i nieekologiczne. Tak. Często niestety sięgamy po te nieekologiczne, bo one często nam dają dużo prostszy, szybszy dostęp do sił życiowych. Na przykład słodycze albo inne, jednak niezbyt wartościowe i zdrowe pokarmy, jakieś słone przekąski na przykład. To nam daje taki szybki wyrzut insulinowy i szybko...
1: Krótkotrwały efekt.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, ale to nie, nie jest to dla nas zdrowe. Więc... Tak samo jest z niezdrowymi napojami, w tym alkoholem, czy jakimiś napojami gazowanymi, które są też wysoko słodzone, więc to nie jest zdrowe. Nie jest też zdrowe na przykład przebodźcowywanie się, tak? Bo też często, kiedy brakuje nam sił życiowych, no to jeszcze bardziej, żeby się zregenerować, no to na przykład włączamy telewizję. No to nie jest dobry pomysł, choć oczywiście, tu jesteśmy w telewizji, więc...
1: I oglądajcie nas Państwo.
0: Jak najbardziej zapraszamy do oglądania telewizji Kujawy. Natomiast ja mówię o takim też nadmiernym przebodźcowywaniu się poprzez różnego typu bodźce, prawda, dźwiękowe, wzrokowe. Czy inne.
1: Więc co robić? Już wiemy, czego nie robić, tak. Ale jak budować tę witalność?
0: No właśnie.
1: Wysypiać się racjonalnie, odżywiać, tak? Pamiętać o ruchu.
0: Tak. Do tych ekologicznych źródeł energii zaliczam na przykład kontakt z naturą. Jest niezwykle ważny kontakt z naturą. Zresztą jest wiele badań, które o tym mówią. Właśnie mówi się nawet
1: spacery
0: teraz...
1: Spacery po lesie w Japonii przepisuje
0: dokładnie,
1: się na
0: Shinrin-yoku,
1: tak
0: to są te właśnie kąpiele leśne.
1: Tak.
0: Fantastyczna sprawa. Mówi się też nawet o terapii lasem. Że las działa na nas, na nasze zdrowie, takie holistyczne zdrowie.
1: Na mnie na pewno działa. Uwielbiam
0: na mnie też.
1: Spacery po lesie.
0: Ja też uwielbiam. No widzisz, czyli nawet instynktownie człowiek sięga po te dobre rzeczy.
1: Po to, co mu służy, tak?
0: Oczywiście, że tak. Także ja myślę, że tego zresztą też mnie nauczyła tego ścieżka jogi. Właśnie takie, kiedy przy wyciszaniu układu nerwowego dzięki medytacji, dzięki jodze, doświadczyłam tego, że zaczynam dokonywać lepszych, zdrowszych dla siebie wyborów. Na przykład przestałam w ogóle jeść, nie wiem, drożdżówki, pączki, zawsze lubiłam takie rzeczy i nagle poczułam, że to w ogóle, tego rodzaju pokarmy mogą w ogóle dla mnie nie istnieć. Jakby w ogóle przestaje to mnie ciągnąć.
1: A co cię ciągnie, jeśli chodzi o odżywianie się. Nie jedzenie, a odżywianie się, bo to jest zasadnicza różnica.
0: Fajne takie, tak, to jest piękne, że na poziomie języka już jest ta różnica, prawda? Więc ciągnie mnie na przykład bardzo takie jedzenie w kierunku makrobiotycznym, czyli kasze, owoce tutaj z naszej strefy klimatycznej, czyli jabłka, gruszki, śliwki, czyli sezonowe owoce właśnie rosnące tutaj w tej naszej strefie klimatycznej. Mam takie zawsze poczucie, że to mnie tak bardzo dobrze odżywia. Bardzo niewiele jem nabiału, bo zgodnie z medycyną chińską, której też uważam, że jest bardzo, bardzo dobrym systemem, takim właśnie prozdrowotnym, medycyna chińska. No, medycyna chińska mówi, że nabiału jak najmniej, bo jednak on zawilgaca, zaśluzowuje organizm. I ja tego rzeczywiście, tego doświadczam, bo takim jestem typem, że nie służy mi nadmiar właśnie tej wilgoci czy śluzu w organizmie, więc nabiału niewiele. Ale właśnie kasze, warzywa są podstawą mojego odżywiania.
1: Sporo miejsca w swojej książce poświęcasz

0: Ajurwedzie, czyli starożytnej medycynie indyjskiej. Mówi ona między innymi o tym, że posiadamy olbrzymie mechanizmy jakby samouzdrawiania, tylko trzeba je obudzić. No właśnie, jak je obudzić? Jak to zrobić?
1: Myślę, że ważna jest bardzo medytacja, czyli takie wyciszenie, wyciszenie się i dotarcie do tych sił samouzdrawiania. Możemy tego dotknąć w medytacji.
0: Trudna sprawa.
1: Trudna i nietrudna, tak naprawdę, myślę.
0: Trzeba spróbować, tak?
1: Warto spróbować. Ja myślę zresztą, że bardzo często osoby, które czy przychodzą do mnie na zajęcia, czy z którymi rozmawiam, to mówią, że no ale mój umysł nie nadaje się do medytacji. Bo
0: nie potrafi się wyłączyć. Wiele myśli krąży od razu, tak, pojawia się w głowie.
1: Bo natychmiast jest ta gonitwa myśli.
0: No właśnie. I co wtedy?
1: A ja mówię wtedy, że każdy umysł nadaje się do medytacji, tylko trzeba umysł nauczyć medytacji. To jest trochę tak jak z mięśniem, czy z grupą mięśni. Jeżeli teraz, zanim zaczęłybyśmy tutaj robić pompki, to być może nie zrobimy od razu 10. No, ja codziennie ćwiczę jogę, więc pewnie zrobię. Ale w każdym razie, gdybyśmy zaczęły, prawda, dzisiaj, no to może zrobimy jedną, a może nawet nie, bo to wcale nie jest tak prosto.
0: Więc znowu ta systematyczność.
1: Ale jeżeli byśmy codziennie robiły i to być może, że codziennie o jedną więcej takie ćwiczenie zrobimy. I to samo jest z umysłem. Umysł można nauczyć tego wyciszania się. To jest tylko kwestia, żeby robić, żeby usiąść i obserwować swój oddech. Zamknąć oczy, obserwować oddech. I tylko tyle. Obserwacja oddechu takim wewnętrznym okiem tak bardzo pochłania naszą uwagę, że bardzo łatwo jest wtedy wyłączyć gonitwę myśli. A nawet jeżeli te myśli zaczynają napływać, to wtedy możemy je obserwować, że no przychodzi teraz taka myśl, ale ona sobie przepływa, ja na nią patrzę, jakby była
0: i niech sobie odpłynie,
1: chmurą,
0: tak?
1: Na niebie i niech ona sobie przepłynie. A jeżeli nawet pójdę za tą myślą, no to, to mogę wrócić świadomie do obserwacji oddechu i nawet wtedy się tak mentalnie, wewnętrznie nagrodzić, powiedzieć sobie, o jak świetnie, że wróciłam, czy wróciłem do obserwacji oddechu i wrócić. I umysł coraz lepiej umie to robić, jeżeli będziemy to robić regularnie, to będzie nam coraz przyjemniej i będziemy się czuć po takiej właśnie nawet kilkuminutowej medytacji, czujemy się tacy bardzo zregenerowani i wtedy rzeczywiście w tej ciszy wewnętrznej odzywają się w nas te dobre głosiki, te dobre podszepty, co robić, jak żyć. I również jak się uzdrawiać.
0: A jak zadbać o dobrostan mózgu, aby uniknąć albo odsunąć w czasie rozwój chorób neurodegeneracyjnych, jak choćby choroba Alzheimera? Też o tym wspominasz w książce.
1: Tak, tak. Wiele aspektów tutaj się nakłada na to. Na pewno higieniczne życie, czyli sen dobry, czyli takie dbanie o układ nerwowy, tak? Poprzez odpowiednie godziny snu i też w odpowiednich godzinach, bo to 6, 7 czy 8 godzin dziennie jest różnica, czy my pójdziemy spać na przykład o 2 w nocy i wstaniemy o 12 następnego dnia.
0: Czy o 22.
1: Właśnie, czy o 22 zaśniemy, a o 6 rano się obudzimy. To jest ogromna różnica. Bardzo tego doświadczyłam na sobie i doświadczam, bo od wielu lat już funkcjonuję w takim rytmie, że koło 10 zasypiam, czyli zgodnie z zasadami Ajurwedy. No i wstaję dosyć wcześnie, bo z reguły koło 5 czasami wcześniej, ale przed 6. Więc to ma ogromne znaczenie, w jakich godzinach śpimy. Dla takiego dobrego funkcjonowania naszego układu nerwowego w tym mózgu bardzo duże znaczenie ma też odżywianie. Czyli na przykład orzechy, dobrej jakości oleje, kwasy omega-3, omega-6 też bardzo dobrze wpływają. Rośliny takie zielone, na przykład jak szpinak, to brokuły, to też dobrze działa na nasz umysł, mózg.

0: A uczenie się czegoś nowego?
1: Uczenie się jak najbardziej. Aktywowanie umysłu poprzez uczenie się jest fantastyczną drogą. Zresztą w ogóle są takie badania, że osoby dwujęzyczne rzadziej zapadają właśnie na chorobę Alzheimera. Czyli stymulowanie układu nerwowego i tworzenie się nowych połączeń neuronalnych dzięki nauce języka obcego właśnie sprawia, że tych komórek jest więcej, w związku z tym mniejsze jest ryzyko zapadnięcia na chorobę, a nawet jeżeli się pojawi choroba, to na przykład ona wolniej postępuje dzięki temu, że tych połączeń neuronalnych jest więcej. Więc i ważna jest też, czy może być świetną drogą taką dla aktywizacji naszego umysłu, też twórczość różnego typu. Zresztą w książce jeden rozdział poświęciłam twórczości, bo sama jestem twórcą i też doświadczam tego, jak bardzo takim niezwykle głęboko satysfakcjonującym zajęciem jest właśnie twórczość. I to może być twórczość różnego typu. Tu nie chodzi o twórczość przez wielkie ty i nie, malowanie kolejnej bitwy pod Grunwaldem czy pisanie pana Tadeusza, tylko to może być bardzo malutka twórczość. To może być na przykład projektowanie ogrodów i w ogóle praca z zielenią, prawda, z ziemią, z ogrodem. To może być szydełkowanie, to może być
0: napisanie bajki dla wnucząt.
1: Ależ oczywiście,
0: zaprojektowanie
1: dokładnie.
0: Wnętrza, tak, mieszkania, tak?
1: Jak najbardziej. Mhm. Oczywiście, to mogą być różne aktywności.
0: Najróżniejsze.
1: Tak. Bo twórczość jest, tak naprawdę wszędzie jest twórczość. Nawet jak mówimy przecież, no, to za każdym razem tworzymy jakiś nowe połączenie słów. To też jest twórczość. Nawet jeżeli ona jest efemerydalna, że nie jest nagrywana, to też jest zawsze unikalne połączenie. W każdym zdaniu człowieka nie powtórzy się z reguły już to połączenie.
0: I wpływa na mózg, więc też tak. Relacje społeczne są bardzo istotne, prawda?
1: Tak.
0: Kontakty szczególnie.
1: Absolutnie.
0: Tak.
1: Mhm. Także jak najbardziej, czyli taka zdrowo rozumiana aktywność, właśnie nie nadaktywność, nie przebodźcowywanie się, ale taka zdrowa aktywność jak najbardziej, tak.
0: Właśnie a propos tych relacji, ale teraz już mam na myśli związek, małżeństwo, partnerstwo, napisałaś, że trwanie w toksycznym, wypełnionym wrogością, no krótko mówiąc, złym związku może zaowocować chorobą.
1: No zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w takiej trudnej relacji, no to dla organizmu to jest permanentny stres.
0: Tak.
1: Tak? Czyli wydzielają się hormony...
0: Kortyzol, tak.
1: Właśnie, dokładnie tak. Czyli taki hormon właśnie tego przewlekłego stresu, który działa bardzo degenerująco dla naszych organów wewnętrznych. W związku z tym mogą się jak najbardziej pojawić choroby. Więc jestem za tym, żeby pracować z relacjami, czasami je kończyć, jeżeli są trudne, bo nie każda relacja nadaje się do uzdrowienia, bo jednak, żeby pracować nad relacją, szczególnie właśnie taką bliską relacją, gdzie jesteśmy z kimś cały czas praktycznie, to no, do tanga trzeba dwojga, żeby pracować nad relacją, to dwie osoby muszą chcieć pracować. Więc jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, to często jednak to no, rozstanie jest nieuchronne. To już też tak mówię, zarówno z punktu widzenia takiego ogólnoludzkiego, jak i mojego zawodowego, bo jako prawnik zajmuję się prawem rodzinnym i również od ponad 20 lat towarzyszę osobom no, w sporach rodzinnych, w rozwodach czy w innego typu konfliktach rodzinnych. I widziałam różne scenariusze życiowe i no, czasami tak jest, że te trudne relacje, one są do cięcia, ale bywają też takie relacje, gdzie na przykład one nie są jeszcze do cięcia, tylko mogą zostać uzdrowione, jeżeli dwie osoby chcą nad tym pracować, bo na przykład problemem jest komunikacja. Bardzo często ludzie gdzieś zatracają się komunikacyjnie i czasami...
0: Nie potrafią już ze sobą rozmawiać, tak?
1: Tak. Czasami, no cały czas
0: żyją
1: jest... Żyją w swoich światach, że gdzieś ta bliskość się zatraciła, albo na przykład nie umieją w taki zdrowy sposób dojrzały mówić o swoich potrzebach i to mówienie o potrzebach przybiera taki no, infantylny sposób, czyli na przykład właśnie kłócenia się, jakieś awanturowania. Tak naprawdę cały czas ludzie mówią o potrzebach, tylko mówią w sposób...

0: sposób taki
1: niewłaściwy.
0: Niewłaściwy, zawoalowany, bo jak ludzie się kłócą, to też tak naprawdę cały czas mówią o swoich potrzebach.
1: Często się mówi, że po 50, 60 roku życia jest już za późno na zmiany. Ty twierdzisz, że absolutnie nie, że mamy tyle lat, na ile się czujemy i że na nic nigdy nie jest za późno, więc na koniec takim optymistycznym akcentem
0: myślę,
1: zakończmy.
0: Że tak, myślę, że absolutnie nigdy nie jest za późno. Zresztą w książce przytaczam takie zabawne zdanie z książki Droga artysty, Julie Cameron, w której to książce, a nie, przepraszam, to jest z innej książki, to jest z książki Druga połowa życia, The Second Half of Life, taką cytuję taki krótki dialożek, kiedy autorka mówi, że zapytał ją ktoś o to,
1: o grę na instrumencie.
0: O grę na fortepianie, że osoba, która była po 60, mówi, no zawsze marzyłem, żeby nauczyć się grać na fortepianie, ale ile będę mieć lat, kiedy nauczę się grać? I ona zapytała, tak, odbiła to pytanie, mówiąc, ile będziesz miał lat, kiedy się nie nauczysz? Więc to tak jest, no. Dlaczego to ma być cezurą jakąś, to, że będę grać, nie wiem, przez 10, 15, jeszcze 20 lat. No nigdy nie wiemy, ile nam jest jeszcze pisane. A poza tym tutaj chodzi o to, żeby po prostu włączyć zmianę, żeby cały czas gdzieś być elastycznym.
1: Żeby życie było życiem, a nie wegetacją z dnia na dzień, tak?
0: Tak, ja myślę sobie, że jeszcze właśnie tak na koniec powiem to, ja czasami mam takie zabawne powiedzenie, że życie że joga nauczyła mnie elastyczności, elastyczności na każdym poziomie, bo to, że na poziomie ciała to jest jasne, ale również na poziomie serca i na poziomie umysłu, czyli żeby nie sztywnieć w jakichś ramach, prawda? Czyli żeby mieć taką elastyczność w sobie również na poziomie emocji, ale i na poziomie takim poznawczym, umysłowym. I myślę, że to jest dobre. Mi to daje w każdym razie prawo do twierdzenia, że jestem w dobrym miejscu w życiu i dlatego pozwoliłam sobie napisać książkę Jak dobrze żyć.
1: Te wszystkie recepty, remedium na dobre życie, proszę Państwa, znajdziecie w tej książce Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Ale powiem jeszcze na koniec, że myślę sobie, że ta książka nie jest tylko dla kobiet dojrzałych. To jest książka dla pań w każdym wieku, ale jest też dla mężczyzn, ponieważ są tam zawarte takie porady uniwersalne, z którymi po prostu warto się zapoznać, no i stosować systematycznie.
0: Tak, ja też tak myślę, że to jest książka uniwersalna. Zresztą jak jedna z moich przyjaciółek, joginek, mnie zapytała, mówi, no ale no, kiedy ty zaczęłaś? Ja mówię, no zaczęłam, jak miałam 30 kilka lat. Ja mówię, no właśnie, no czyli teraz jak jestem już kobietą dojrzałą i to pięciokrotną babcią, to dobrze się czuję. Oczywiście nigdy nie jest za późno, teraz też można zacząć, prawda? Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, to tym lepiej się będziemy czuć w przyszłości. A mężczyźni też kupują tę książkę, bo rzeczywiście ona jest uniwersalna.
1: Dziękuję pięknie za przybycie do Włocławka, za czas poświęcony, za podzielenie się swoją wiedzą.
0: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tutaj mogłam przyjechać do Państwa i opowiedzieć o mojej recepcie na dobre życie.
1: Dziękuję pięknie. Przypomnę, że naszym gościem była mecenas Joanna Hetman-Krajewska, radczyni prawna, adwokatka, joginka, autorka książki Jak dobrze żyć, poradnik dojrzałej kobiecości. Dziękuję, do widzenia, Anna Majchrowicz.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już.

0: dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Już jutro wierni Kościoła katolickiego będą obchodzić uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, będące publicznym wyznaniem wiary oraz dziękczynienia za dar Eucharystii.
1: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to popularnie zwana uroczystość Bożego Ciała, gdzie w centrum jest Eucharystia i Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina. Rozpoczynamy sprawowanie tej uroczystości zwykle w kościele na Eucharystii, po to, by wyruszyć za chwilę z Chrystusem Eucharystycznym, z ciałem Pana Jezusa konsekrowanym na mszy świętej w osiedle, w okolice, do wsi. Istotę tego święta też pięknie przedstawia pieśń Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Ta przepiękna, starożytna pieśń, ona określa istotę tej eucharystycznej erupcji, uwielbienia, adoracji najświętszego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przenosimy w procesji uroczyście przygotowanej wśród śpiewów w pięknej monstrancji do czterech ołtarzy, gdzie zatrzymujemy się, by rozważać kolejne odsłony tajemnicy Eucharystii zawarte w Ewangeliach.
0: 4 czerwca o godzinie 19 w parafii świętego Józefa we Włocławku odbędzie się wieczór uwielbienia.
2: Organizujemy wieczór chwały. Jest to wieczór, kiedy chcemy uwielbiać Pana Boga za dar Eucharystii. Wtedy zorganizujemy tutaj właśnie przed kościołem na placu koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie wystąpi zespół parafialny z hola nutki świętego Józefa, zespół z mocy ducha, ale także uczniowie zespołu szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku oraz słuchacze diecezjalnego studium organistowskiego we Włocławku i maksymalni z Konina. To wieczór, który będzie właśnie uwielbieniem Jezusa Chrystusa. O godzinie 19 rozpoczynamy.

0: Mamy. Przez 1,5 godziny będziemy uwielbiać poprzez śpiew, poprzez modlitwy. Godzina 20:45 to godzina adoracji, kiedy Pan Jezus wejdzie w Najświętszym Sakramencie do nas. I krótka adoracja, błogosławieństwo i zakończenie wieczoru uwielbienia.
1: Modlitwa, śpiew i chwila refleksji. Tak zakończy się świętowanie Bożego Ciała w parafii świętego Józefa. W ratuszu wręczono certyfikaty w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację w 2026 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2027 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2: I w zeszłym roku z częścią Was, no właściwie się spotkałem w tym samym celu. Po pierwsze podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, za Waszą... Nie chcę powiedzieć pracy, bo to nie do końca o to chodzi, tylko za to dobro, które robicie i pomagacie nam w osiąganiu celu, jakim jest przeciwdziałanie różnego rodzaju sytuacjom kryzysowym, bo do tych sytuacji kryzysowych uzależnienia prowadzą. A wiemy, że uzależnienie to jest tak naprawdę też problem wieloaspektowy, który nie dotyczy tylko i wyłącznie danej osoby, która popada w takie uzależnienie, ale całego środowiska i tego bliższego i tego dalszego. Więc wszelkiego rodzaju aktywności, czy to profilaktyka, czy integracja, czy już takie wprost przeciwdziałanie, jest bardzo potrzebne, na pewno w takim dużym ośrodku, jakim jest Włocławek, gdzie no, różnego rodzaju sytuacje mają miejsce.
1: Konkurs obejmował zadania publiczne z zakresu profilaktyki, uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Został podzielony na 3 zadania. Pierwszym jest prowadzenie działań i świadczeń pomocowych dla dorosłych dzieci alkoholików. Na to zadanie nie złożono oferty. Kolejnym jest realizacja przedsięwzięć mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich lub zagrożonych uzależnieniem oraz promujących zdrowy styl życia bez uzależnień.
3: Beneficjentem tego programu jest jedna organizacja, prężnie działające Stowarzyszenie Wiślak, także bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że po raz kolejny też korzystacie z dofinansowania z samorządu Włocławka. Generalnie do tego, w ramach tej edycji, tego etapu konkursów ofert na zadania dla organizacji pozarządowych, 12 organizacji pozarządowych otrzyma dofinansowanie prawie na 400 tysięcy złotych. To też jest z jednej strony, no ładnie ta kwota wygląda, ale też doskonale wiemy, że potrzeb jest wiele, tak jak pan prezydent powiedział, i staramy się też wspierać państwa w tym zakresie. Kolejne zadanie dotyczy takich działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście bardzo ważna grupa młodych, ważna grupa społeczna w naszym mieście, którą też właśnie, której trzeba pokazywać te dobre praktyki i dobre nawyki, więc bardzo się cieszę, że jest duża rozpiętość, jeżeli chodzi o organizacje, bo to są organizacje i w zakresie edukacji, i sportu, i to są organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Więc bardzo się cieszymy, że zauważacie Państwo wyzwania tego rodzaju. One rzeczywiście są takimi wyzwaniami, które rzeczywiście się zwiększają, te natężenie różnego typu uzależnień, bo nie mówimy tylko o alkoholu i narkomanii, ale różnego rodzaju używkach. I to jest bardzo ważne, poważne zagrożenie, dlatego też bardzo chętnie czekamy na to, że Państwo zawsze jesteście z nami i podejmujecie te działania. W ramach tego drugiego działania są jakby dwa poddziałania. Zajęcia wakacyjne, czyli półkolonie z programem profilaktycznym oraz zajęcia takie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają właśnie takiej nudzie, a wiecie Państwo, z nudy się różne rzeczy lęgną. Wobec tego organizacje pozarządowe chętnie realizują te zadania.
1: Jeden z certyfikatów otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Rekord.
4: Uczniowski Klub Sportowy Rekord działa przy Szkole Podstawowej nr 14. Głównie są to skierowane działania, są skierowane głównie do dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły oraz

0: są zlokalizowane w okolicach dzielnicy Śródmieście. Są to zajęcia sportowe pozalekcyjne. No, różnorodne dyscypliny obejmujemy sportowe, tak żeby zająć czas, wypełnić czas dzieciom pozalekcyjny przede wszystkim. Na co zostaną przyznane dzisiaj środki? Środki przyznane przez Urząd Miasta zostaną przeznaczone przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne. Zostaną objęte dzieci, które są chętne uczestniczyć w takich zajęciach. Niektóre też są objęte taką strefą zagrożenia alkoholowego i narkotykowego.
1: Jakie to będą przykładowo zajęcia?
0: Są to zajęcia ukierunkowane na piłkę siatkową, na piłkę ręczną, a dodatkowo też wszelkie zajęcia rekreacyjne.
2: Kwota dofinansowania na zadanie drugie wynosi łącznie 210 tysięcy złotych. Co roku w okresie wakacyjnym we Wrocławku prowadzone są prace konserwatorskie na liniach ciepłowniczych MPEC. Spółka poinformowała, że działania rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Z powodu prowadzonych prac nie będzie ciepłej wody.
3: Jest to standardowa procedura, gdzie jest przerwa technologiczna. Będziemy sprawdzać armaturę, wymieniać filtry i przeglądać sprawność naszej sieci. Będą również prowadzone równorzędnie prace inwestycyjne. Jest to standardowy zabieg, który co roku się odbywa.
1: Od kiedy do kiedy?
3: Prace będą prowadzone od 8 czerwca do 16 czerwca. W tym czasie mieszkańcy nie będą mieli ciepłej wody użytkowej. Pracownicy MPEC dołożą wszelkich starań, żeby ten okres skrócić, ale na chwilę obecną nic nie chcemy obiecywać. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby to było jak najszybciej.
1: Będzie to dotyczyło całego miasta.
3: Tak, będzie to dotyczyło całego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, co roku są wykonywane takie prace. Chcemy zapewnić tym funkcjonalność sieci w zimie, żeby było wszystko sprawne.
2: Zazwyczaj przerwy w dostawie ciepłej wody były krótsze, jednak w tym roku działania mają nieco szerszy zakres. W ruch pójdą duże garnki, w których włocławianie będą grzać wodę do kąpieli. Trwają konsultacje społeczne projektu strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań. To dokument, który ma wyznaczyć kierunki ochrony i odtwarzania mokradeł oraz torfowisk w najbliższych latach. Strategia ma być odpowiedzią na postępujące zmiany klimatu, pogłębiający się kryzys wodny oraz konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych w kraju.
4: Otóż obecnie około 7,5% wód podlega zarządzaniu. Reszta płynie sobie swobodnie. I to powoduje, że kiedy jest mokro, to woda odpływa, a kiedy jest sucho, to już jej właśnie nie ma. Stąd się to dobrze złożyło, że ta strategia ma przede wszystkim na celu zająć się retencją wodną różnych wymiarów, po to, żeby gospodarka wodą w najbliższym czasie z tych 7,5% osiągnęła wskaźnik 15-procentowy. To jest i tak niski, bo jak 85% wód i tak swobodnie może sobie przepływać. Ale to już jest coś.
2: Strategia zakłada między innymi ochronę i przebudowę terenów podmokłych, które odgrywają ważną rolę w zatrzymywaniu wody, ograniczaniu skutków suszy i powodzi oraz ochronie różnorodności biologicznej. Według danych przywoływanych przez resort klimatu w Polsce zniszczonych zostało już około 85% naturalnych mokradeł. Temat wzbudza jednak zainteresowanie także w naszym regionie. Senator Stanisław Pawlak przyznaje, że podczas prac nad strategią pojawiały się obawy dotyczące przyszłości planowania i budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Jak podkreśla, po analizie zapisów dokumentu okazało się, że inwestycja nie jest zagrożona i nadal może być realizowana.
4: Dzielając pogląd rządu, że trzeba się zająć i ograniczyć skutki suszy, to jednak zapytałem, czy będzie ta strategia miała wpływ na planowaną budowę stopnia wodnego w Siarzewie. Odpowiedź, którą uzyskałem, wskazuje na to, że nie będzie miała wpływu, że stopień wodny w Siarzewie nie jest zagrożony, że będzie realizowany, a obecnie czeka się tylko na rozpatrzenie odwołania, które złożyły Polskie Wody od decyzji Generalnego Inspektora Środowiska, unieważniającego decyzję środowiskową. Na razie sąd nie podjął w tej sprawie decyzji, mimo że to już jest drugi rok, sprawa się ciągnie. Myślę, że jednak będzie decyzja korzystna dla stopnia wodnego i stopień wodny będzie mógł być realizowany także z uwzględnieniem strategii rozwoju obszarów wodno-błotnych, o której wcześniej powiedziałem. To wszystko składa się na nasze wspólne działanie, żeby jednak z jednej strony stopień wodny zadbał o bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a z drugiej strony, żeby poprawił stosunki wodne w rolnictwie, w glebie, czyli dwie podstawowe rzeczy, które są przed nami do osiągnięcia.

0: liczę na to, że uda się je zrealizować. Będę Państwa informował o postępie prac w tej sprawie.
1: Konsultacje społeczne mają pozwolić na zebranie opinii samorządów, ekspertów, organizacji społecznych i mieszkańców. Ostateczny kształt strategii ma zostać wypracowany po zakończeniu całego procesu konsultacyjnego, a następnie trafić pod obrady Rady Ministrów.

0: lutego. Jednak z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne, wykonawca otrzymał czas do końca maja. Ten termin również nie został dotrzymany. Kolejny wyznaczony przez Urząd Miasta termin to koniec czerwca. Centrum miasta jest rozkopane, ruch pojazdów utrudniony. Do sprawy odnieśli się na konferencji prasowej przedstawiciele lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
1: Mogliśmy usłyszeć na ostatniej sesji Rady Miasta, jak jeden z radnych koalicji rządzącej, zresztą były pracodawca prezydenta, tak chwalił prezydenta i mówił o tym, że takiego prezydenta Włocławek jeszcze nie miał. I powiem tak, patrząc na kwestie związane z tym, że tak naprawdę nie wiemy, którą ulicą dzisiaj przejedziemy, a którą jutro, to faktycznie takiego chaosu komunikacyjnego jeszcze to miasto nie widziało.
0: Kolejnym problemem związanym z przedłużającymi się pracami jest utrudnienie funkcjonowania włosawskich przedsiębiorców działających przy remontowanych drogach.
2: Przy ulicy Zduńskiej, przy ulicy Miedzianej, przy ulicy 3 Maja i nie tylko znajdują się włosawscy przedsiębiorcy, którzy gremialnie twierdzą, że ta inwestycja tak prowadzona w ten sposób, bez ładu i składu, tylko chaotycznie, powoduje drastyczny spadek ich obrotów. Niektórzy już pozamykali swoją działalność, inni planują. Jedna z dużych instytucji finansowych, która się mieści w ulicy tuż za nami, też zapowiedziała przeniesienie i likwidacji tego właśnie oddziału. No chyba nie tak to miało wyglądać. Ta inwestycja zablokowała Śródmieście, nie tylko komunikacyjnie, ale wygląda na to, że i gospodarczo. Zgłaszaliśmy na sesji Rady Miasta zapytanie, dlaczego nie jest to prowadzone etapami. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wykonawca twierdził, że chciał mieć wszystkie skrzyżowania dla siebie, żeby kompleksowo przeprowadzić w jednym momencie remont. No chyba tak nie można. Nie możemy wyprowadzić Włocławka poza miasto, mieszkańców wyprowadzić, usługi, wszystkie punkty gastronomiczne i potem odczekać na czas zrealizowania remontu i wrócić tutaj. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować.
0: Prezydent Kukucki rozmawiał z przedstawicielami Balzoli, czyli wykonawcy. Ich efektem było właśnie wydłużenie terminu prac.
3: Prezydent na sesji tydzień temu zapowiadał, że w sposób kategoryczny rozmówi się z tym nierzetelnym wykonawcą tychże terenów zielonych Śródmieścia. No i miał to zrobić chyba na drugi dzień, ale jak widzę i słyszę, żadnej informacji i żadnego komunikatu z tych rozmów nie ma. Natomiast konsekwencja jest taka, że pomimo tego, że termin upłynął 29 maja, to w dalszym ciągu te roboty są rozgrzebane i jeszcze dużo czasu pewnie będzie potrzeba, żeby ta firma je zakończyła. Prezydent też twierdził, że nie da się szantażować firmie, że będzie stosował kary, które wynikają z umów, z niedotrzymywanych terminów. No i my byśmy chcieli wiedzieć, czy te kary będą. Mamy też obawy, że być może będą aneksy do tej inwestycji i tutaj też jesteśmy ciekawi, bo my do radnych Rady Miasta, jeżeli będzie zmiana wysokości finansowania, a nakłady na to były 31 milionów, no to musi zgodę wyrazić Rada Miasta Włocławek i myślę, że na tym cierpimy my wszyscy i być może na koniec powiem tak, że być może po zakończeniu tej inwestycji wrażenia artystyczne będą pozytywne, natomiast dla mieszkańców, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, no może być to zakończenie przez nich ich działalności gospodarczej i to jest w tym momencie najbardziej trudne dla nich.
0: Balzola wygrała przetarg na wykonanie inwestycji 3 maja w ONR-FM. Prace mają przebiegać etapami. Największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego oficjalnie rusza. Zgodnie z zapowiedzią starosty włocławskiego, dziś podpisana została umowa na budowę powiatowego centrum sportu i rekreacji w Kruszynie. Nowy kompleks ma powstać w sąsiedztwie lotniska i stać się jednym z największych tego typu obiektów w regionie.
4: Powiatowe centrum sportu i rekreacji to inwestycja warta blisko 160 milionów złotych, jeśli chodzi o same roboty budowlane. Zagospodarowanie ponad 5 hektarów terenu. Znajdować się w ramach tego kompleksu będą w nim takie obiekty jak basen sportowy z rozbudowaną częścią rekreacyjną, pełnowymiarowe, kryte boisko do piłki nożnej, kryte i odkryte 4 korty do tenisa, także kryte i odkryte boiska do sportów plażowych.

0: Oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci terenów rozrywkowych, siłowni zewnętrznych, oczywiście obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania parkingowe. O przedsięwzięciu najlepiej mogą świadczyć liczby. Ponad 1100 metrów kwadratowych niecek wodnych, ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pod pneumatycznymi zadaszeniami nad czterema boiskami. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków to ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sam obiekt basenowy to ponad 8 tysięcy, ale także planujemy zaplecze szatniowo-gospodarcze. Oczywiście obiekt w pełni nowoczesny, przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w najróżniejsze rozwiązania ekologiczne, takie jak kogeneracja, instalacje fotowoltaniczne, odzysk wód popłucznych. Zakres tego projektu mogą Państwo widzieć na przedstawionych tu wizualizacjach.
1: Za realizację przedsięwzięcia odpowiadać będzie firma Dekpol Budownictwo. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 30 miesięcy na zakończenie wszystkich prac. Przedstawiciele spółki nie ukrywają jednak, że chcieliby oddać obiekt do użytku znacznie wcześniej.
2: Jestem też dumny, że my jako polska firma będziemy budować obiekt służący tutaj Polsce obywatelom, którzy będą mogli tutaj mieszkać, rozwijać się, ale też korzystać w takim dobrze zrozumianym work-life balance. I co chciałem jeszcze tutaj dodać, umowę podpisujemy na 30 miesięcy. Dekpol słynie z tego, że budujemy szybko i sprawnie. I mogę dzisiaj złożyć deklarację taką, że bardzo poważnie planujemy skrócić ten termin. Szacujemy, że to będzie około pół roku. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję, że za 24 miesiące spotkamy się na tym obiekcie.
1: Podczas podpisania umowy podkreślano również znaczenie inwestycji dla całego regionu. Zdaniem władz województwa nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne ma szansę stać się miejscem, które będzie przyciągać mieszkańców nie tylko powiatu włocławskiego, ale również innych części Kujaw i Pomorza.
3: Patrząc na tą imponującą inwestycję, można powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, a myślę, że jej położenie przy trasie będzie powodowało, że również i mieszkańcy okolicznych województw będą mieli miejsce, gdzie z jednej strony będą mogli zadbać o integrację, o bycie razem. Coś, co jest dzisiaj niezwykle ważne i o czym często zapominamy. O tą część rozwoju sportowego naszych drużyn powstaje boisko do piłki plażowej. Przypomnijmy, że mamy w powiecie włocławskim jedną z drużyn w Chodczu, która ma naprawdę wysokie osiągnięcia i cały czas nie było takiego miejsca, gdzie ta drużyna w sposób profesjonalny mogłaby ćwiczyć. Dzisiaj to miejsce jest stworzone. Patrząc na cały ten obiekt, ja wielkie gratulacje, że w tym kompleksie znalazło się pełnowymiarowe boisko sportowe i to jeszcze kryte, gdzie to spowoduje, że te sporty drużynowe będą mogły być uprawiane całorocznie.
1: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie ma połączyć funkcje sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Samorządowcy liczą, że obiekt stanie się nowym miejscem aktywnego spędzenia czasu, organizacji wydarzeń sportowych i rodzinnego wypoczynku, a jednocześnie będzie kolejnym impulsem do rozwoju tej części regionu.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, że tak licznie Państwo przybyliście na moje pierwsze spotkanie z mediami. Przepraszam za stres, który towarzyszy mi, ale objęcie roli prezesa to duże wydarzenie w moim zawodowym życiu. Od 2006 roku tak naprawdę Hala Mistrzów stała się drugim domem. I nie była to łatwa decyzja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Krzysztofowi Kukuckiemu, który uwierzył w to, że mogę być kontynuatorem dobrych tradycji zarządzania tego klubu. Uważam, że jesteśmy jednym z najlepiej zorganizowanych klubów w polskiej lidze koszykówki. Te wyrazy uznania nie są samochwalcze, to są efekty rozmów z wieloma klubami zagranicznymi, które gościły w Hali Mistrzów. To są też wyrazy uznania od kolegów, prezesów innych klubów w Orlen Basket Lidze. Staramy się robić tą koszykówkę dla Państwa, dla kibiców, którzy są świetną publicznością, wymagającą, bo zawsze liczy się tu gra o wysokie cele. Natomiast po nieprzyspanych nocach zdecydowałem się podjąć wyzwanie. Na pewno dołożę wszelkich starań, oddam całe serce, żeby ten klub wrócił na należne mu miejsce. Z kolei także dziękuję bardzo Radzie Nadzorczej klubu, która zagłosowała za moją kandydaturą na to stanowisko. Liczę, że będzie dobra współpraca w tym zakresie. Chciałem podziękować także wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które w tamtym dniu dzwoniły, pisały. Przepraszam tych, do których nie odzwoniłem lub gdzieś zaginęła korespondencja. Z tego miejsca bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim współpracownikom, przyjaciołom, którzy wiem, że mocno trzymają za mnie kciuki i liczę, że będzie to dobry okres dla klubu pod moim przewodnictwem. Tak naprawdę przez te 20 lat miałem okazję współpracować z trzema prezesami. Myślę, że każdy z nich oddał kawałek serca dla tego klubu.

był to prezes Polatowski, który zatrudniał mnie do tej roli, czy Arek Lewandowski, czy w ostatnim czasie Łukasz Przyłkowski, wszyscy oni traktowali mnie jako swoją prawą rękę, osobą, dlatego byłem przy wszystkich decyzjach klubu tych najstarszych, jak zatrudnianie Igora Griszczuka, czy też zwalnianie z Mago Sagadina, poprzez wspaniały okres współpracy z Igorem Miliciszem, gdzie święciliśmy wielkie triumfy, a także przez ostatni okres, kiedy z Łukaszem Przyłkowskim przechodziliśmy trudny czas, bo trzeba było naprawić finanse klubu, sprawić, żeby ta organizacja stała się wiarygodna, żeby tacy gracze z poziomu reprezentacyjnego, jak Michał Michalak czy Elvar Fridriksson, wiedzieli, że jest to miejsce, gdzie płaci się na czas, że jest świetna organizacja. Te osoby nie przyszłyby, gdybyśmy mieli fatalną reputację, więc liczę na to, że ja będę kontynuował ten dobry czas dla klubu. Na pewno finanse są bardzo ważną rzeczą i o te będziemy się starać, żeby ten budżet był taki, aby pozwalał nam walczyć o najwyższe cele. Jednocześnie chcę, żebyśmy byli organizacją otwartą dla mediów, dla kibiców, żebyśmy nie zamykali się we własnych strukturach. Niech padnie deklaracja teraz z moich ust, że jeśli ktokolwiek chce pomagać klubowi dobrą radą, chętnie wysłucham. Wiadomo, że na koniec decyzje te trudne będą moim udziałem. Ja będę musiał podejmować często niepopularne decyzje, ale z tym wiąże się rola, którą objąłem i liczę, że te decyzje będą mądre, wyważone i takie, które przywrócą klubowi należne mu miejsce. Tyle tego krótkiego wstępu. Przepraszam za wzruszenie. Mam nadzieję się opanować i dalej odpowiadać Państwu na pytania już logicznie i bez takich emocji. Korzystaliśmy przez lata z niezawodnych aut marki Toyota, w ostatnim czasie hybrydowych. Ja bym chciał być hybrydą. Hybrydą tych trzech osób. Prezes Polatowski rządził twardą ręką w klubie. Często żartujecie, że wpadał do szatni i nie zostawiał suchej nitki. Ja miałem okazję kilka takich rozmów tłumaczyć. Natomiast myślę, że już nie te czasy, aby tak emocjonalnie podchodzić do tematu. Po to zatrudniliśmy dyrektora sportowego, aby to on był w kontakcie z trenerem, zawodnikami, aby był takim trochę piorunochronem tych emocji, bo tutaj jest dużo emocji i WCK jest trochę niecierpliwym miejscem. Pod tym względem często po każdym przegranym meczu możemy słyszeć głosy, że należy zwolnić trenera, zwolnić zawodnika, a przykłady płyną z Polski, że tam, gdzie jest cierpliwość, tam są sukcesy i myślę, że właśnie z prezesa Polatowskiego te twarde decyzje podejmowane, na pewno chciałbym umieć podejmować takie decyzje. Prezes Lewandowski imponował nosem do wyboru trenerów. Igor Milicisz zwolniony z Koszalina w tamtym okresie przyszedł i zrobił rewelacyjną pracę, ale ktoś mu zaufał, ktoś dał mu szansę. Pierwszy sukces przyszedł naprawdę przy niewielkim budżecie. To pierwsze mistrzostwo zdobyte w 2018 roku po 15 latach. To był majstersztyk trenerski, ale trzeba było mu zaufać. Ja pamiętam te głosy zwalniające Igora po porażce ze Słupskiem, bo też wzruszał się tak jak ja dzisiaj. Natomiast wówczas cierpliwość się opłaciła, więc uważam, że prezes Lewandowski miał feeling, miał

miał dobre czucie do trenerów. Przemysław Frasunkiewicz również uważam, że świetną robotę zrobił w klubie. Trochę tej cierpliwości może zabrakło po właśnie podobnym przegranym ćwierćfinale, bo mógłby być trenerem też na lata. Dzisiaj robi świetną robotę w Roztoku. Prezes Pszczółkowski poukładał ten klub na nowo, bo mieliśmy naprawdę ten COVID, spowodował dużą dziurę w budżecie i ciężko było nam się odgruzować. I konsekwentnie, mimo trudności, wszyscy chcieli zarabiać, wszyscy chcieli za swoją pracę dostawać pieniądze, konsekwentnie budował to, aby klub miał na swoim koncie pieniądze, z których mógł płacić terminowo zawodnikom, trenerom, ściągał coraz lepszych zawodników. Pamiętacie Państwo pierwsze sezony prezesa Pszczółkowskiego, to byli gracze naprawdę z niskiego pułapu finansowego. Aleks Olesiński, Marcin Woroniecki, który z pierwszej ligi przyszedł, Maciek Bojanowski, a kończyliśmy sezon z gwiazdami w postaci Elvara Fridrikssona, czy Michała Michalaka, czy Mate Vucicza, więc ten budżet rósł i to jest niewątpliwie duża zasługa nas wszystkich pracujących na ten budżet, ale prezesa, że umiał zarażać swoją wizją, także sponsorów namawiać do coraz większego wsparcia. I tak jak powiedziałem, chciałbym z każdego z tych ludzi, z którymi pracowałem, czerpać te najlepsze wzorce. Ja wiem, że ta presja będzie towarzyszyć, panie Marku, tutaj nieustannie. Nie jestem gościem z zewnątrz. Ja wiem, żyję w tym mieście. Spotykam ludzi na ulicach. W trakcie tego sezonu miałem spotkanie w jednym z marketów budowlanych z kibicem, który powiedział, co żeście zrobili z tego klubu. To już jest wywieranie presji, natomiast no, my robimy wszystko, aby ten klub miał dobre podstawy, aby organizacyjnie był wiarygodny, natomiast nie rzucamy piłką do kosza. Trzeba wiedzieć, że stwarzamy świetne warunki. Żartujemy, że może czasem za dobre nawet dla zawodników, bo później tych efektów nie widzimy na parkiecie, ale ja myślę, że tędy droga. Nie byłoby dzisiaj z nami dyrektora sportowego Leo Derekę, gdyby on też nie zrobił swojego scoutingu o klubie. Taki scouting robił Selçuk Ernak, robił na pewno trener Ginzburg. Wszyscy podkreślają, że ten klub jest na europejskim poziomie. Oczywiście jest względem silnych lig europejskich, jest średniakiem europejskim. Natomiast pokazuje historia, że jesteśmy w stanie nawet powalczyć o najwyższe cele i nie zapominajmy, bo bardzo szybko właśnie wymazujemy wielki sukces, jakim był FIBA Europe Cup. To się wydarzyło za prezesury Łukasza Pszczółkowskiego i niewątpliwie jest to wielki sukces, więc mierzymy wysoko, oczywiście na miarę naszych możliwości i będziemy starali się, aby te dobre wzorce kontynuować. Nasza organizacja przeżyła lekki kryzys, rzeczywiście odejścia doświadczonych menadżerów, jakim był Sebastian czy Michał. No, państwo wielokrotnie krytykowaliście te odejścia, bo byli to ludzie związani z tym klubem. Rzeczywiście jest wakat po moim stanowisku, ciężko będzie godzić rolę prezesa, który szuka sponsorów, pisze raporty marketingowe. Wiem, że wielokrotnie padały pytania, co ten Heyman robi w klubie. No, ja robiłem rzeczy może niewidoczne, nie wysuwałem się na pierwszy plan. Te wszystkie niewidoczne dla oczu, ale rzeczywiście nie zatrudnialiśmy wielkich agencji marketingowych, robiąc eventy dla sponsorów. Wszystko robiliśmy własnym sumptem i tych sponsorów, wydaje mi się, że te relacje, które utrzymuje i ich jest coraz więcej, pokazują, że no musimy znaleźć doświadczonego menadżera, który wejdzie w moje buty. Fajnie byłoby, aby ten ktoś miał doświadczenie w pracy w sporcie. Liczę, że taką osobę uda mi się równie szybko znaleźć jak dyrektora sportowego, abyśmy mogli w nowym sezonie rozwijać wiele projektów, wyjść

z nowościami do kibiców, bo rolą takiego dyrektora klubu jest właśnie dbanie o marketing, o nowe inicjatywy, o to, żebyśmy byli czołówką nie tylko w tym aspekcie organizacyjnym, ale także marketingowym, promocyjnym. Tak jak oglądając wasze podcasty wielokrotnie mówiliście, że jesteśmy takim trendsetterem i chcielibyśmy nadal nadawać na tej płaszczyźnie ton w wielu aspektach w lidze. Tak naprawdę z Leo Derykę rozmawiamy już od dłuższego czasu. Rzeczywiście w momencie podpisania kontraktu przyspieszyły pewne konkretne informacje. Pewnie wyprzedzę pytanie. Rzeczywiście odbyliśmy rozmowę z trenerem Ginsburgiem. Nasza wizja jest inna. Chcemy postawić na trenera, który wniesie dużo energii do tej organizacji. Trenera, który będzie mógł korzystać z potencjału zawodników, może nawet z niższego poziomu niż posiadaliśmy. Ponieważ prowadzimy negocjacje w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, proszę nie ciągnąć za język i pytać o szczegóły. To nie służy na pewno temu, aby polubownie się porozumieć, więc ja bym chciał zakończyć w tym momencie na stwierdzeniu. Trener Ginsburg po prostu nie zrealizował celu tego minimalnego, jakim był awans do playoff i uznaliśmy wspólnie z dyrektorem sportowym, że chcemy wnieść nową jakość, nową energię i taki będzie profil kandydata, który będzie przez nas brany mocno pod uwagę. W momencie, kiedy będziemy posiadali już ten core, czyli dyrektora sportowego i trenera, wówczas przystąpimy do kontraktowania zawodników. Ja już w tym momencie usunę się troszkę w cień, bo nie moją rolą jest wybieranie zawodników. Po to zatrudniamy specjalistów, aby oni zbudowali zespół na miarę oczekiwań. Natomiast też musimy wiedzieć, że część sztabu jest już zakontraktowana. Jest trener, asystent reprezentacji Polski, pan Marcin Woźniak, który jest na kontrakcie i zostaje z nami na przyszły sezon. Skorzystałem z prawa nieprzedłużenia umowy trenerowi Wajroksowi. Nie mogę obiecać niczego też trenerowi Grzegorzowi Korzanowi. Uważam, że nowy trener musi mieć możliwość wyboru jednego asystenta wedle własnego upodobania, doświadczenia, zaufania. Oczywiście bardzo cenię warsztat obu trenerów, Wajroksa i Grzegorza. Z Grzegorzem znamy się od lat, wiemy, ile dla tej organizacji zrobił, natomiast uważam, że przyjście nowego trenera określi też tego jego najbliższego członka sztabu. Jest fizjoterapeutka Marta Adamczak, również na kontrakcie. No i dyrektor sportowy. Też chcę podkreślić rolę Filipa Brylskiego, który w organizacji nadal będzie zajmował się logistyką, ale też pracą przy scoutingu. Myślę, że będzie miał świetnego nauczyciela w postaci Leo. I wspólnie będzie mógł podpatrywać to, jak buduje się tą drużynę, że jak negocjować z agentami. To już robił, natomiast myślę, że też świetny okres przed nim. Umowę z Leo Derykę mamy na 2 sezony, więc liczę, że wypełnimy ten kontrakt w pełni, a Filip tylko będzie na tym korzystał, bo jest też bardzo zaangażowanym pracownikiem, też oddaje serce i te wszystkie dobre słowa na temat jego pracy, które gdzieś są w przestrzeni publicznej, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ja jestem doświadczonym menadżerem, doświadczonym dyrektorem, natomiast nie jestem doświadczonym prezesem. W tej roli jestem od 2 tygodni. 2 tygodnie temu Rada Nadzorcza powołała mnie na to stanowisko i uważam, że muszę mieć u swego boku kogoś, kto budował już składy, kto ma to doświadczenie i która ma kontakty, wiedzę i poświęci się temu projektowi w 100%. Od samego początku był to jeden z warunków
które przedstawiałem kandydatom na to.

stanowisko, czyli przyjazd do Włocławka, nie rola konsultanta, kogoś, kto jest tylko przy budowie składu, a później znika. Uważam, że dojrzeliśmy do tego jako organizacja, by taką osobę mieć zwyczajnie na etacie, która będzie na każdym treningu, na każdym wyjeździe, która ma pojęcie o zarządzaniu zespołem także w trakcie sezonu. Bo szanowni państwo, wiele rzeczy nie wycieka do przestrzeni publicznej, ale to jest grupa 12 mężczyzn, którzy mają swoje ambicje, cele. Ktoś gra mniej, ktoś gra więcej, ktoś jest niezadowolony z roli i często trener patrzy na pewne rzeczy zero-jedynkowo. Uważam, że taki dyrektor sportowy musi być właśnie kimś pomiędzy trenerem a zawodnikami, na rozmawiać, przekonywać do naszej roli, do wizji klubu i do tego, że każdy zawodnik jest potrzebny, więc te wszystkie cechy znalazłem w postaci Leo Derykę, który od samego początku pokazywał olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie pracą we Włocławku. Dla niego jest to nowy rozdział w życiu. Wiem, że patrzycie państwo na to, jakie sukcesy osiągnął ze swoimi drużynami i przez ten pryzmat oceniacie jego pracę. Natomiast no, podobnie jak w przypadku oceny pracy organizacji, trudno jest powiedzieć, że dyrektor sportowy ostatecznie wykonuje decydujący rzut w meczu. Ja poznałem bliżej, starając się pozyskać informacje o naszym nowym dyrektorze, jak wyglądał sezon we Francji. Rozmawiałem z Sebastianem Machowskim na ten temat. Znamy szczegóły pracy dyrektora Derykę z Bambergu, jaka tam była presja po znacznie obniżonym budżecie. Więc uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy sobie wzajemnie pomóc. Leo może wrócić na taką zwycięską ścieżkę, natomiast my będziemy też mieli gościa, który nam pomoże zrobić następny krok w profesjonalizacji klubu. Uważam, że sztuką jest dobrze wydać pieniądze. To zgromadzić duży budżet to jest oczywiście wielka sprawa, ale później nie sztuką jest wydawać te pieniądze w sposób nieprzemyślany. Uważam, że początkowy okres kariery Leo pokazuje, jak można wyhaczyć z rynku naprawdę perełki. Victor Sanders zaczynał w Antwerpii naprawdę na bardzo małych pieniądzach. To samo Paris Lee, rozmawialiśmy wielokrotnie z Leo, jakie kariery porobili ci zawodnicy i na jakim są dzisiaj nieosiągalnym dla Anwilu poziomie, ale ktoś im kiedyś zaufał, ktoś ich znalazł, ktoś wiedział, gdzie zadzwonić. Wczoraj na obiedzie opowiadał nam Leo, mi i Filipowi o tym, jak udało się namówić Jasona Tate do przyjścia do Antwerpii i to pokazuje, że gość z kontaktami w całej Europie czy na całym świecie jest w stanie właśnie takie nam transfery nam zagwarantować. Liczę na to, że będzie owocnie współpracował z nowym trenerem w zakresie tego, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy, jaki my zapewnimy w postaci budżetu na zespół. Wspólnie z księgową musieliśmy ustalić wstępne szacunki co do przychodów i kosztów. Ten budżet został wysłany w dniu wczorajszym do członków Rady Nadzorczej. Nad tym budżetem pochylimy się w poniedziałek na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, więc ja nie chciałbym mówić tu o konkretach. Ten budżet, szanowni państwo, będzie się kształtował przez cały sezon. Jedna wielka niewiadoma w tym budżecie, bo my mamy deklarację sponsorów co do dalszych umów. My nie wiemy, czy wszyscy sponsorzy powiedzmy słabym sezonie w naszym wykonaniu będą chcieli zwiększyć wsparcie albo w ogóle zostać z nami. Liczę, że tak, bo te relacje ja mam z tym środowiskiem biznesu, ale jedna niewiadoma i tu apel do kibiców, to jest ilość karnetów. Czy my dobijemy do 3000 karnetów,
czy spadnie zainteresowanie.

zainteresowanie. Ja namawiam gorąco, aby uwierzyć w projekt Anwilu 2026-2027 i wesprzeć tę organizację swoim zakupem karnetu i daniem szansy na to, abyśmy mogli wrócić na należne nam miejsce, więc powiem 13, to będzie latała liczba 13 i będzie Heyman powiedział 13 milionów, powiem 12, to do mnie przylgnie. Ja wiem, jak ta słynna czternastka krążyła w mediach, wśród prezesów, wśród całego środowiska skupionego spod hasztagu PLK.pl i jakim przekleństwem trochę okazała się, bo fajnie jest, oglądałem chyba wywiad z prezesem Jankowskim ze Słupska. Kluby zaczynają otwarcie mówić o budżetach. Może kiedyś prezes koszarek dojrzy do tego, żeby wzorem francuskiej ligi, rozmawialiśmy dzisiaj z Leo, Leo ma dostęp do wszystkich wynagrodzeń zawodników z Francji. To są rzeczy jawne. No ale na dzisiaj takich regulacji nie ma w Polsce, więc ja nie chciałbym mówić konkretne liczby. Będziemy się starali, aby ten budżet był na bardzo wysokim poziomie, takim jakim był, ale przed nami jeszcze wiele pracy. Musimy znaleźć osobę, która wspólnie ze mną będzie pukała do tych drzwi sponsorów i namawiała ich na wsparcie. Na dziś chciałbym na tym zakończyć, nie mówiąc konkretnie, na jakich sumach się ten budżet zakończy. Też w kompetencjach Rady jest, czyli w poniedziałek 8 czerwca będziemy rozmawiać o pucharach. Ja będę rekomendował Radzie, aby podjąć decyzję o występie w europejskich rozgrywkach, bo Anwil jest klubem na europejskim poziomie i chcemy, żebyśmy dalej promowali naszych sponsorów na arenie międzynarodowej, a kibicom dostarczali w rozrywkę w postaci meczów nie tylko w weekendy, ale także w środku tygodnia. Na dziś dzień możemy być pewni startu w ENBL, bo jestem po rozmowach z Edgarsem Zandersem, który to z otwartymi ramionami przyjąłby pierwszego triumfatora w historii tych rozgrywek. Ale chcemy poczekać na rozwój wydarzeń, czy wszystkie polskie kluby, które skończyły przed Anwilem w tabeli, zgłoszą się do rozgrywek FIBE. Z moich informacji, rozmów z niektórymi prezesami okazuje się, że nie każdy jest przygotowany na taki wydatek, na taki koszt. Nie każdy ma tak fantastycznych kibiców, którzy chcą przychodzić na mecze pucharowe. Rozmawiałem wielokrotnie z Markiem Wierzbickim, jak mocno kosztowy jest udział w Eurocupie. Śląsk może pozwolić sobie przy okazji tego, że Polsat jest z Wrocławia, na to, aby pewnie mieć bardzo dobrą ofertę, a może nawet nie płaci za produkcję sygnału telewizyjnego. Trefl płacił i wiem, ile płacił, bo korzystaliśmy z tej samej firmy MediaMine do produkcji sygnałów w FIBie i te koszty są bardzo duże. My nie jesteśmy przygotowani na to, aby wystartować w Eurocupie, stąd moją decyzją było niewysłanie aplikacji. Nie jesteśmy też gotowi po stronie organizacyjnej. Powiedzmy sobie szczerze, pan Grzegorz Szybieniecki pytał, czy mamy wzmocnić tu struktury klubu. Tak, musimy wzmocnić się organizacyjnie, aby być gotowym w przyszłości na to, by podjąć takie wyzwanie. Eurocup to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiem, że są super drużyny, ale my chcemy też z Leo budować taką kulturę zwyciężania. Można zgłosić się do Eurocupu i powtórzyć wynik polskich drużyn. Jasne, w zeszłym sezonie było całkiem nieźle, a można też Andrzej Pluta wielokrotnie. Andrzej Pluta senior powtarzał, fajnie jest grać w pucharach, w których się wygrywa, bo to nakręca taki winning mentality i zwyciężanie, kulturę zwyciężania. Myślę, że ten NBL, Legia Warszawa 2 lata temu grała w NBL-u i sięgnęła po Mistrzostwo Polski. To nie jest żadna ujma na honorze wystartować w tym pucharze, ale zobaczymy. Może FIBA Europe Cup, używając kolokwializmu, jakimś psim swędem, ale mamy Rottweilera w logo, udałoby nam się załapać na ostatnie miejsce w tym pucharze.
To nie jest tak, że my nie monitorujemy polskiego rynku, nie trzymamy ręki na pulsie, że dopiero wybierzemy.

Wybieramy sobie trenera i ruszymy w rynek. My wysyłamy sygnały do agentów, do zawodników, z którymi potencjalnie jesteśmy zainteresowani. Wiem, że na liście Karola Waśka nie ma nazwisk na przykład gości, którzy są pod kontraktem, a nie są zadowoleni ze swoich ról i o takich rzeczach też wiemy. Mamy to pod kontrolą, ale Oderykę wspólnie z Filipem rozmawiają o tym, kto może być dostępny wkrótce na rynku i na kim warto się pochylić, więc myślę, że tak, musimy się tutaj śpieszyć, bo uciekają, ale z drugiej strony nie możemy działać pochopnie, bo też ten trener, którego wybierzemy, musi widzieć tych Polaków w swojej wizji składu. Co do właśnie wizji, chcemy kontraktować graczy głodnych gry, to jest może wyświechtany slogan, ale naprawdę takich, dla których ten pies w logo nie będzie jakimś tam znaczkiem. No, kiedyś ktoś powiedział, Eugeniusz Kijewski, nie, ktoś powiedział, że rzucili się na nas jak rottweilery i myślę, że to DNA klubu to jest właśnie, powinno być takie, że ci gracze tutaj przychodzą i oddają serce. Takim był Kamil Łączyński przez lata. Myślę, że bardzo szybko sympatię zaskarbił sobie Tyler Wall właśnie takim zaangażowaniem, oddaniem, walką o każdą piłkę i takich graczy będziemy szukać na rynku. Będziemy chcieli, żeby ten polski core miał to DNA Anwilu wyryte gdzieś w głowie, że tutaj nie należy się poddawać, trzeba walczyć do końca, pokazywać obcokrajowcom, co oznacza walka dla tych niebiesko-biało-zielonych barw, że te mecze, nie wiem, ze Śląskiem czy z Ostrowem mają swoją specyfikę, swój ciężar gatunkowy. I liczę, że takich Polaków znajdziemy. Liczę, że to nie jest tak, że gracze boją się grać w Wrocławku, a my, żeby ich zachęcić, musimy przepalić jakiś budżet. Uważam, że znajdziemy takich Polaków, którzy zasługują na to wynagrodzenie, które im zaproponujemy i oddadzą to na boisku. Co do składu zagranicznego, myślę, że tutaj będzie bardzo ważna rola Leo Deryka, aby wiedzieć, czy zawodnik, który przychodzi do Anwilu, właśnie nie próbuje, czy agent nie próbuje zawyżyć tej ceny, żeby ta cena jest adekwatna do rynku i do umiejętności gracza. Powtórzę raz jeszcze, sztuką jest mądrze wydawać pieniądze i ta dewiza na pewno przyświeca nowemu dyrektorowi sportowemu, ale także mi, aby maksymalizować potencjał sportowy, bo nie zawsze ten lider na papierze, ta drużyna, którą w przedsezonowych typach stawiacie w roli faworyta do mistrzostwa, sięga po to mistrzostwo. Okej, Legia jest dzisiaj w finale, wielkie gratulacje, natomiast cały skład półfinałów to jest lekkie zaskoczenie, po prostu tam ktoś odrobił pracę domową i właśnie podobierał dobrze te klocki do siebie, one zafunkcjonowały i efekt jest w postaci tego, że ci faworyci sprzed sezonu zakończyli rozgrywki na etapie ćwierćfinału lub play-inu, a ci, którzy zrobili dobrą robotę latem, cieszą się dzisiaj z gry w czerwcu. Powiem tak, chcielibyśmy trenera, który ma na koncie już jakiś sukces. To nie jest tak, że chcielibyśmy debiutanta. Na pewno fajnie byłoby, gdyby trener miał doświadczenie z różnych lig, bo to doświadczenie będzie procentować. Jakich zawodników będziemy szukali, chcielibyśmy znaleźć też w postaci trenera. Trenera z pasją, zaangażowaniem energetycznego. Tacy trenerzy robili we Włocławku sukcesy. Igor Milicic, Przemek Frasunkiewicz, Igor Griszczuk. No, wiemy, że zarażali energią także kibiców na trybunach, a i zawodnicy, widząc, jak mocno angażują się całym sobą w prowadzenie zespołu, też myślę, że łatwiej jest im tą przysłowiową wątrobę wypluć na parkiet i chcielibyśmy, żeby